Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha do

0: zamykamy
1: tempo. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: W magazynie reporterów dzisiaj wycieczka na OFF Piotrkowską, gdzie zapoznamy się z dwoma inicjatywami artystycznymi, które pozornie może niewiele łączy, ale właśnie takie połączenia nieoczywiste, niecodzienne, to jest cała tożsamość OFF Piotrkowskiej właśnie. Zaczynamy od życzeń urodzinowych, bo w ubiegły weekend swoje czwarte urodziny obchodził Teatr Komedii Impro. Tutaj troszeczkę wyjątkowa forma teatru improwizowanego, nie tylko pod kątem samych tekstów, ale i również improwizowanej muzyki, która często towarzyszy spektaklom. Scenariusze spektakli, które można obejrzeć w Teatrze Impro, powstają na bieżąco i przy udziale publiczności. To publiczność często podrzuca tematy albo jest poproszona o zadecydowanie, na przykład w jakim miejscu znajdują się bohaterowie, albo jak potoczą się ich losy. Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z teatrem szalonym i nieprzewidywalnym, i takie też były jego czwarte urodziny, ale nie tylko w urodziny można Teatr Komedii Impro odwiedzić, więc tym razem porozmawiamy sobie o tym, co w Teatrze Komedii Impro dzieje się nie tylko od święta, ale po prostu na co dzień. Na co dzień w OFF Piotrkowskiej, gdzie mają naprawdę przeuroczy kącik. Audycję prowadzi dla was Weronika Kobus i już oddaję głos przedstawicielowi jubilata świętującego czwarte urodziny teatru.
12: To się dzieje w Łodzi.
13: Adam Owczarek, Teatr Komedii Impro. W każdy piątek, sobotę i niedzielę, czasami nawet w czwartek, prezentuję

także mamy kryminał improwizowany. Jest to jeden z formatów, ale ten szablon jakiś musi być określony. Inny format to na przykład komedia romantyczna. Dzieje się zwykle w jakimś hotelu, pensjonacie. No i do tego hotelu, pensjonatu przyjeżdżają pary i między tymi parami różnie może się dziać. Często zdarza się tak, że podczas spektaklu pytamy: szanowni państwo, a jak zakończy się ten wieczór, jak zakończy się ten pobyt w hotelu dla jednej i dla drugiej pary? Oczywiście, jak to zwykle w teatrze komedii impro bywa, widzowie będą decydować o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, w którą stronę ma potoczyć się akcja, będą ustalać, kim są aktorzy, jaką postacią główną kto ma być, gdzie ma się znaleźć i co ma zrobić. Więc no, serdecznie na te wszystkie wydarzenia zapraszamy. Zapraszamy też serdecznie w każdy weekend. My jesteśmy z paru powodów teatrem nietypowym. Nietypowość między innymi polega na tym, że u nas nie ma sezonów. O ile w innych teatrach zwykle są przerwy wakacyjne, to my tak naprawdę, jak zaczęliśmy grać te 4 lata, to gramy, gramy, gramy i mamy jeden wielki sezon. Niezależnie, czy są wakacje, czy nie. Każdy spektakl jest, mówimy w ten sposób, że każdy spektakl jest u nas premierą i każdy spektakl jest pożegnaniem z tytułem, bo u nas nigdy nic dwa razy się nie zdarza. Bo nawet jeżeli ktoś pojawiłby się na tym samym formacie, czyli na przykład na kryminale improwizowanym, i nawet gdyby trafił na tę samą obsadę aktorską, co już nie jest łatwe, bo nasza drużyna aktorska to kilkanaście osób, które się zmieniają. Te zmiany mogą być o tyle częstsze niż w takich repertuarowych, takich scenariuszowych przedstawieniach, no bo u nas nie ma roli, prawda? Więc jeśli zdarzy się taka sytuacja jakaś zupełnie awaryjna, że nagle w sobotę rano się okazuje, że jeden aktor, nie wiem, ma problemy z głosem albo odpukać coś sobie złamał i nie może się pojawić, wystarczy znaleźć tego aktora, który akurat wieczorem będzie mógł zagrać i spektakl bez najmniejszego problemu się odbędzie. Więc nawet jeżeli ktoś przyjechałby znowu na kryminał i nawet gdyby trafił na tę samą obsadę aktorską, co tak jak mówiłem, już jest mało prawdopodobne, to czy ci aktorzy wezmą te same sugestie od tej samej publiczności? No to już się raczej nie zdarzy. A gdyby nawet przyjąć takie prawdopodobieństwo, choć chyba łatwiej wygrać w Totka, to z pewnością zagraliby to zupełnie inaczej, bo w impro rzecz polega na tym, że my nie wiemy, co za chwilę się zdarzy, nie wiemy, gdzie będziemy, nie wiemy, co będziemy robić. Nawet jeżeli aktorzy wychodzą na scenę i widzą koleżankę i kolegę, który pojawia się na scenie, to nie wiedzą, co on powie, co on zrobi. Sami nie wiedzą, co wykombinują i sami nie wiedzą, gdzie ich to zaniesie. A dla publiczności no jest to fantastyczna zabawa, bo widzowie patrzą czasami, jak ci aktorzy męczą się na scenie, bo nieraz sami zagonią się w kozi róg i próbują się z tego wyplątać. Czasami widzowie podpowiadają jakieś rozwiązania, pomysły, podszeptują coś. U nas nie ma tej tak zwanej czwartej ściany. Jest ten kontakt z publicznością. Powiem więcej, gdyby tego kontaktu z publicznością nie było, to tak na dobrą sprawę nie bylibyśmy w stanie zagrać takiego spektaklu improwizowanego, bo bez publiczności nie ma nas, bo my nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie dostaniemy sugestii, nie dostaniemy pomysłu, więc ta publiczność jest dla nas, no myślę, że w szczególny sposób ważna i istotna. A dzięki temu, że wszystko odbywa się w ten sposób, do nas na no już ten przywoływany po raz kolejny kryminał improwizowany można przychodzić, przychodzić i przychodzić, bo za każdym razem będzie coś innego, za każdym razem wszystko potoczy się w zupełnie inny sposób. I ci ludzie przychodzą, na spektaklach są zarówno ci, którzy pojawiają się po raz pierwszy, ale są też tacy, którzy

0: wracają. Ja lubię, bo czasem bywam w teatrze bileterem i lubię podsłuchiwać czasami rozmowy. Całkiem niedawno na widowni siedziała grupka i sobie gawędzili. Słuchaj, a byłeś na tym kryminale? Na kryminał idź. No, na gangsterskich porachunkach to ja już byłam dwa razy. To fajne, ale idź na kryminał, bo naprawdę warto się wybrać. Więc warto pojawić się, zobaczyć, jak to jest możliwe, że powstaje spektakl wymyślony od tak. Wydawać by się mogło, że w teatrze wszystko musi być zaplanowane, dopracowane, a my pokazujemy, że jest inaczej. Pokazujemy od 4 lat i no, myślę, że przez kolejne 4 albo i jeden dzień dłużej grać jeszcze będziemy.
1: To był Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro, który mieści się w OFF Piotrkowskiej. To musicie, żeby tam trafić, wejść troszeczkę w głąb OFFa i zajrzeć do głównego budynku. Natomiast teatr jest dość dobrze oznakowany, więc myślę, że nie zabłądzicie. Zaglądam w repertuar i faktycznie codziennie dzieje się coś innego. Te piątki, soboty i niedziele zazwyczaj są zagospodarowane, ale tutaj myślę, że można zwrócić uwagę na takie, no powiedzmy, bardziej odświętne formaty, chociażby z okazji Halloween. W piątek 30 października odbędzie się horror improwizowany zatytułowany Wilkołaki, a dzień później, już w samo Halloween, Lokatorzy zza światów, to również będzie spektakl improwizowany, tym razem w formacie improwizowanej komedii spirytystycznej. To brzmi trochę szalenie, no ale rozumiem, że takie święto wymaga odpowiednich formatów, odpowiednich przygotowań i odpowiedniej powagi. Jeżeli jesteście zainteresowani dokładnym repertuarem i datami innych spektakli, to znajdziecie to wszystko na teatrkomediiimpro.pl. Tam również znajdziecie bilety, ale my jak najbardziej nie oddalamy się z OFF Piotrkowskiej. Tym razem zajrzymy po prostu na inne piętro, bo ile Teatr Komedii Impro znajdziecie na parterze, to już na drugim piętrze tego samego budynku możecie znaleźć mega ciekawą wystawę sztuki. Między 9 a 18 października możecie zobaczyć tę wystawę Amalgamat, która jest taką eklektyczną właśnie kolekcją prac studentów ASP. Ta nazwa nie bez powodu kojarzy wam się tutaj z chemią i ze stopami metali, ale to już szczegóły tego pomysłu i tego, co zobaczycie na wystawie Amalgamat, opowie jedna z osób kuratorskich tej wystawy.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Bianca Gotunno, osoba z zespołu kuratorskiego wystawy Amalgamat. Historia zaczyna się na konkursie imienia Władysława Strzemińskiego, dokładnie 43. edycji tego konkursu. To jest konkurs organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi dla studentów naszej akademii. Na tym konkursie zostają wyróżnione prace osób studenckich i są przyznawane dla nich nagrody przez fundatorów. Właśnie w takim gronie studentów i teraz również już absolwentów zostaliśmy wyróżnieni na konkursie Strzemińskiego przez OFF Piotrkowską. Te prace, które zostały wyróżnione, są bardzo różnorodne, zarówno pod względem techniki, jak i tematyki, ponieważ są to prace rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, graficzne, także nowe media, tkanina artystyczna. Myślę, że to, co jest takim ich wspólnym mianownikiem, to taka siła wyrazu i to, że czuć w nich indywidualny bardzo charakter. To będzie około 100 prac. Niektóre osoby będą prezentować na przykład tylko jedną pracę, natomiast od innych artystów będziemy mogli zobaczyć całe cykle prac na całą ścianę tak naprawdę. Na przykład będziemy mogli zobaczyć takie haptyczne rzeźby, czyli takie, które można też dotykać, odebrać też zmysłem dotyku. Będziemy mogli zobaczyć inne też charaktery, na przykład takie bardziej komiksowe przedstawienia graficzne, abstrakcje również i takie też indywidualne podejścia różnych artystów do klasycznych tematów, do portretu na przykład, do rysunku postaci. Na pewno ważna jest dla nas ekspozycja, możliwość zaprezentowania tych prac w miejscu, które ściąga do siebie ludzi tak naprawdę też z różnych środowisk. I to jest właśnie też ważne, żeby wychodzić do tych innych środowisk z naszą sztuką, z naszymi pracami, bo o ile wystawy takie w gronie akademickim też mają swoje miejsce i swoje zastosowanie, to jednak takie, na których możemy się zaprezentować szerszemu gronu publiczności, są, myślę, najważniejsze. Amalgamat to tak definicyjnie, chemicznie jest stop wielu metali z rtęcią, więc to na zasadzie skojarzeń analogicznie do tego, że jest nas bardzo wielu, mamy bardzo różnorodne charaktery, co odzwierciedla się w tych prezentowanych pracach, ale jesteśmy wszyscy razem na jednej przestrzeni, działając wspólnie, więc jesteśmy po prostu takim jednym ciekawym stopem tych różnych perspektyw, który sam w sobie jest odmienną też substancją.
1: To była Bianca Rotunno, czyli jedna z osób kuratorskich wystawy Amalgamat. Możecie ją oglądać w OFF Piotrkowskiej. Przypomnę, od 9 do 18 października wstęp na wystawę jest bezpłatny, a do tego znajduje się ona, tak jak już wspomniałam, na drugim piętrze głównego budynku w Piotrkowskiej, czyli to jest ta przestrzeń, no, na co dzień myślę nieodwiedzana, bo zazwyczaj poruszamy się gdzieś jednak po tych lokalach usługowych na parterze, a ta górna część budynku pozostaje zarezerwowana na pracownie artystyczne i nie do końca odkryta. Także myślę, że nawet rodowity łodzianin, bywalec regularny w Piotrkowskiej, znajdzie tam coś ciekawego. To był magazyn reporterów, a ja nazywam się Weronika Kobus.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Najchętniej mówię w magazynie reporterów o sztuce, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o naukach ścisłych i muszę przyznać, że tym razem bez udawanej ekscytacji, bo tematy są naprawdę fantastyczne. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaczynamy od nocy naukowców.
2: Edukacja w Łodzi.
1: Już po raz czwarty w naszym mieście w ten weekend zagości Łódzka Noc Naukowców. Jest to wydarzenie, które odbywa się w EC1 i jest, no, takim rodzajem pikniku naukowego, tylko że tutaj z takim nowym, dodatkowym pomysłem urządzania całego wydarzenia w godzinach wieczornych. Wydarzenie tworzy miasto razem z różnymi łódzkimi uczelniami, także repertuar tych eksperymentów również jest naprawdę szeroki. Oprócz takich typowych, powiedzmy, sztuczek znanych z pikników naukowych, będzie można chociażby pobawić się w naukowym escape roomie. Tak więc jedziemy ze szczegółami i jako pierwsza plany Uniwersytetu Medycznego przedstawi profesor Agnieszka Piastowska-Ciesielska.
4: Szanowni Państwo, jest nam ogromnie przyjemnie być po raz kolejny częścią tego niesamowitego wydarzenia. W tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprezentuje ponad 20 stanowisk popularyzatorskich dla tych najmłodszych, dla tych starszych i dla tych całkiem dojrzałych. Powiem tak, mam nadzieję, że za rok nie skończymy o godzinie 22:30, ale będziemy tu do samego ranka. Chociażby ostatnia edycja pokazała, że wielu z naszych gości, nawet tych najmniejszych, wychodziło łzami o tej 22, bo marzyli o tym, żeby jeszcze bardziej wejść w świat nauki. I to jest nasza misja, naszego uniwersytetu, żeby być z Państwem na każdym poziomie, żeby pokazywać, że nauki nie należy się bać, że jest ona wspaniała, a czym szybciej się z nią zaprzyjaźnimy, tym nasze życie będzie łatwiejsze i piękniejsze. Będziemy mieć warsztaty również praktyczne, będziemy mieć wykłady, będzie bardzo dużo o immunologii, o tematyce szczepień, która czasami bywa kontrowersyjna, ale nasi naukowcy pokażą Państwu, jak bardzo ważne jest to, aby się zabezpieczyć.
1: Skoro nauki ścisłe, no to nie może zabraknąć Politechniki Łódzkiej, o której planach na stanowiska i atrakcje opowie profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej.
5: Nauka zmienia świat, nauka zmienia naszą rzeczywistość, współczesne technologie towarzyszą nam na co dzień. Stąd bardzo się cieszę, że Politechnika Łódzka jako uczelnia technologiczna włącza się po raz kolejny w organizację Nocy Naukowców. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji i to, co cechuje to zbliżające się wydarzenie, co powoduje, że jest ono wyjątkowe, to jego różnorodność. Ta różnorodność wynika z kilku faktów. Po pierwsze, różnorodność tematyczna. Będziecie Państwo mogli zapoznać się z różnymi tematami badań prowadzonymi w Politechnice Łódzkiej. Od architektury i budownictwa, przez nauki podstawowe, chemia, fizyka, matematyka. W końcu po technologię żywności i żywienia, temat diety, temat właściwego odżywiania i temat bezpieczeństwa. Temat bezpieczeństwa energetycznego, a więc te wszystkie tematy, które są niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego świata. Druga różnorodność, która wyróżnia to wydarzenie, to różnorodność form przekazu. Przygotowaliśmy dla Państwa wykłady, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty, zajęcia laboratoryjne, ale również gry terenowe. Taka interaktywna forma włączająca uczestników w to wszystko, co będzie się działo. I mamy niespodziankę, komnatę alchemika, gdzie będzie można zapoznać się z historią chemii i tym, jak ona pięknie ewoluowała na przestrzeni lat. I w końcu różnorodność społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez doświadczonych naukowców, profesorów, doktorów, jak i przez młodych naukowców, doktorantów, i wreszcie naszych studentów. Zachęcamy do spotkań z naszymi kołami naukowymi i prezentacjami tego wszystkiego, czym oni się zajmują. A więc przed nami wyjątkowe wydarzenie. Będzie się działo bardzo dużo i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w kolejnej Nocy Naukowców.
1: To jeżeli chodzi o plany Politechniki Łódzkiej, a co przygotował Uniwersytet Łódzki, o tym opowie doktor habilitowany Krzysztof Pabis, prorektor do spraw popularyzacji nauki i kształcenia.
6: Popularyzacja nauki jest częścią misji Uniwersytetu Łódzkiego. Tak naprawdę dlatego czujemy się tutaj świetnie, czujemy się tak naprawdę tak jak u siebie. W czasie Nocy Naukowców będą nasi studenci, będą oczywiście naukowcy. To zaangażowanie studentów jest dla nas szczególnie ważne. Mogę Państwu przy okazji powiedzieć, że ukazała się właśnie książka z artykułami popularnonaukowymi naszych studentów. Książka ta jest efektem konkursu na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Jest ona dostępna online bezpłatnie dla każdego, kto na strony wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego zajrzy. Jeśli chodzi o Noc Naukowców, będą warsztaty, będą wykłady, będzie debata na temat transhumanizmu, na temat problemów, jakie udoskonalanie człowieka związane z nowoczesną nauką, medycyną, technologią pojawiają się w dyskusji publicznej, również problemy etyczne. A od przyszłego roku mam nadzieję, że ta współpraca ZC1 przyniesie nowy etap. Etap w postaci nagrody ogólnopolskiej dla najlepszej polskiej książki popularno-naukowej, którą tę nagrodę chcemy wspólnie zbudować i stworzyć.
1: Rozmawiamy o programie czwartej łódzkiej Nocy Naukowców, która już w ten weekend odbędzie się w EC1. Co jeszcze zobaczymy podczas tego wydarzenia? Zobaczymy też stoiska przygotowane przez Polską Akademię Nauk, o czym trochę więcej opowie dr Bartłomiej Kost.
2: Co słychać w Łodzi?
7: Na naszych stanowiskach, na stanowiskach Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk chcielibyśmy Państwu pokazać, że chemia to nie tylko nudna teoria i trudne wzory, ale że również chemię możemy poznawać poprzez doświadczenia laboratoryjne, na które czasami nie ma miejsca ani przestrzeni w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Przygotowaliśmy dla Państwa zarówno atrakcje dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych. Będą warsztaty dla najmłodszych, będzie mini escape room, chemiczny escape room, w którym będą mogli nam Państwo pomóc rozwiązać tajemnicę zaginionej partii leków, ale także zachęcamy Państwa do wysłuchania popularno-naukowych wykładów z zakresu chemii polimerów oraz chemii ogólnej. Serdecznie zapraszam na stanowiska Polskiej Akademii Nauk.
1: Na koniec nieco mniej oczywista propozycja, bo podczas Nocy Naukowców zobaczymy również Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i o programie tej instytucji opowie rzecznik prasowy Adam Czerpiński.
8: Większość łodzian kojarzy Matkę Polkę jako szpital i słusznie, bo jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków zajmujących się ginekologią, położnictwem i pediatrią. Dość powiedzieć, że przez ponad 35 lat działalności Matki Polki urodziło się u nas blisko 150 tysięcy dzieci, czyli zaludniliśmy miasto mniej więcej wielkości Torunia. Tak? Ale oprócz tego, że jesteśmy szpitalem, jesteśmy prężnie działającym instytutem naukowo-badawczym, specjalizującym się w naukach medycznych. I nasza misja to promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia i promowanie nauki. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego będziemy na łódzkiej nocy naukowców. Będziemy również dlatego, żeby w pewien sposób odnieść się do takiego zarzutu często formułowanego w kierunku naukowców, że to, czym się zajmują, jest oderwane od nauki. No my uważamy, że to, co, że, nie, że oderwane jest od życia. Tak? My uważamy, że nie ma nic bardziej związanego z życiem niż to, co robią lekarze czy pracownicy medyczni pracując z pacjentem. I dlatego Matkę Polkę będą właśnie reprezentować osoby pracujące z pacjentami. Będzie dietetyk kliniczny, pani doktor Aneta Gwozdowska, która poprowadzi bardzo ciekawy warsztat na temat zdrowego żywienia. W czasie tego warsztatu pokażemy, w jaki sposób czytać etykiety żywności, pokażemy, jak sprawdzać, ile jest cukru w tej żywności. Będzie również przeprowadzony taki eksperyment, ciekawostka, czyli po prostu pokażemy uczestnikom warsztatu, jak sprawdzać zawartość skrobi w poszczególnych produktach żywnościowych. Będzie można również w czasie tego warsztatu sprawdzić skład swojego ciała. To zawsze uczestników takich warsztatów bardzo interesuje.
1: Więcej informacji na temat Nocy Naukowców znajdziecie oczywiście na stronie C1, a my w tej audycji zdążymy zahaczyć jeszcze o jeden temat związany z inżynierią, tym razem z inżynierią wodociągową, bo już można zwiedzać tak zwaną katedrę na Stokach. Opowiadałam Wam już o problemach z dostępnością biletów. Bilety oczywiście do katedry na Stokach wyprzedały się zresztą jak co roku w parę minut.
2: Nasza Łódź.
1: Natomiast wracamy do tego tematu ze względu na interesującą deklarację, która padła podczas tego pierwszego zwiedzania katedry w tym miesiącu. Tutaj oddajemy głos pani prezydent Hannie Zdanowskiej i panu Michałowi Śmiechowiczowi, prezesowi ZWIK.
9: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że raz na jakiś czas, wtedy kiedy te zbiorniki zostają opróżnione z wody i są poddane konserwacji, zapraszamy tutaj mieszkańców Łodzi, ale jak już powiedział mój rzecznik, nie tylko, bo te zbiorniki stały się swego rodzaju atrakcją w Polsce i nie tylko, do zwiedzania. To, co możemy zobaczyć, to przede wszystkim niesamowity kunszt naszych przodków, inżynierów, którzy w ramach instalacji czy całej sieci wodociągowej realizowanej, budowanej dla miasta Łodzi przeszło 100 lat temu, właśnie tego typu infrastrukturę wymyślili, stworzyli i stworzyli niesamowity system, system grawitacyjny rozpływu wody praktycznie po całym mieście. Te zbiorniki raz na jakiś czas, jak wspomniałam, są opróżniane. Wtedy można je odwiedzić, zobaczyć i przede wszystkim zakochać się w tych niesamowitych, pięknych, łukowatych i wybudowanych z czerwonej cegły sztuce inżynierskiej, budowlach. Dzisiaj pokazujemy inny zbiornik, bo chyba z tego co pamiętam, poprzednim razem byliśmy w drugim zbiorniku. A my ze swojej strony chcemy za Państwa pośrednictwem zaprosić, pokazać, jak jest skarby skrywa tak naprawdę Łódź. Nie już te oczywiste, do których się przyzwyczailiśmy, które na co dzień zwiedzamy, przyjeżdżamy, oglądamy, ale również właśnie tego typu, które są gdzieś ukryte pod ziemią. Ja raz jeszcze bardzo dziękując, że mamy możliwość raz na jakiś czas właśnie tutaj wejść, zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mam nadzieję za jakiś czas te zbiorniki staną się taką główną atrakcją turystyczną, odwiedzaną na co dzień, nie tylko od święta, jak to jest w tej chwili.
2: Co słychać w Łodzi?
10: Szanowni Państwo, znajdujemy się w jednym z dwóch identycznych zbiorników. Tak jak pani prezydent powiedziała, raz na dwa lata opróżniamy go celem czyszczenia. Wtedy też udostępniamy go szerszej publiczności do zwiedzania. W tym roku, tak samo jak i w poprzednim, udostępniliśmy ten obiekt do sprzedaży komercyjnej. Bilety rozeszły się znowu bardzo szybko, bo w zasadzie w jeden dzień. Jeżeli chodzi o podział, pani prezydent powiedziała, że to jest dla obiekt dla Łodzian, ale także nie tylko, to mogę już dzisiaj powiedzieć, że mniej więcej połowa zwiedzających to będą mieszkańcy Łodzi, którzy skorzystali ze zniżki dla karty Łodzianina, a połowa jest osób, które tej karty Łodzianina nie posiadają, czyli są to typowi turyści. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to rozpoczynamy je dzisiaj. Potrwa ono do 30 października. Wpuszczamy grupy maksymalnie 30 osób od godziny 9 do 16, także każdy ma około godziny na obejrzenie tego obiektu wraz z przewodnikiem. Udało się dzięki temu sprzedać 6,5 tysiąca biletów. Podobną akcję oczywiście będziemy chcieli kontynuować w przyszłych latach, aż do momentu, kiedy wyłączymy te obiekty już stałej eksploatacji, ponieważ one są wciąż czynnym zbiornikiem wodnym, niestety, ale niszczeją, w związku z czym po pewnym czasie będziemy musieli je wyłączyć z eksploatacji i wtedy też będzie możliwość ich włączenia do zwiedzania już takiego na stałe jako obiekt muzealny, a nie czynny obiekt wodny. W tym momencie zbiorniki stanowią wieże ciśnienia. One doprowadzają wodę dla mniej więcej 80-70% mieszkańców. Opracowujemy właśnie model, który pomoże nam zdywersyfikować dostawy wody, ponieważ z jednej strony, oczywiście, tak jak pani prezydent wspomniała, te zbiorniki są ekonomiczne, czyli pozwalają nam grawitacyjnie wtłoczyć wodę, ale z perspektywy bezpieczeństwa to nie jest najlepsze, aby w jednym miejscu było kumulowane dostawy dla 80% mieszkańców, więc musimy zbadać model, który pozwoli nam zdywersyfikować kwestie hydrauliki. Oczywiście w tym momencie to zleciliśmy. To są prace na minimum 4-5 lat, więc myślę, że to jest taki najkrótszy okres, kiedy będziemy mogli chociaż jeden z tych zbiorników wyłączyć do eksploatacji.
1: Brzmi obiecująco? Co jeżeli katedrę na stokach moglibyśmy oglądać przez cały rok jako atrakcję turystyczną? Zobaczymy i czekamy na dokładne deklaracje. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Pierwsza tego typu impreza i już z niemałym rozmachem. O co chodzi w trwającym już pierwszym łódzkim tygodniu zdrowia psychicznego? Wytłumaczę Wam zaraz w tej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wysłuchacie magazynu reporterów.
2: Zdrowa Łódź.
1: Tydzień zdrowia psychicznego rozpoczął się 5 października i potrwa do końca tego tygodnia. Ma opiewać na 120 różnych wydarzeń związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, a takim najciekawszym chyba wydarzeniem tego wszystkiego będzie pojawienie się na łódzkich ulicach tak zwanego mental busa, czyli takiego autobusu, w którym można z marszu, no po prostu bez żadnego umawiania się w momencie, kiedy tego potrzebujemy, zgłosić się na taką wstępną konsultację psychologiczną. Oprócz tego mnóstwo bardziej konwencjonalnych form wsparcia, czyli dni otwarte placówek, warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne, wykłady, grupy wsparcia, no i wydarzenia promujące dobrostan psychiczny. Gdzie to wszystko będzie się odbywało? Najogólniej mówiąc w całej Łodzi, więc myślę, że pod kątem pochodzeniowym tudzież dzielnicowym nikt wykluczony nie będzie. A już teraz więcej o samym przedsięwzięciu i o tym, dlaczego to właśnie na działania profilaktyczne powinniśmy kłaść nacisk, opowie pochodzący z Łodzi poseł na Sejm RP Paweł Bliźniuk.
12: Tydzień wsparcia dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi to fantastyczna okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze, bo o zdrowiu. Nie tylko o tym zdrowiu fizycznym, bo o nim na co dzień mniej więcej pamiętamy, ale o zdrowiu psychicznym, gdzie często wstydzimy się, bądź nie mamy świadomości, że można poprosić o po prostu o wsparcie, o pomoc specjalisty. I bardzo dobrze, że miasto Łódź w tym roku organizuje taki moment, taki cykl wydarzeń, 120 wydarzeń przy wsparciu czy też współorganizacji ze strony 40 ponad podmiotów, które wspierają i współorganizują te wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych grup społecznych, do seniorów, do młodzieży, do rodziców, warsztaty, terapie, przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać z psychoterapeutą, z psychiatrą o tym, co najważniejsze, o tym, co nas boli, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać te pierwsze symptomy problemów z naszym zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne dzisiaj to ogromne wyzwanie. W szczególności chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najmłodszych Polaków, na dzieci i młodzież, bo tutaj dane są zatrważające. W 2023 roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało blisko 280 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 18 roku życia. 3 lata wcześniej to była o połowę mniej, bo 120 tysięcy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie i potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów w znaczący sposób rośnie. Z jednej strony widzimy, że problemy psychiczne najmłodszych są coraz większe, z drugiej mamy coraz większą świadomość i to też dobrze, więc tutaj ciężko interpretować jednoznacznie akurat te wyniki. Natomiast chciałem też jako poseł zajmujący się cyfryzacją podkreślić jeden aspekt. Dzieci i młodzież dzisiaj dorastają i wychowują się w świecie, również w świecie cyfrowym, gdzie realizują swoje potrzeby kontaktu z najbliższymi, ale też kształtują swój sposób postrzegania rzeczywistości poprzez porównywanie się z innymi, poprzez szukanie czy też branie udziału w pewnego rodzaju trendach, które są z pozoru grami i zabawami, a jednak kształtują naszą psychikę. Jesteśmy poddawani niezliczonej liczbie bodźców, które kształtują naszą psychikę nawet w sposób nieświadomy. Szczególnie plastyczne tutaj są umysły najmłodszych Polek i Polaków. Dlatego tydzień, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać prawidłowe funkcjonowanie czy też życie szczególnie najmłodszych w świecie wirtualnym. Nie mówimy tutaj, żeby od razu wszystkim zabierać telefony czy odcinać prąd w domu. Natomiast taka rzetelna dyskusja, szczególnie w gronie najbliższych, rodziców, przyjaciół, nauczycieli, tych, którzy z tymi najmłodszymi spędzają najwięcej czasu i mają taką odpowiedzialność i możliwość wpływania na ich życie na temat tego, w jaki sposób korzystać z internetu, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak ograniczać też mocno, mądrze angażować dzieci w rzeczy, które akurat w świecie wirtualnym są efektywne, przynoszą pozytywne skutki, a jak unikać tych, które wywołują tylko i wyłącznie w finale depresję i prowadzą do tragedii. Przed nami ogromna debata też w Polsce, jeżeli chodzi o media społeczne i najmłodszych, o to, żebyśmy w końcu weryfikowali wieki, rozmawiali o tym, czy i w jakim wieku zakazać dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. To też, mam nadzieję, będzie przyświecało temu wydarzeniu, ponieważ obok temu, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami pewnych zjawisk społecznych, musimy też rozmawiać, co zrobić jako społeczeństwo, jako parlamentarzyści, jako prawodawcy, żeby zmienić ten stan rzeczy, jakie regulacje wprowadzać na poziomie krajowym, które powiedzmy ograniczą ten negatywny wpływ internetu na życie szczególnie najmłodszych. Ja chciałem pogratulować miastu Łódź, mojemu kochanemu miastu, za to, że wychodzi z taką inicjatywą i jest taka przestrzeń, mam nadzieję, że ten tydzień wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście, taka przestrzeń, żeby w szczególny sposób o tym zdrowiu psychicznym móc porozmawiać.
1: Co w takim razie jest rozumiane przez to 120 wydarzeń? O tym opowie więcej Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami z Urzędu Miasta Łodzi.
13: Tak jak pan poseł powiedział, to pierwszy w Łodzi tydzień zdrowia psychicznego, ale nie pierwsze wydarzenie w Łodzi, które promuje profilaktykę zdrowia psychicznego, albowiem w maju tego roku mieliśmy łódzki tramwaj zdrowia psychicznego, który jeździł po ulicach Łodzi i psychologowie, psychoterapeuci udzielali porad w tramwaju. Być może to nietypowe wydarzenie, nietypowe miejsce na takie porady, ale drodzy Państwo, okazało się, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Nie liczyliśmy na taki odzew. Skorzystało, proszę zwrócić uwagę, że było to pierwsze wydarzenie, do którego łodzianie i łodzianki jeszcze nie byli przyzwyczajeni, ale wzięło w tym udział ponad 100 osób. Była to też impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ część tramwaju była niskopodłogowego i towarzyszył również tłumacz języka migowego. Odpowiadając na ten odzew, postanowiliśmy, że na stałe, tak panie pośle, obiecujemy, na stałe będzie to impreza w Łodzi, Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście tutaj pan poseł zwrócił uwagę, że będą to konsultacje, będą dni otwarte. Ja może powiem troszeczkę o samych takich technikaliach, a mianowicie mamy tutaj kod QR, on będzie na naszej stronie internetowej w uml.loc.pl w zakładce niepełnosprawni. Można wejść albo odpalając sobie tę aplikację, która będzie na plakatach. Będą też informacje w naszym MPK, w tramwajach, w autobusach. Można sobie zeskanować ten kod i zobaczyć konkretnie dzień po dniu, jakie wydarzenia będą dostępne dla łodzian i łodzianek. Oprócz konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, oprócz warsztatów, profilaktyki, na przykład bardzo ciekawe wydarzenie, będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Też to ma charakter terapeutyczny. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących. I co ważne, drodzy Państwo, proszę to zapamiętać, ponieważ jeżeli ktoś do nas zgłosi taką potrzebę tłumacza polskiego języka migowego, taki tłumacz uda się na spotkanie czy konsultacje. Także chcemy też, żeby to była impreza niewykluczająca, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń w sferze intelektu, percepcji, mobilności czy psychiki. Jest to bardzo ważny dzień, my serdecznie zapraszamy i liczymy na duży odzew z Państwa strony, a ja mogę tylko zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług podczas tego dnia. Oprócz tych wszystkich wydarzeń będzie na terenie miasta naszego postawiony mental bus, czyli taki mobilny punkt pomocy psychologicznej, który będzie w 5 lokalizacjach przez 6 dni w tygodniu. 2 razy będzie w manufakturze powtórzony. Będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18. Będą konsultacje się odbywały w środku, w mentalbusie i w namiocie. Będą wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci. Proszę się nie bać podchodzić, ponieważ będzie też psycholog, koordynator, który będzie dokonywał takiego, można powiedzieć, quasi triażu, że będzie do odpowiednich psychologów kierował i ustalał kolejność. Także to też jest, i o ile na te wydarzenia obowiązują zapisy, to do mentalbusa zapisy nie obowiązują, czyli można spontanicznie się na taką konsultację udać.
14: Ile osób w ciągu dnia będzie mniej więcej mógł obsłużyć taki mental bus?
13: Trudno powiedzieć, no zakładając, że taka konsultacja wstępna, bo to nie będzie terapia, tak? To będzie wstępna konsultacja, będzie trwała pół godziny na 2 stanowiskach przez 8 godzin.
1: Myślę, że każda taka rozmowa o zdrowiu psychicznym byłaby niekompletna bez udziału eksperta, dlatego parę słów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego warto zainteresować się właśnie profilaktyką, poprosiłam Katarzynę Sońdę-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeutę.
15: Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w związku z tym to ważne, że mamy taki łódzki tydzień zdrowia psychicznego, który pozwala nam promować tak naprawdę dbanie o zdrowie psychiczne, bo często skupiamy się na naszym ciele, zapominamy o tym, że nasz komfort psychiczny, to w jaki sposób funkcjonujemy psychicznie, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób myślimy o sobie, jak się czujemy ze sobą, w jaki sposób reagujemy na różne wyzwania życia codziennego, tak? Dlatego, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, brak zaburzeń, ale też to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie z tempem naszego życia, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy w różnych relacjach, jak wywiązujemy się z naszych ról życiowych. I w związku z tym to wydarzenie, w którym też tutaj my bierzemy udział, służy temu, żeby trochę oswoić osoby, które być może do tej pory krępowały się, wstydziły się, poprosić o wsparcie psychologa, psychologa, psychiatrę czy psychoterapeutę z tematem samego dbania o zdrowie psychiczne, tak? Czyli pozwolić doświadczyć tego w takich bezpiecznych warunkach, jak to jest usiąść, porozmawiać z taką osobą, tak, z specjalistą, jak to jest wziąć udział w różnego rodzaju też grupowych zajęciach profilaktycznych, tak? Bo tutaj ta oferta różnych placówek jest bardzo szeroka, zarówno to będą właśnie wykłady, różnego rodzaju warsztaty, mikroedukacje, też takie wydarzenia, które pozwalają po prostu poinformować o tym, jak różne procedury związane z dbaniem o zdrowie wyglądają, czy też właśnie konsultacje indywidualne, tak? Taka konsultacja indywidualna najczęściej skupia się na samym powodzie, dla którego dana osoba zgłosiła się, tak, do specjalisty, czyli najpierw to jest omawiane krótko, omawiana jest też sama sytuacja życiowa, omawiane jest to, dlaczego akurat w tym momencie dana osoba się zgłosiła po pomoc, dlatego że czasem przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat funkcjonujemy w jakiejś określonej sytuacji i przychodzi taki moment takiego przełamania, w którym ktoś z nas decyduje się na to, żeby poprosić o pomoc, żeby zgłosić się do specjalisty, a być może czasem nasi bliscy namawiają nas na to, żebyśmy po prostu poszli i zadbali także o nasze zdrowie psychiczne, bo ono bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy też z innymi osobami. Katarzyna Sońta-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.
1: Dokładne daty i godziny wszystkich wydarzeń w ramach Łódzkiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego znajdziecie na stronie uml.loc.pl, gdzie możecie wejść w zakładkę Niepełnosprawni albo po prostu wpisać w wyszukiwarkę hasło Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Tam również znajdziecie lokalizację Mental Busa, który codziennie stoi w innym miejscu. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Dbajcie o siebie, kochani.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Porozmawiajmy sobie trochę o inwestycjach w Łodzi. Troszeczkę o tych inwestycjach, które widać na zewnątrz i trochę o inwestycjach w środku budynków. Kompletnie się tego nie spodziewałam, ale wyszło tak, że tematy inwestycji w zieleń i nowych nasadzeń połączyły mi się razem z tematem przestrzeni pod wynajem od miasta ze sprawą wspomnienia ulicy Włókienniczej.
2: Nasza Łódź.
1: To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaczniemy sobie od takiego, no wydaje mi się, że trochę bardziej chwytliwego tematu, bo przecież niecodziennie dostaje się wiadomość od miasta, że można wynająć sobie pałac. No, tutaj wymaga to wszystko małego sprostowania. To nie jest tak, że ja sobie mogę wynająć pałac, czy każdy z nas może przyjść z ulicy i go sobie wynająć, bo pałac przy ulicy Sienkiewicza 26 zostaje udostępniony pod najem komercyjny, więc to raczej informacja dla przedsiębiorców, ale to nie jest jedyny lokal, który właśnie trafia na rynek. Jest to zdecydowanie szerszy temat, na który udało mi się porozmawiać z Mariuszem Łysio, prezesem Łódzkich Nieruchomości, który przybliżył mi trochę nie tylko to, jakie lokale będzie można w najbliższej przyszłości wynająć od miasta, ale i opowiedział trochę o nowym sposobie oglądania tych lokali, czyli o wirtualnych spacerach.
16: Jak to się stało, że można sobie w Łodzi pałac wynająć? Na jakich warunkach?
17: Na jakich warunkach? No pałac to jest taka dosyć wyjątkowa nieruchomość, którą mamy w naszym zasobie. Zarządzamy blisko 100 nieruchomościami, w większości są to kamienice po rewitalizacji. Ten pałac to jest perełka, jest to coś wyjątkowego, które zostało, jest to nieruchomość wyjątkowa, która całkiem niedawno została zrewitalizowana przez miasto w ramach rewitalizacji obszarowej. Pałac przy Sienkiewicza 26 to dawne kino policyjne, które od lat 45 roku było tutaj prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji. Dzisiaj zapraszamy tutaj wszystkich tych, którzy chcieliby prowadzić tutaj biznes. Lokal jest dostosowany do działalności gastronomicznej, bowiem posiada całą infrastrukturę techniczną i sanitarną dostosowaną do tego, żeby zbudować tutaj, postawić kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Mamy tutaj trzy kondygnacje, łącznie 730 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, z możliwością wyjścia nawet na dach. Oprócz tego w naszej najnowszej ofercie znajdą się również mniejsze lokale, lokale, które posiadają metraż od nawet 16 metrów kwadratowych, po 360 metrów kwadratowych, w zależności od tego, na jaką działalność poszukujemy swojego nowego miejsca bądź rozszerzenia swojej działalności.
1: I mówimy tutaj tylko o najmie komercyjnym, to jest tylko pod biznesy.
17: Tak, mówimy tutaj o najmie skierowanym do przedsiębiorców. Natomiast też będziemy prowadzić, bo mamy takie lokale dla kreatywnych, mamy też lokale dla organizacji pozarządowych, ale to będzie ogłaszane też w innych terminach.
1: A to jest wszystko nastawione na taki najem komercyjny, mający jakby jak największe zyski na uwadze, czy może tak jak część lokali na wschodniej, gdzie rozumiem, że miasto uwierzyło w pewne pomysły i trochę zeszło z ceny, żeby wartościowe rzeczy się tam pojawiły.
17: To tak jak powiedziałem, mamy kilka rodzajów lokali. Ten lokal, w którym się dzisiaj znajdujemy na Sienkiewicza, jest to lokal, w którym robimy postępowanie na stawkę za metr kwadratowy. Czyli tutaj głównym kryterium będzie wysokość stawki. Wygra ten podmiot, który wylicytuje najwyższą stawkę za metr kwadratowy. I tutaj liczymy na to, że pojawi się też fajny najemca, który tutaj uzupełni funkcję ulicy Sienkiewicza. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy też lokale, w których oceniamy również pomysł. Tam nie decyduje stawka za metr kwadratowy. To są lokale zazwyczaj właśnie, tak jak pani wspomniała, na ulicy Włókienniczej. I tutaj za chwilę też mamy trzy takie lokale, które za chwilę będziemy ogłaszać i kierować tą ofertę właśnie do podmiotów, które mają ciekawy pomysł, które nie celują w generowanie zysków na pierwszym miejscu. I także też posiadamy taką ofertę.
1: Dobra. A ta aplikacja, którą pan tak pokazywał, która pozwala, żeby wejść sobie do tych lokali z daleka, to jest nowy pomysł?
17: To jest pomysł, można powiedzieć, że to jest pomysł nowy, nowatorski. To nie jest jeszcze standard, który obowiązuje na rynku nieruchomości. Postawiliśmy na to rozwiązanie z racji tego, że w naszej ofercie mamy czasami kilka, czasami kilkanaście lokali. Zainteresowanie jest dosyć duże, więc chcieliśmy po części troszeczkę oszczędzić sobie czasu, ale też oszczędzić czasu naszym potencjalnym klientom i w sposób wygodny zaprezentować im albo dać im możliwość odwiedzenia takiego lokalu bez konieczności wychodzenia z domu, przedzierania się przez korki czy jeżdżenia od lokalu do lokalu i przynajmniej z naszą ofertą można się w 100% zapoznać czy na telefonie komórkowym, czy na komputerze.
1: Czyli takie wyciągnięcie ręki nawet do przedsiębiorców z zagranicy, jeżeli by się zdarzyli.
17: Bardziej bym powiedział do przedsiębiorców tutaj z okolicy Łodzi, bo też nie ukrywam, że mamy takie zainteresowanie osób mieszkających czy w Pabianicach, czy w Zgierzu, czy w Aleksandrowie Łódzkim, którzy też przeglądają nasze oferty. I też dla nich jest to na pewno duże ułatwienie, ale też na pewno dla osób, które mieszkają na obrzeżach, nie wszyscy mieszkają w centrum. Czasami przedrzeć się jest dosyć ciężko, czy zaparkować chociażby, więc taki ukłon w stronę tutaj naszych klientów. Natomiast dla nas te cyfrowe bliźniaki, te wirtualne spacery to nie tylko taki faktor marketingowy, ale też taki sposób na to, że mamy zarchiwizowany stan zero, czyli mamy nieruchomość, która jest, ma swój odpowiednik cyfrowy w chmurze. Jesteśmy w stanie w każdej chwili, czy na poziomie usterki, czy na poziomie likwidacji jakiejś szkody odnieść się do stanu faktycznego, czasami sprzed kilku lat. Więc to ma, że tak powiem, wieloaspektowy wymiar użytkowy, nie tylko taki marketingowy.
1: Rozliczenie kaucji na przykład.
17: Dokładnie. Natomiast powiem pani tak, że miasto jest dosyć bezpiecznym wynajmującym. Często bywa tak, że jak najemca podpisuje umowę z miastem, to tak jak na lokale mieszkalne, tak i na lokale usługowe, większość tych najemców zostaje na długie, długie lata. Nie ma takiej rotacji jak na rynku komercyjnym, gdzie te stawki, wiemy, dosyć mocno się zmieniają z roku na rok. Tutaj jest pewna przewidywalność, stawki są wyznaczone poprzez zarządzenie pani prezydent. Nie ma możliwości, że wynajmujący z dnia na dzień uzna, że dzisiaj podnosi na przykład o 50 czy 100%, więc jakby to też jest taka zachęta do tego, żeby spojrzeć, zainteresować się naszą ofertą.
1: No to już ostatnie. Czy każdy może sobie taki wirtualny spacer odbyć, czy jest to aplikacja, czy rozwiązanie skierowane tylko dla zainteresowanych?
18: zainteresowanych?
17: Spacery mają charakter publiczny. Udostępniamy je na naszej stronie, na stronie Łódź.pl, na stronach Urzędu Miasta Łodzi. Spacery mogą wchodzić wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, tak jakby chociaż tutaj przed momentem chodził taki nasz kolega zajmujący się urbexem, który dzisiaj podziwia ten pałac po remoncie. Był tu 12 lat temu, robił zdjęcia, także też pozwoliłem go sobie zaprosić. On wczoraj zapoznał się z tym spacerem, jest dzisiaj, uznał chyba, że warto przyjść i sfotografować to marzywo.
1: To była informacja zdecydowanie bardziej skierowana do przedsiębiorców, więc kolejną przygotowałam taką dla nas wszystkich, bo nas wszystkich dotyczy i może cieszyć zieleń miejska, a właśnie teraz rozpoczyna się sezon jesiennych nasadzeń.
2: Eko Łódź.
1: O tym opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Łodzi oraz Olga Kasjańska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji.
2: Zielono w Łodzi.
19: Łódzkie inwestycje to nie tylko asfalt, równy chodnik czy wygodna droga rowerowa, to przede wszystkim zieleń. Zieleń, którą wprowadzamy do miasta, która separuje samochody od przechodniów czy od rowerzystów. To też chodniki, które otoczone zielenią w momencie, kiedy są upały, są wygodne, kuszą do spacerowania. W tym piku temperaturowym ta zieleń bardzo dobrze się sprawdza w mieście. Ona jest nie tylko takim buferem bezpieczeństwa, ale taką zachętą, żeby po tym mieście się poruszać. Śmiało mogę powiedzieć, że to tysiące drzew, które przybywają każdego roku do naszego miasta.
20: Jeżeli mogę zapytać, jakie gatunki drzew można sadzić o tej porze roku?
21: Tutaj w MCI mamy taką dobrą praktykę, że sadzimy te rodzime gatunki drzew. Czyli mamy tutaj przykład taki jak klony, jesiony, graby, ale również lipy. Takie lipy możemy już podziwiać w formie drzew zasadzonych na przykład na ulicy Sienkiewicza, na przykład na ulicy Gdańskiej. To są przykłady takich najciekawszych naszych realizacji sprzed lat, które wiemy, że dzisiaj zaowocowały. MCI się nie zatrzymuje. W ciągu pierwszego półrocza udało nam się z budżetów obywatelskich nasadzić 500 sztuk. No teraz kolejnych 500 już za nami i czekamy na kolejne 500 w tym roku. Ta pogoda pozwala nam dzisiaj poddać się tej chwili sadzenia. Absolutnie ładujemy akumulatory. Chcemy, żeby tych drzew tutaj w mieście było jak najwięcej. No i dzisiaj możemy powiedzieć o 1500 takich luźnych zadań, jeżeli chodzi o te nasadzenia. Natomiast oczywiście przy każdej z naszych inwestycji te zieloności się pojawiają. Przyszły rok myślę, że też będzie obfitywał takie doznania. Mam nadzieję, że to przed nami. Mam nadzieję, że ta liczba będzie się cały czas zmieniać, rosnąć i na tym nam najbardziej zależy.
20: A po jakim czasie można poznać, że takie nasadzenie przyjęło się i zostanie z nami na dłużej?
21: Powiem szczerze, no my jesteśmy w zupełnie nowym systemie sadzenia, nowym, takim może zmodernizowanym z nieco w stosunku do wcześniejszych, to znaczy odeszliśmy od palikowania, to znaczy nie znajdziemy przy drzewie trzech palików, które służą temu, żeby drzewo się nie chybotało. Tutaj mamy do czynienia z nową opcją, czyli z kotwieniem. Nie dość, że wygląda to estetycznie, to proszę wybaczyć, ale przy sadzeniu jednego drzewa nie umiera kilka kolejnych po to, aby te paliki wbić, więc jakby ten system pozwala nam też w nieco inny sposób zaprojektować samo to nasadzenie. Powiem szczerze, w zależności od przestrzeni, która jest dookoła, w zależności od tego, co mamy w tej ziemi, bo to też zależy od tego, czy są kolizje, od tego, czy my sadzimy na rurach, od tego, jakie to środowisko ma drzewo, co możemy zrobić w danym miejscu, zależy to, jak szybko się przyjmie. Są miejsca, w których wsadzamy i już widzimy, że nic z tego nie będzie. Musimy tutaj na przykład prosić o zmianę gatunku. Takim przykładem była na przykład ulica Włókiennicza, gdzie wiemy, że początkowo te drzewa nie dały sobie rady z tą przestrzenią. Ulica Włókiennicza jest o tyle specyficzna, że jest tam bardzo duża wodna żyła, nazwijmy to. To znaczy te rzeki podziemne przepływające są w takiej ilości, że niestety drzewa, które wsadziliśmy i zaproponowaliśmy, one nie przeżyły. Musieliśmy znaleźć nowy gatunek, dopasować go do tego miejsca, no i zrobić nową odsłonę, nasadzić je zupełnie od nowa. Także tutaj też nie należy się denerwować, niepokoić. My tym drzewom dajemy czas na taką rozgrzewkę. Oglądamy, monitorujemy to, jak one sobie dają radę. Jeżeli coś nas niepokoi, wymieniamy je. My we wszystkich tych umowach mamy zawartą gwarancję. Ta gwarancja obliguje wykonawcę do wymiany ich w ciągu 36 miesięcy. To znaczy, może być tych wymian kilka, może to być jedna wymiana. Wszystko w zależności od tego, jak te drzewa będą sobie radziły. sprawdziły. Badamy, sprawdzamy, monitorujemy tak, aby tutaj najkorzystniej dla naszych łodzian te przestrzenie wyglądały.
20: Czyli to nie jest takie oczywiste, że jak widzimy gdzieś na ulicy więdnące drzewa, które no po prostu się nie przyjęły, to jest już koniec w ogóle z zielenią w tym miejscu.
21: Są podnoszone takie tematy. Powiem szczerze, że staramy się właśnie, tak jak ta sławetna włókiennicza, odsyłać do takiego no, poziomu zrozumienia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zbadać wszystko tak głęboko, jeżeli chodzi o ziemię, żebyśmy wiedzieli, że to dane drzewo, które teoretycznie na przykład jest powiedziane, że będzie się przyjmować w warunkach wodnych, że ono przetrwa. No mamy bardzo drastyczne przykłady takich, które rzeczywiście się nie poprzyjmowały, ale to nie znaczy, że nic innego tam nie będzie miało miejsca. To właśnie na tym polega ta piękna, przepraszam w cudzysłowie, zabawa, że my staramy się zapewnić kolejne nowe propozycje i badamy, czy one są w tym miejscu dobre. Puenta musi być jedna. Musimy sobie zapewnić tę zieleń. To miasto z tą zielenią. Ulica Rewolucji, ulica Pruchnika, czy ta wspomniana Sienkiewicza. No wracamy wszędzie do drzew. To jest klucz całego tego przedsięwzięcia.
1: Miejmy nadzieję, że to, co właśnie powiedziała pani Olga Kasjańska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji, to nie tylko jej prywatne stanowisko, ale i podejście całego miasta. Może w końcu odrobimy lekcję z betonozy. Mniej betonu, a więcej zieleni życzę sobie i wam. Mam nadzieję, że ta Łódź nasza będzie się w tym kierunku rozwijać. W tym wydaniu magazynu reporterów to już wszystko za uwagę. Dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: 5 października zapisze się na kartach łódzkiego MPK jako dzień ogromnego chaosu i mnóstwa zdezorientowanych pasażerów. Docierają do mnie informacje, że mieliście problem z dojazdem do pracy, że nie wiedzieliście, jak dojechać w miejsca, w które jeździcie codziennie. Tak więc w tej audycji spróbujemy sobie rozebrać na czynniki pierwsze ten kryzys, który przeżyliśmy wszyscy w poniedziałek na łódzkich drogach i jakie są przyczyny tego, że komunikacja miejska nagle pogrążyła się w aż takim chaosie.
5: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
4: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj przyjrzymy się, co stało się na drogach w poniedziałek, 5 października. Tak jak wspomniałam, to wy sami zwróciliście mi uwagę na ten temat i posłuchamy sobie za chwilę wiadomości, którą dostałam od słuchaczki Michaliny, która zauważa, że ten chaos tak naprawdę rozpoczął się jeszcze w piątek, bo wtedy na przystankach pojawiły się w tej górnej części numery autobusów, które jadą po zmienionych trasach, natomiast komunikat na temat zmian trasy, rozkłady jazdy zostały opublikowane dopiero w niedzielę wieczorem.
6: Gdy stałam sobie na przystanku, czekałam sobie na tramwaj, to były wypisane na przystanku plakietki z autobusami, których rozkładów jazdy nie było ani na przystanku, ani w aplikacji nie było napisane, na stronie internetowej MPK nie było napisane, że one jeżdżą przez ten przystanek i one przyjechały na ten przystanek. Więc ja nie wiem, co się działo w reszcie Łodzi.
4: Co w takim razie zaczęło się dziać w ten poniedziałek, że komunikacja została sparaliżowana? Zaczęło się równolegle kilka prac drogowych w dość po prostu kluczowych arteriach miasta. Do remontu poszła ulica Pomorska. Rozpoczęły się prace w okolicy przystanku centrum, które sprawiły, że wszystkie tramwaje jadące z tak zwanego przesiadkowa na południe mają zmienioną trasę. To dodatkowo nałożyło się z trwającymi już pracami w okolicach wjazdu na Bałuty, a efekt jest taki, że od poniedziałku zmienionymi trasami pojechały linie tramwajowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 45, a dodatkowo wznowione zostało kursowanie linii 17 i 19. Brzmi, jakbym uczyła się liczyć i nie szło mi to najlepiej, prawda?

0: początek roku akademickiego, a dezorganizacji uległa komunikacja miejska ulicą Pomorską, po której bardzo, bardzo dużo studentów porusza się właśnie pomiędzy akademikiem czy mieszkaniem, a uczelnią. Tak więc historię swojego trudnego rozpoczęcia studiów chciałaby opowiedzieć słuchaczka Amelka.
1: Zaczynam właśnie studia jednolite magisterskie na ulicy Pomorskiej. Mój przystanek, na którym mam wysiąść, by dojść do wydziału, znajduje się na Pomorska-Kilińskiego. Niestety jest on zamknięty, przez co muszę iść dodatkowe 11 minut, by dotrzeć na uczelnię. Pozdrawiam MPK Łódź.
0: Nie wiem, czy MPK chciałby pozdrowić słuchaczkę Amelkę. Ja na pewno pozdrawiam słuchaczkę Amelkę. I mogę powiedzieć, nie jesteś sama, bo podobne problemy zgłasza również słuchaczka Michalina.
2: Ja nie mogłam wsiąść po prostu do autobusu. Do pierwszego nie mogłam wsiąść. Do drugiego weszłam ledwo, a i tak on był spóźniony chyba z 15 minut. I tam było tyle ludzi, że mi się po prostu nie dało oddychać. Ja rozumiem, że są godziny szczytu, że to jest rano, ale powiem tak, że po prostu ludzie nie mogą wsiąść i dojechać, bo jeżeli ktoś na Pomorską, gdzie jest po prostu 4 licea, uniwersytet, jacyś lekarze, milion innych rzeczy, puszcza tam, jak zaczyna się rok akademicki, jest rok szkolny i puszcza tam, zamiast 3 linii tramwajowych, które tam jeździły, jeden autobus, który nie dość, że robi swoją prawie regularną trasę, to jeszcze później jedzie na tą Pomorską, cały przepełniony i na domiar złego on jedzie z częstotliwością 4 autobusy na godzinę, to nie ma prawa działać. Nie ma po prostu prawa działać.
0: Myślę, że można z tego wyciągnąć 2 dość jasne wnioski. Po pierwsze, nie jesteście zbyt zadowoleni z tego, jak wyglądają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. 2, nie byliście, a raczej nie byliśmy, my wszyscy pasażerowie MPK, dostatecznie poinformowani o tym, co się będzie działo. Skontaktowałam się więc z rzecznikiem prasowym MPK Łódź, aby uzyskać jakiś komunikat na temat tego, w jaki sposób właśnie wam komunikowane były planowane zmiany w rozkładach jazdy. Otrzymałam odpowiedź, że powinnam w tym celu kontaktować się z Zarządem Dróg i Transportu. Tak też zrobiłam. W odpowiedzi zostałam poinformowana, że informacje dotyczące zmian zostały udostępnione z wyprzedzeniem na stronie internetowej MPK. Ponadto informacje o planowanych zmianach pojawiły się na miejskich profilach w social mediach i w portalu łódź.pl. To był cytat z odpowiedzi, którą otrzymałam drogą mailową. W takim razie pytam was, czy zostaliście poinformowani z wystarczającym wyprzedzeniem i czy ta informacja dotarła do was w czytelny, przynajmniej wystarczająco czytelny sposób? Tematem właśnie tej czytelności zajęła się strona facebookowa Łodzi Całej Naprzód, gdzie pojawiła się sugestia, że może powinniśmy wrócić do tego, aby trasy, przynajmniej te tramwajowe, były prezentowane w formie diagramu. Taką formę na pewno wiele z was pamięta. Przez jakiś czas takie wykresy czy też mapki były przyklejone po prostu w środku wagonów tramwajowych. Zaprosiłam więc na rozmowę reprezentanta Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, radnego łódzkiego Kosmenykiela, który, jak się okazało, już na początku roku zwracał się do władz Łodzi z pomysłem powrotu do przedstawiania tras tramwajowych właśnie w formie mapki. Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: Od 5 października, od poniedziałku, weszły w życie naprawdę drastyczne zmiany rozkładu jazdy i widzę tutaj powtarzający się zarzut, że miasto za słabo zakomunikowało to, jak duża była skala zmian w trasach.
4: Znaczy, władze Łodzi, powiedzmy to wprost, mają wywalone na pasażerów MPK. I to jest, mi jest bardzo przykro to mówić, ale jak inaczej można określić to, w jakim stanie w tym momencie znalazła się komunikacja miejska w naszym mieście i jak pasażerowie zostali poinformowani, a właściwie nie zostali poinformowani o zmianach. A są to zmiany naprawdę duże, gdyż jeśli dobrze liczę, to tylko 4 linie tramwajowe w tym momencie jeżdżą po stałych trasach. Rozkłady zostały wrzucone na stronę MPK w niedzielę wieczorem około godziny 19, więc no nie jest to adekwatna godzina, żeby informować o zmianach rozkładów tak wielu linii tramwajowych. Można też zastanawiać się, czy wybór początku października na remont jednej z głównych tras tramwajowych łączących

0: Technikę Łódzką z kampusem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego jest rozsądnym, gdyż ja w tym momencie słyszę o bardzo traumatycznych historiach u studentów na przykład UMED-u, że muszą się dostać z jednego kampusu na drugi, tak? Jeden kampus jest na CKD, na Pomorskiej, a drugi jest na okolicach placu Hallera. I w tym momencie ci studenci, kiedy mają na przykład 45 minut czy godzinę na przemieszczenie się między tymi dwoma kampusami, po prostu nie dają rady. Więc rozpoczęcie remontu tak newralgicznego skrzyżowania komunikacji dla studentów na początku roku akademickiego jest olbrzymim błędem, którego nie rozumiem i nie wiem, jakie jest wytłumaczenie.
1: A do tego miasto chciałoby się promować jako miasto studenckie, tak? Zwróćmy uwagę na to.
0: Tak, i studenci są wielką wartością miasta i wszyscy chcemy, aby studentów w Łodzi było jak najwięcej. No ale jeśli studenci tak naprawdę przymuszani są na swój sposób ze względu na jakość komunikacji miejskiej w Łodzi do przesiadki się na samochód, a bardzo wielu studentów taką decyzję podejmuje, to nie dziwmy się potem, że mamy bardzo duże korki, praktycznie oprócz lata, kiedy są i wakacje, i rok akademicki są również wakacje akademickie, wtedy te korki maleją. Ludzie również są na urlopach, więc tutaj jest szereg czynników, który powoduje, że tych aut wtedy na ulicach jest mniej. Natomiast jest jeszcze kolejny aspekt, czyli schematy. Ja w styczniu napisałem interpelację do wiceprezydenta Piotrowskiego z zapytaniem, czy będą te schematy, gdyż na początku roku wróciła czwórka, w tym momencie jeszcze wróciła trzynastka, jest cały szereg zmian i warto, aby łodzianie wiedzieli, którymi trasami akurat teraz jeżdżą tramwaje. Dowiedziałem się, że osobnych schematów dla tramwajów nie będzie, będą tylko wspólne autobusowe i tramwajowe, no które są dużo mniej czytelne z tego względu, że jednak tych autobusów jest bardzo dużo, a te schematy tramwajowe, które znamy z poprzednich lat, były czytelne, były jasne, bardzo dobrym był ten schemat z roku 2017, kiedy każda z linii, która kursuje po jednym z tych głównych ciągów, prawda, Kilińskiego i Zielonej, w trasie WZ i Kościuszki miały swoje kolory, więc to pokazywało jasno, z którego osiedla na który ciąg można łatwo dojechać. Przecież w tym momencie, kiedy zmienione jest tak wiele tras tramwajowych, to schemat, taki diagram, jest najlogiczniejszą formą wytłumaczenia, którędy te trasy będą jeździć. W sytuacji, kiedy mamy ścianę tekstu, jest wymienione Aleksandrowska, Limanowskiego, Kościuszki, prawda, to człowiekowi ciężko to sobie zwizualizować. To tak naprawdę, kiedy ma schemat, to jest dużo łatwiej. Inne miasta, takie jak Kraków, jak Gdańsk, potrafią praktycznie co tydzień, jeśli są duże zmiany, aktualizować schematy linii tramwajowych, bo to jest podstawa. Informacja pasażerska to jest absolutnie podstawa tego, żeby pasażer czuł się komfortowo w poruszaniu po mieście. Te informacje o zmianach nie były, uważam, wystarczająco ogłoszone w mediach miejskich, na fanpage'ach prezydenta, wiceprezydenta. Tutaj są bardzo duże zaniedbania, które doprowadziły do tego, że mamy od paru dni chaos. Chaos jeszcze spowodowany tym, że przy zmianach tras sygnalizacja świetlna nie jest dostosowywana do nowego obłożenia tramwajami. Przykładowo ja w tym momencie, dzisiaj jadąc tutaj do studia, stałem 10 minut w korku tramwajowym na Kościuszki, tylko dlatego, że sygnalizacja świetlna jest tak ułożona, że praktycznie tylko jeden tramwaj na jednej zmianie świateł może przejechać przez Aleję Mickiewicza, gdzie cały ruch praktycznie idzie dołem, a te cykle i fazy w tych cyklach sygnalizacji świetnej są tak rozwleczone, że powoduje to bardzo duże opóźnienia w kursowaniu tramwajów i myślę, że wszyscy co do tego, efekty tego widzimy, gdyż niezależnie czym poruszamy się po mieście, zauważamy, że szczególnie na czerwonym stoi się wyjątkowo długo. I winą tutaj jest właśnie zaprogramowanie sygnalizacji świetlnych. My w Łodzi mamy fenomenalny system sterowania ruchem za 80 milionów złotych, który będzie działał tak, jak jest zaprogramowany. Jest on uznawany przez ekspertów za jeden z najlepszych, najbardziej zaawansowanych systemów sterowania ruchem w Polsce. Taki sam funkcjonuje w Bydgoszczy, gdzie Bydgoszcz ma jeden z najszybszych tramwajów w Polsce, a my mamy jedne z najwolniejszych. I to w dużej mierze wynika przede wszystkim z ustawienia sygnalizacji świetlnej. Stąd za ustawienie sygnalizacji świetlnej powinni się wziąć po prostu fachowcy i myślę, że ta cała filozofia, nie wiem przez kogo ona została narzucona, czy przez wiceprezydenta od transportu Tomasza Piotrowskiego, czy przez dyrektora Biura Inżyniera Miasta, musi po prostu ulec rewizji. Ja poruszam się przeróżnymi środkami komunikacji po Łodzi, poruszam się samochodem, rowerem, hulajnogą, pieszo i tramwajem i absolutnie dla każdego ten system, który funkcjonuje teraz, jest niekomfortowy. I wystarczy pojechać chociażby do Warszawy, tak? Gdzie Warszawa jest dużo większym miastem, o dużo większym natężeniu ruchu i nawet z perspektywy kierowcy po Warszawie jeździ się trochę przyjemniej. Myślę, że to w wielu kwestiach wynika z tego. Oczywiście tam korki są olbrzymie. Natomiast te sygnalizacje świetlne, myślę, że tam funkcjonują po prostu lepiej.
2: Moim rozmówcą był łódzki radny Kosma Nykiel i właśnie ten problem, na który zwrócił uwagę, brak odpowiedniej synchronizacji świateł, jest poruszany zarówno przez aktywistów miejskich zajmujących się komunikacją zbiorową, jak i tych poruszających się samochodami. No po prostu wygląda na to, że nikt nie jest z tego rozwiązania zadowolony. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo echa cały czas nie chcą przestać wybrzmiewać, ale na razie postawimy tu kropkę. A za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W Łodzi trwa pierwszy tego typu program edukacyjny, mający na celu wyposażać młodzież w kompetencje potrzebne do rozróżniania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję bądź w inny sposób szerzących szeroko pojętą dezinformację. Program What the Fake rozpoczął się już pod koniec września, ale potrwa aż do końca 2028 roku i jest od samego początku integralnie związany z naszym miastem. Słuchacie, magazyn reporterów, prowadzi go dla Was Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie w sieci i o odróżnianiu informacji fałszywych od tych prawdziwych.
3: Edukacja w Łodzi.
2: Trzeba przyznać, że miasto jest tutaj nie tylko współorganizatorem całego przedsięwzięcia, ale również samo w bardzo kreatywny sposób promuje wydarzenia związane z What the Fake. Mogliście się w mediach społecznościowych spotkać z filmikami, które właśnie pozując na taką dezinformację ukazują włodarzy naszego miasta opowiadających niestworzone bzdury na temat inwestycji w Łodzi, które nigdy nie powstaną, bo nie mają prawa powstać. Pod koniec tych filmików oczywiście nadchodzi wyjaśnienie, że te treści były fałszywe i dlaczego zostały opublikowane. Natomiast ich celem jest zapalenie u nas takiej czerwonej lampki, która skłoni nas do tego, żebyśmy sami zaczęli szukać informacji i sprawdzać, czy to, co widzimy w internecie, faktycznie jest prawdą. O jeden z takich filmików miałam okazję zapytać prezydent miasta, panią Hannę Stanowską.
4: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta Łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
1: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
4: Nie, no, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm ześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie raz jeszcze powtórzę, że wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z Impostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
1: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
4: To nie jest nasza kompetencja, niestety bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
2: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób, mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
4: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu chciałam z całego serca podziękować wszystkim pracownikom EC1 Miasto Kultury, bo to dzięki nim powstał ten program. Ludzi wyspecjalizowanych, którzy wiedzą, jak tworzy się obraz, jak tym obrazem można przemawiać, jak ten obraz może zniekształcić rzeczywistość, tą, która nas otacza. Tu również mamy wszelkiego typu atrybuty i narzędzia, żeby uczyć praktyki, jak powstaje przekaz i jak go weryfikować. W związku z czym z całego serca Wam dziękuję, bo to jest Wasza olbrzymia zasługa, że mamy przyjemność dzisiaj właśnie w tym gronie się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września. Rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, a to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje, ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo, bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
2: Program What the Fake jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i mogą już teraz zapisywać się do niego całe klasy za pośrednictwem na przykład nauczycieli. I wtedy taka klasa z Łodzi czy z dowolnego miejsca w Polsce może przyjechać na zajęcia WC1. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
5: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
2: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
6: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury IPSOS z czerwca tego roku niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% 80% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
2: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Zmęczeni już prawie całym tygodniem i ciągłym strumieniem złych wiadomości płynących ze wszystkich możliwych kanałów medialnych? Rozumiem, dlatego postaram się dzisiaj chociaż na chwilkę troszeczkę na to zaradzić i zrobimy sobie w magazynie reporterów taki mały kącik dobrych wiadomości.
3: Co słychać w Łodzi?
2: Za mikrofonem Weronika Kobus i już Wam mówię, co się będzie działo w tej części audycji. Złożymy sobie urodzinowe życzenia, ale zanim to zaczniemy od startupu, który jak się okazuje może być powołany w dobrej wierze. I tutaj bohaterami dnia, ale myślę, że i całego tygodnia będzie dwóch absolwentów Politechniki Łódzkiej, którzy sami stworzyli z własnego pomysłu aplikację, która usprawnia pracę schroniska dla zwierząt przy ulicy Marmurowej.
3: Łodzianie z pasją.
2: Aplikacja Smart Shelter, o której mowa, usprawnia pracę schroniska poprzez stworzenie takiej interaktywnej bazy danych, która kataloguje potrzeby zwierzaczków, na przykład takie jak wychodzenie na spacer. No, brzmi banalnie, ale musicie przyznać, że jeżeli takich piesków w schronisku jest kilkadziesiąt albo nawet 100, to zadbanie o to, żeby każdy wyszedł na spacer tyle razy, ile potrzebuje i żeby ta informacja była skoordynowana pomiędzy mnóstwem wolontariuszy a pracownikami schroniska, no to już zaczyna brzmieć jak wyzwanie. I ten właśnie problem rozwiązuje aplikacja Smart Shelter. Łódź chwali się osiągnięciem, tym, że jest pierwszym miastem, gdzie schronisko ma tak sprytną aplikację, no i nie ma co się dziwić. Mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.
7: Jest mi niezwykle miło powiedzieć, że nasze schronisko jest, wydaje mi się, jedynym na świecie teraz schroniskiem, które ma taką sprytną aplikację, która pozwala dopasować jakby potrzeby psów znajdujących się pod opieką schroniska do wolontariuszy, a także zidentyfikować to, jakie potrzeby są, jakby jakie potrzeby dotyczą tych psów. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją dla innych schronisk w całej Polsce, a być może nawet w Europie, ponieważ naprawdę jest to rozwiązanie smart i dla mnie niezwykle ważne jest to, że studenci, którzy włączyli się z nami w tworzenie tego i pilotażowe przygotowanie takiego startupu, zajęli się czymś takim, co jest faktycznie bardziej, co ma bardziej wymiar społeczny, aniżeli tylko taki. Jak obecnie często startupy idą bardziej finansowe, innowacyjne, AI-owe, a to jest faktycznie taki startup na miarę człowieka, na miarę psiaka i na miarę naprawdę tych takich podstawowych potrzeb, o których czasami niestety w tym pędzie się zapomina, więc tutaj ogromne ukłony do chłopaków za to, że w tę stronę poszli z takim fajnym rozwiązaniem.
2: W jaki sposób schronisku pomaga aplikacja Smart Shelter i jak w ogóle wygląda sytuacja w schronisku na Marmurowej w tej chwili, opowiada dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
8: Faktycznie mamy możliwość rejestracji wszystkich spacerów naszych psiaków. Wszystkie spacery są w tej chwili rejestrowane automatycznie. Każdy wolontariusz i pracownik, który wychodzi z psem, może zeskanować kod QR, który jest na końcu i wiemy doskonale, kto z jakim psem wychodzi, jaki psiak się wyspacerował. I panowie absolwenci Politechniki Łódzkiej, panowie inżynierowie, tę aplikację z nami stworzyli. Myśmy podali tylko tematy, hasła, na czym nam zależy, a oni faktycznie ulepili z tego coś, co jest no, godne zazdrości przez inne schroniska, a mam nadzieję, że ten program rozbuduje się jeszcze tak bardzo, że będzie mógł obsługiwać całe schronisko. W tej chwili mamy około setki kotów, bardzo dużo kotów, ale liczba psów spadła poniżej 120. Na wakacje znacznie przybywa zwierząt, szczególnie kotów tam przybyło. Mieliśmy w kwietniu 37 kotów, a ponad 110 we wrześniu. Natomiast jeśli chodzi o psiaki, przybyło ich na wakacje. Dużo zwierząt było wyrzuconych po prostu, które trafiły do nas, a teraz powoli te adopcje znowu ruszają i coraz więcej zwierząt właścicielskich jest odbieranych dzięki chipowaniu.
2: Aplikacja od początku była inicjatywą, która wyszła ze strony absolwentów Politechniki i to oni właśnie zgłosili się do schroniska ze swoim pomysłem. Początkowo ta aplikacja miała mieć troszeczkę inną funkcję, ale w toku rozmów okazało się, że schronisko ma trochę bardziej bieżącą potrzebę niż aplikacja, w której osoby chętne do adopcji mogłyby sobie oglądać pieski czy kotki. Tak więc koncept całej aplikacji Smart Shelter ewoluował, ale o tym już lepiej opowiedzą Wam sami jej twórcy.
9: Piotr Tomalak, ze mną jest Rafał Woźniak.
10: Jesteśmy absolwentami Politechniki Łódzkiej, właśnie współautorami razem z jeszcze dwoma kolegami systemu Smart Shelter.
2: W takim razie kto korzysta z aplikacji Smart Shelter?
9: Każdy, kto jest wolontariuszem w łódzkim schronisku. Nie jest to aplikacja ograniczona tylko dla pracowników. Właśnie w ten sposób pomagamy troszeczkę przenieść to, co wygrobili wcześniej pracownicy, na co marnowali masę czasu, na przepisywanie z kilku miejsc tak naprawdę ewidencji. A teraz wolontariusze mają aplikację w swoim telefonie i sami zaczynają spacery poprzez po prostu prosty skan kodu, który jest na kolcu pieska, i po powrocie z spaceru również skanują i stała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już przy przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem i wszystko jest gotowe dla inspekcji. Aplikacja dzieli się tak naprawdę na aplikację mobilną i panel administracyjny, który jest na komputerze. Do panelu wgląd mają tylko pracownicy, natomiast w aplikacji mają wgląd i wolontariusze i pracownicy. Wolontariusze widzą tam pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów. W panelu jest wgląd do tego, kto jest teraz właśnie na spacerze, z kim. Pracownicy wiedzą, co się dzieje tak naprawdę, kto jest na terenie schroniska. Mają wgląd do całej ewidencji zwierząt i to samo mają też w telefonie w trochę prostszej formie, czyli nie trzeba być w biurze, tylko zawsze można też coś w terenie przy kojcu sprawdzić na telefonie i jest to tak mobilne rozwiązanie.
10: W zeszłym roku wpadliśmy na pomysł zbudowania aplikacji wspierającej adopcję dla zwierząt. Postanowiliśmy, że porozmawiamy o naszej wizji z kilkunastoma schroniskami i fundacjami, głównie z województwa łódzkiego. No i wtedy, kiedy trafiliśmy właśnie tutaj do schroniska dla zwierząt w Łodzi, zidentyfikowaliśmy razem z panem dyrektorem jeszcze pilniejszą potrzebę i okazało się, że właśnie ta cyfrowa ewidencja spacerów jest tutaj taką bolączką, tak, czymś procesem, który możemy usprawnić i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że jednak skupimy się na tym, no tak, aby rozwiązać właśnie tutaj bieżące problemy, tak. Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych. Także jest to już w pełni kompleksowe rozwiązanie. Co warto, myślę, też wspomnieć, jest to rozwiązanie, które zostało nagrodzone m.in. tutaj właśnie w organizowanym przez Uniwersytet Łódzki konkursie Exot Startup, gdzie zostaliśmy wyróżnieni trzema nagrodami, w tym tą jedną z ważniejszych za największy potencjał biznesowy, oraz byliśmy też uczestnikami programu mentoringowego Unicorn Hub Innovation Lab, więc mieliśmy też nasze rozwiązanie, okazję prezentować w Warszawie na tak zwanym Demo Day.
9: Prowadzimy rozmowy ze schroniskami z innych województw, na temat wdrożenia naszego systemu i no, nie planujemy się zatrzymywać, tylko chcemy dalej docierać do jak najwięcej schronisk, żeby pomagać nie tylko w Łodzi, tylko też właśnie w całej Polsce.
8: Już w tej chwili panowie zrobili możliwość dodawania przez wolontariuszy i przez pracowników na bieżąco zdjęć ze spacerów, informacji, które wolontariusz pozyskuje, że piesek na przykład utyka, czy miał rozwolnienie, i to wszystkie informacje automatycznie są wprowadzane do systemu i dają możliwość sprawdzenia przez dział weterynaryjny, dział adopcyjny, przez pracowników schroniska, jak to zwierzę się zachowuje, jak to zwierzę się czuje, przez co automatycznie zwiększa się możliwość znalezienia domu dla takiego zwierzaka. W przyszłości oczywiście bardzo chętnie, to jest świetny pomysł, pomyślimy nad tym, żeby ten program był dostępny szerzej, nie tylko dla pracowników i wolontariuszy, ale także dla osób, które chętniej adoptowałyby i łatwiej adoptowałyby zwierzaka.
9: To jest nawet to, o czym Rafał wspominał, że wychodziliśmy trochę od tego pomysłu wspierania adopcji, ale właśnie później trochę to się zmieniło po rozmowach i doszliśmy do wniosku, że ten pomysł jest dobry, tylko trzeba do niego podejść inaczej. Potrzebne są nam informacje o zwierzętach i dlatego zaczęliśmy robić system. Zaczynamy od tego, zbieramy już właśnie teraz, tak jak pan dyrektor wspomniał, informacje o zachowaniu piesków. Wolontariusze to uzupełniają, wpisują notatki po spacerach. Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk, tam gdzie będzie działał nasz system. A te informacje po spacerach będą dawały dodatkowe informacje o zachowaniu psów i pomogą ludziom znajdywać te zwierzaki, które faktycznie do nich pasują.
2: A skoro jesteśmy w temacie schronisk dla zwierząt, to przypomnę sobie i wam, że są takie magiczne aktywności, które rozwiązują wszystkie możliwe problemy. Bo nie wiem jak wy, ale ja nie znam lepszego sposobu spędzania wolnego czasu niż wolontariat. A tacy wolontariusze są bardzo potrzebni właśnie schroniskom dla zwierząt, nie tylko w Łodzi, ale też w okolicznych miejscowościach. A co więcej, żeby pomagać zwierzakom, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji czy umiejętności. Wystarczy wziąć takiego pieska ze schroniska na spacer. Teraz, kiedy te spacery może weryfikować i katalogować aplikacja Smart Shelter, to już naprawdę nie ma wymówek, żeby nie spędzić chociażby weekendu w ten sposób. Jeżeli udało mi się was namówić, to możecie wejść na stronę schronisko.uml.loc.pl i tam właśnie w zakładce wolontariat możecie się dowiedzieć, jakich aktywności potrzebują zwierzaki i jak możecie się zaangażować. Na początku audycji obiecałam życzenia urodzinowe, więc jedziemy dalej z kącikiem dobrych wiadomości. 10. urodziny obchodzi ośrodek Tuliluli. Jest to interwencyjny ośrodek preadopcyjny. A co to znaczy tak naprawdę? To znaczy, że jest to przystanek pomiędzy szpitalem a nowym domem dla opuszczonych dzieciaków, które znajdują właśnie w Tuliluli miejsce, w którym mogą zostać otoczone opieką i potrzebną tak bardzo wszystkim dzieciakom miłością, zanim znajdą swoich adopcyjnych rodziców. Dzieci, które trafiają do Tuliluli, nazywa się tulisiami, a takich tulisi przez ośrodek przewinęło się już 234. O tych 10 latach opowie Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz.
11: Fundacji Gajusz Wielkie Święto. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny Tuliluli świętuje swoje 10-lecie. A to oznacza, że najstarszy tuliś, Jaś, już skończył 10 lat. Gdy przyjechał do nas prosto ze szpitala, był malutki, delikatny, cichy, a my rozpoczęliśmy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. Jaś mieszkał z nami 15 tygodni i po tym czasie zamieszkał ze swoją nową rodziną na zawsze. 10 lat Tuliluli to dokładnie 232 historie niemowląt opuszczonych przez rodziców. 153 dzieci zostało adoptowanych, a 40 powierzaliśmy rodzinom zastępczym. Aż 14 dzieci wróciło do swoich biologicznych domów i to jest ogromny sukces i efekt pracy specjalistów zatrudnianych w ośrodku Tuliluli. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że żadne z naszych dzieci przez te 10 lat nie trafiło do instytucji. Dla każdego, nawet najbardziej chorego, znaleźliśmy dom na zawsze. Co 10 godzin w Polsce zostaje opuszczony noworodek. Takie są statystyki. Każdego roku 700-800 dzieci nie wraca z mamą do domu ze szpitala po narodzinach. Te statystyki są naprawdę okrutne, bo to oznacza, że 1 na 300 urodzonych niemowląt nie ma domu. I właśnie po to są interwencyjne ośrodki preadopcyjne, by stanowić taki pomost między rodziną biologiczną a rodziną adopcyjną czy zastępczą. W Fundacji Gajusz doskonale wiemy, że najlepszym miejscem dla dziecka jest rodzina, a nie instytucja, nawet ta najpiękniejsza. Jednak w Polsce drastycznie brakuje rodzin zastępczych, dlatego interwencyjne ośrodki preadopcyjne są potrzebne. My w Tuliluli utuliliśmy w ciągu 10 lat 232 niemowląt.
2: Myślę, że tutaj możemy już tylko pogratulować siły i determinacji pracownikom Tuliluli i życzyć jej jeszcze więcej i jeszcze więcej miłości na kolejne lata działania ośrodka. Ja nazywam się Weronika Kabus, a to był kącik dobrych wiadomości w magazynie reporterów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Czy możecie wyobrazić sobie jesień w Łodzi bez festiwalu Kamera Akcja? Na szczęście nie musicie, bo festiwal wraca już niebawem, a program wygląda naprawdę imponująco i o tym dokładnie porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji. To jest magazyn reporterów, a ja nazywam się Weronika Kabus.
3: Co jest grane w Łodzi?
2: Festiwal Kamera Akcja to nie jest typowy festiwal kina. Jest to wydarzenie, na którym tak samo jak filmy, ważne są rozmowy na temat tego, co widzieliśmy, albo na temat tego, co dopiero zobaczymy. Kamera Akcja gości w naszym mieście już od 17 lat, więc jest to naprawdę niemały kawał historii. Więc oczywiście i oczekiwania od takiego festiwalu są ogromne, ale patrząc na program tegorocznej edycji, który już jest dostępny, myślę, że te oczekiwania zostaną jak najbardziej spełnione. Zacznijmy sobie od tego, że festiwal jest współfinansowany przez miasto i dużo rzeczy, które będzie się działo na festiwalu, może się wydarzyć właśnie dzięki tej współpracy, więc podczas konferencji prasowej ogłaszającej program festiwalu Kamera Akcja nie zabrakło również wiceprezydent miasta Małgorzaty Moskwy-Podnickiej.
12: Na samym początku chciałam serdecznie podziękować organizatorom naszego wyjątkowego festiwalu Kamera Akcja. Dofinansowanie ze strony miasta to 350 tysięcy złotych. My się bardzo cieszymy, że już od 22 października Łódź zamieni się w miejsce, gdzie nie tylko będą pokazy, spotkania, warsztaty, ale przede wszystkim dyskusje o kinie, dyskusje wokół emocji. Oczywiście nie zabraknie również krytyki, dlatego że to jest też niezwykle istotne. Jesteśmy chwilę po festiwalu w Gdyni. Ja się bardzo cieszę, że również filmy, które były pokazywane, dofinansowany jeden z nich również przez Łódź Film Commission, czyli Powiedz mi, co czujesz, będzie pokazywany właśnie na festiwalu Kamera Akcja, ale będą również hity festiwali nie tylko z Polski i zagranicy. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, bo obserwujemy, że od 2010 roku festiwal rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dlatego też zdecydowaliśmy na podwyższenie tego dofinansowania. To, co dla nas jest również ważne, bardzo wiele podmiotów, organizacji, uczelni również współpracuje z festiwalem Kamera Akcja. No i to, co też jest dla nas ważne, razem festiwal Kamera Akcja promuje się również z festiwalem Człowiek w Zagrożeniu. Także zapraszamy serdecznie. Ja wiem, że w Łodzi jest wiele osób, które kochają ten festiwal, kochają kino, a myślę, że Łódź jest doskonałym miejscem jako Łódź Filmowa, żeby właśnie uczestniczyć w festiwalu, więc zapraszamy już od 22 października.
2: Kamera Akcja odbywa się przy współpracy z niejednoma dwoma uczelniami wyższymi w Łodzi, z Uniwersytetem Łódzkim oraz ze Szkołą Filmową, więc troszeczkę o współpracy z festiwalem opowiedzą profesor dr habilitowany Krzysztof Pabis z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krzysztof Brzezowski ze Szkoły Filmowej w Łodzi.
13: Uniwersytet Łódzki jest partnerem, ale tak naprawdę jest, myślę, przyjacielem festiwalu, bo ten festiwal był współtworzony przez absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, nadal w tym festiwalu festiwalu uczestniczą naukowcy z naszego uniwersytetu, uczestniczą studenci, m.in. studenci Koła Filmoznawców, ale także łączymy się tutaj z festiwalem poprzez nasz flagowy taki program popularno-naukowy Nauka Inspiruje, filmy, które pokazujemy na YouTube, rozmowy z naszymi naukowcami pojawią się też na festiwalu. Festiwalowi goście oprócz filmów będą oglądali też takie popularno-naukowe informacje w takiej postaci.
14: Festiwal Kamerakcja to jest festiwal, na który w szkole z niecierpliwością czekamy. Czekamy na autorskie, bezkompromisowe i odważne kino, na dialog i spotkania z publicznością, na autorskie spotkania z twórcami, czyli wszystko to, co zarówno festiwal i szkoła mają w swoich DNA. I dlatego jest dla nas tak ważne, a cieszymy się tym bardziej, bo w tym roku też jest mocna reprezentacja w programie festiwalu filmów, które zrobili nasi absolwenci, w tym filmy debiutantów, ale też w sekcji Autor Spotlight filmy krótkometrażowe naszych obecnych studentek i studentów. Gratuluję Przemkowi i Malwinie, trzymam kciuki, życzę powodzenia i do zobaczenia w kinie, życzę dużo emocji. Dziękuję bardzo.
2: Szkoła Filmowa w Łodzi będzie oczywiście również jednym z miejsc, gdzie festiwal się będzie odbywał. Będzie odbywał się w różnych lokalizacjach w Szkole Filmowej, ale i w Muzeum Kinematografii w Łodzi przy Placu Zwycięstwa, a centrum festiwalowym będzie Monopolis. W erze festiwalozy każdy festiwal musi mieć swoje centrum festiwalowe, jeżeli nie ma miasteczka festiwalowego, bo to ostatnio chyba zrobiła się norma. W takim razie centrum festiwalowe. A o tym, co się będzie działo w tym centrum festiwalowym, opowie Barbara Otto z Monopolis.
15: Jeśli chodzi o Wirako i o Monopolis, my angażujemy się w wiele inicjatyw i wydarzeń artystycznych, natomiast muszę przyznać, że mamy ogromne szczęście do ludzi, których cechuje pasja do tego, co robią. I tacy właśnie są Malwina, Przemek i cały zespół festiwalu Kamera Akcja. I bardzo się cieszę, że właśnie po raz czwarty Monopolis stanie się miejscem festiwalowym. I tutaj, co wydarzy się w Monopolis? Dwie gale zamknięcia i otwarcia, 14 seansów filmowych, 3 spotkania z twórcami, 2 wydarzenia festiwalowe specjalne. I co jeszcze? Dwie dyskusje festiwalowe. Bardzo się cieszymy, czekamy na Państwa w Monopolis i zapraszamy już teraz do sprawdzenia harmonogramu, bo naprawdę jest z czego wybierać.
2: No to co? Pora na najważniejsze rzeczy. Co zobaczymy? Jakich reżyserów filmy będziemy mogli oglądać? Na jaki temat odbędą się dyskusje, które, no tak jak już wspomniałam, na kamerze akcji są tak samo ważne jak same filmy? O tym już opowiedzą dyrektorzy festiwalu Malwina Czajka oraz Przemysław Gleizner.
16: Od 22 do 25 października zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, najważniejsze produkcje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych. Zaczynamy od mocnego uderzenia, bo na początek Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. To jest western o Holokauście, western, który oddaje cześć pamięci osób, które w ramach jakby tej naszej historii ciężkiej poległy, natomiast jednocześnie jest takim filmem, który czerpie z konwencji gatunkowych i pokazuje, w jaki sposób można przetworzyć tą naszą trudną historię właśnie na kartę scenariusza filmowego. Po seansie spotkamy się z Aleksandrą Tkuską, czyli właśnie scenarzystką filmu, ale na zakończenie festiwalu jeszcze mocniejsze uderzenie. Polska premiera Złotego Lwa z Wenecji, czyli filmu Kobieta Nieznana, My El Tuki. To jest pierwszy pokaz w Polsce tego filmu. Filmu, który przed miesiącem zwyciężył ten największy laur na festiwalu w Wenecji. Film, który, tak jak powiedziałem, będzie można zobaczyć po raz pierwszy w Łodzi. Natomiast oprócz tego tytułu, oczywiście zwycięzcy wszystkich festiwali filmowych, które w Europie są najistotniejsze, zobaczymy chociażby zwycięzców Tygodnia Krytyki Cannes, film Gradiva Marine Atlan. Zobaczymy aż 7 kandydatów do Narodowych Oscarów, w tym kandydaci Danii, Niemiec, Francji, Chile. Zobaczymy sekcję reżyseria dźwięku, to jest nowość, sekcja poświęcona właśnie temu aspektowi tworzenia filmu. Jako festiwal staramy się pokazywać, jak wiele elementów wpływa na to, czym jest film, jak wiele elementów twórczych wpływa na końcowy kształt filmu. I tym razem skupimy swoją uwagę właśnie na reżyserii dźwięku. Naszą gościnią specjalną będzie Laja Kasanowas, który otrzyma od festiwalu również w tym roku nagrodę specjalną za wkład w sztukę filmową. I na festiwalu będziemy mogli właśnie podziwiać trzy filmy, które są jej autorstwa, jeżeli chodzi o tę warstwę dźwiękową. Ponadto nagrodę specjalną festiwalu, do której już, mam nadzieję, przyzwyczailiśmy wszystkich, jest nagroda specjalna dla krytyka filmowego. W tym roku tą nagrodę specjalną otrzymuje właściwie ikona krytyki filmowej, Tadeusz Sobolewski, osoba, która kształtowała gusta wielu kinomanów w różnym wieku, do tej pory aktywna zawodowo, do tej pory bardzo aktywna również pisarsko. Będziemy koncentrować się i opowiadać o tym, co pan Tadeusz w swojej historii, w swojej karierze krytyczno-filmowej osiągnął, bo myślę, że jest dużo tutaj motywów i powodów do inspirowania młodych twórców. No a tych młodych twórców również chcemy w jakimś sensie wskazać poprzez konkursy. Konkurs Krytyk Pisze to jest konkurs, w którym co roku staramy się wyszukać młode talenty krytyki filmowej. A natomiast Krytyk Mówi to ten konkurs, w którym odszukujemy osoby, które potrafią mówić o kinie i potrafią tworzyć bardzo ciekawe audycje filmowe, czy to wideo, czy audialne. W ramach festiwalu pokażemy aż 80 filmów, 90 gości, więc program bardzo, można powiedzieć, po brzegu wypchany znakomitym kinem, inspirującymi dyskusjami. No ale o tych dyskusjach przekazuję już głos Malwinie, która na pewno tutaj jakby wprowadzi w temat naszych tegorocznych tematów.
17: Festiwal Kamera Akcja jest znany z tego, że dla nas niezwykle ważne jest podejście do kina poprzez dyskusję i spotkanie z tym kinem. Zależy nam na tym, żeby to wyjście do kina było świętem, doświadczeniem, ale też doświadczeniem rozmowy na temat kina, rozmowy merytorycznej i tego, w jaki sposób możemy my się zderzyć z tym kinem i go współodczuwać. Stąd dwie bardzo istotne dyskusje w tym roku. Dyskusja fal, czyli dyskusja o sprawstwie krytyki filmowej, o tym, jak krytyka filmowa wpływa na to, co oglądamy w kinie, na co pójdziemy do kina, a co gdzieś tam przepadnie w czeluściach mimo genialnego twórcy, a być może także tego, że przez 10 lat ktoś nad tym filmem czuwał. Druga dyskusja to dyskusja dosyć odważna, pierwszy raz poruszana na festiwalu filmowym, czyli dyskusja prania o artwashingu i o green filmingu, czyli o tym, jak bardzo gdzieś tam wybielają się różne instytucje, ale też osoby w kontekście właśnie tej zmian klimatycznych, o których tak ważnie jest to, żebyśmy o tym mówili, ale też ważne jest o tym, żebyśmy o tym mówili dosyć świadomie i też świadomi tego, żeby nie skupiać się na tym, że to ładnie brzmi, ale żeby skupiać się na tym, co możemy zrobić z tym, z jakim światem się dzisiaj zderzamy. To i prania, i dyskusja to są sobota, i niedziela, i fala, to są dwie dyskusje weekendowe. Dla nas niezwykle ważne są także spotkania z twórcami i te rozmowy po seansach to jest coś, na co nasi widzowie czekają. W tym roku po Hotspot spotkanie z Agnieszką Smoczyńską, po filmie Cudze Rzeczy, też pierwszy raz w Polsce, w Łodzi pokazywany film Grzegorza Dębowskiego, który otrzymał nagrodę też bardzo świeżą, bo miesiąc temu na festiwalu w Wenecji za film Cudze Rzeczy. Tutaj z nami spotkają się aktorki filmu, jak i producentka Agnieszka Skalska, absolwentka szkoły filmowej. Z nami też będzie Filip Bojarski, czyli twórca, który otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za swój film Czarna Godzina i ten film też pokażemy jako pierwsi w Łodzi. Bardzo nam zależy na tym, żeby zwrócić uwagę także na film Czas, który nie nadszedł. To jest film, który jest debiutem producenckim łodzianki Krystyny Kantor i też debiut Julii Rogowskiej. Ten film z Agatą Kuleszą w roli głównej to jest coś, na co zwracamy uwagę także w naszym programie poprzez sekcję, że gdzieś tam ta czułość i to myślenie o tej obecności lub nieobecności to jest coś, gdzieś tam towarzyszy filmom, które w tym roku dla Państwa wybraliśmy. Zawsze staramy się kierować jakiś styl filmowy, jakiś konkretny nurt, który widzimy i zauważamy w kinie i faktycznie 17. Festiwal Kamera Akcja w tym roku to filmy, które mają poruszać, które mają nas przytulić, ale które też mają z nami zostać na wiele, wiele dni. Na pewno takim tytułem będzie Daleko od brzegu z Juliette Binoche, czy chociaż film Człowiek z pudełka Hirokazu Koredy, ale też bardzo istotnym, bo też aspektem takim politycznym, z którym przecież na co dzień wszyscy się zmagamy, z tym, co się dzieje w geopolityce, jest film Minotaur Andrzeja Zwagincewa. Serdecznie zapraszamy od 22 do 25 października na festiwal. Karnety do 13 października są jeszcze dostępne, tylko do 13 października, ponieważ też Festiwal Kamera Akcja łączy się z Festiwalem Człowiek w Zagrożeniu poprzez edycję online od 19 do 21 października. Pokazujemy filmy, które nawiązują do tego, co Państwo zobaczą w stacjonarnej edycji, bo chociażby będzie okazja zobaczyć film Bestie Sorogoyena, którego później najnowszy film pokażemy stacjonarnie, czyli Natura Miłości. Serdecznie zapraszam.
18: Muszę Wam się do czegoś przyznać. W momencie, kiedy Malwina i Przemek skończyli prezentować program tegorocznej edycji, od razu podjęłam decyzję, że na tym festiwalu się pojawię i już mam co najmniej kilka filmów, które chcę zobaczyć. Nawet nie chcę, po prostu czuję, że muszę, więc na pewno tego festiwalu nie ominę. Dokładny program znajdziecie na stronie kameraakcja.com.pl. No i rezerwujcie sobie czas w kalendarzu 22-25 października. Mam nadzieję, że zobaczymy się na festiwalu Kamera Akcja. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
0: taniej masz. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: Czy zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to obawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw. I co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
0: Tym żyje Łódź.
13: Poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał, znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej, jednak od wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przyciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy. Ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Anna Zdanowska.
14: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jakiś sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia. Ponieważ chciano to zrobić szybciej, dlatego wreszcie właściciele zdecydowali się odsprzedać nam ten budynek. I dzięki temu możemy w tej chwili stworzyć przede wszystkim piękną zieloną przestrzeń, bo to miejsce będzie służyło łodzianom.

0: dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkiem przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć, czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
1: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownicę, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony, ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki, musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów. Obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 minutach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze. 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
1: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu? Po remoncie?
0: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby na wiosnę zieleń można było posadzić. Jesienią już nie damy rady. Tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na

0: montażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
1: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy
0: nie,
1: tylko
0: nie.
1: Od święta?
0: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Light Move Festiwalu, ale mamy różne, mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, w dwóch przecież święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
1: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
2: Szanowne pytanie.
0: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żywnie podoba, to jest nasze i dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby był takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
3: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydent, i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
0: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy doporozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalację na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, w których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi. Miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować. Później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo ona aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja. Ale no, musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonowało tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
2: Myślę, że dawny Hortex jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie w sposób legalny bądź też nielegalny. I to bardzo
0: tu
2: często...
0: niestety legalny.
2: Bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. Z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Hortex jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
3: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu, pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Słowo bezpieczeństwo w ostatnim czasie odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki i to nie bez powodu. Dlatego w dzisiejszej audycji właśnie o takim bezpieczeństwie sobie porozmawiamy i o kongresie, który właśnie na temat bezpieczeństwa chce edukować nauczycieli i uczniów. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, nauczyciel historii, trener Krav Magi i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego. Do tego wszystkiego łodzianin i organizator Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce Szkoła Przeciw Przemocy, który odbył się w EC1.
5: Edukacja w Łodzi.
3: Na czym polega Kongres Bezpieczeństwa Szkoła Przeciw Przemocy, tak na sam początek?
6: To jest inicjatywa, którą zaczęliśmy realizować z moim przyjacielem Jarosławem Rogowskim. Jarek jest jednym z najwybitniejszych w Europie instruktorów Krav Maga i samoobrony. Jest bardzo znaną osobą na portalach internetowych, jest oglądany przez ma miliony wyświetleń, setki tysięcy subskrybentów, ale przede wszystkim jest naprawdę dobrym ekspertem w ogóle w tym, co robi. No tak się składa, że ja też jestem ekspertem Krav Maga i razem współpracujemy od 25 lat. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem cywili, czyli organizujemy mnóstwo szkoleń dla również komercyjnych dla firm, ale szkoleń dla młodzieży, dla szkół, dla kobiet, czyli dla takich grup, które ewentualnie są najbardziej zagrożone przemocą. Osobiście uważam, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa i powinien umieć się zachować w sytuacjach głębokiego stresu. Do tego przygotowujemy ludzi. I tak jak mówię, zaczynamy od małych dzieci. W moich grupach ćwiczą dzieci z klas 1-4 już ze szkoły podstawowej. Czasami mamy szkolenia również w przedszkolach, ale to są takie jednorazowe wejścia i jakby opowieść dzieciom, przygotowanie ich do jakichś tam sytuacji, nie wiem, w piaskownicy i tak dalej. No nie chodzi o to, żeby dzieci stresować, tak? Trzeba mieć dosyć spore doświadczenie, żeby w ogóle móc odpowiedzialnie podejść do dziecka, nie wystraszyć go, a jednak coś mu tam przekazać. I zajmując się tym, postanowiliśmy jakiś czas temu, że powinniśmy zrobić coś grubszego dla szkół. No to było niewątpliwie związane w ogóle z wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, z wojną, ale też z takimi wydarzeniami jak ataki szaleńców, którzy wpadają do szkół, strzelają do dzieci, czy zaczynają ataki nożem na przykład. Są takie wydarzenia, właściwie są wszędzie dookoła Polski. To, że w Polsce udało nam się jeszcze nie mieć czegoś takiego, to dokładnie uważam, że to słowo jest dobre, czyli udało nam się, bo są to zjawiska powszechne w świecie zachodnim. Niestety boję się, że kiedyś się czegoś takiego doczekamy. Uważam, że nauczyciele ogólnie nie są wyposażeni w wiedzę specjalistyczną dotyczącą zachowania w tych trudnych sytuacjach, a są taką grupą, która musi mieć tą wiedzę. W związku z tym nasz kongres po pierwsze próbuje opowiedzieć i przygotować nauczycieli do trudnych sytuacji. A więc w zeszłym roku na kongresie właśnie Szkoła Przeciw Przemocy, który był w EC1, dziękuję bardzo EC1 za gościnę, bo to na pewno podniosło prestiż naszego wydarzenia. Nauczyciele mieli szansę spotkać się z ekspertami od dronów, którzy opowiadali o tym, jak zachowywać się, kiedy wyją alarmy przeciwbombowe, czym są drony, jak rozpoznać w ogóle dźwięk lecącego drona i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mieli spotkanie z negocjatorami policyjnymi, którzy mówili, jak rozładować napięcie w sytuacji, kiedy następuje jakiś szantaż czy bezpośrednie zagrożenie uczniów. Mieli spotkania właśnie z ekspertami od samoobrony, którzy mówili im, jak sami mają się bronić, bo nauczyciele też padają ofiarami przemocy, w związku z tym sami też muszą umieć zachowywać bezpieczeństwo. To był drugi dzień tego kongresu. W pierwszym dniu, pierwszy dzień był poświęcony bezpieczeństwu młodzieży. Mieliśmy ponad 200 uczniów z kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyszli, no i konfrontowaliśmy ich tam z różnymi sytuacjami. Daliśmy im szansę na wypowiedź. Była fajna debata pomiędzy uczniami na temat tego, czy ograniczenie praw obywatelskich w szkole dla zachowania większego bezpieczeństwa jest dobre, czy nie jest dobre. Młodzież ze sobą debatowała, to był super panel. Mieliśmy spotkanie między innymi z naszym przyjacielem, byłym operatorem jednostki wojskowej GROM, który walczył i w Afganistanie, i w Iraku. I on z kolei opowiadał młodzieży, jak ważna jest grupa, jak powinni uważać na to, żeby właśnie nie izolować nikogo, żeby samemu się nie izolować z klasy, żeby trzymać się razem, jak to wpływa na bezpieczeństwo. Dawał przykłady tego ze swojego doświadczenia wojskowego i to było bardzo, bardzo przekonujące dla młodych ludzi, więc uważamy, że po prostu takie spotkania i takie kongresy spełniają swój cel i budują świadomość i młodych ludzi, i nauczycieli. Poza tym oni też muszą mieć świadomość tego, że jakby nie zostają z tym wszystkim sami, że są ludzie, którym na tym zależy. Kongres był darmowy dla wszystkich uczestników, więc to było coś rzeczywiście fajnego, co się nam udało i chcemy kontynuować w kolejnych latach.
3: Słuchacie rozmowy z Szymonem Pawlakiem, łódzkim nauczycielem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa cywilnego.
5: Eksperci radzą mieszkańcom Łodzi.
3: A tak powiedz mi, jako profesjonalista, jak oceniasz przygotowanie Polski, czy może na poziomie bardziej lokalnym, naszego miasta, naszego województwa, na takie sytuacje kryzysowe, które powiedzmy, że są, że racjonalnie mogą się zdarzyć w najbliższym czasie?
6: Te sytuacje trzeba podzielić jakby na dwie grupy, tak? Jedna związana z takimi poważnymi zagrożeniami wojskowymi. No tak jak mówię, na wschodzie za naszą granicą jest wojna i ja mógłbym dużo opowiadać w ogóle na temat tego, jak wyglądają realne zagrożenia z nią związane również dla polskich miast. I tutaj się dzieje, uważam, bardzo dużo jednak, dlatego że to zagrożenie jest tak realne, że jeśli ktoś rzeczywiście zajmuje się bezpieczeństwem, to musi sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym są kursy obrony cywilnej, można się na nie zapisać, można przejść po jakieś szkolenie i tak dalej. No na poziomie takich rzeczy jak schrony oczywiście są duże braki, ale też z drugiej strony wiem, mam przyjaciół architektów, którzy w tym się specjalizują i wiem, że zaczął się tutaj ruch, jeśli chodzi o budowę właśnie schronów przeciwbombowych również w naszym mieście i w naszym kraju. Na pewno coś się zaczęło dziać i to bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo dużo jeszcze do wykonania w tym temacie, ale od czegoś trzeba zacząć, więc fajnie, że nastąpiło jakieś poruszenie. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, przed takimi codziennymi wydarzeniami w ogóle, jak właśnie napaść, czy grabież, szantaż jakiś, i tak dalej, tutaj by się na pewno przydały jakieś takie powszechne programy do zrealizowania. Ciężko w ogóle jakby zachęcić ludzi nawet do tego, żeby wyszli w niedzielę z domu i przyszli do parku i tam trenowali, nawet jeśli to jest za darmo, gratis. Znam takich instruktorów, którzy coś takiego robili, dostali nawet na to pieniądze publiczne, ale frekwencja tam była naprawdę niewielka. Natomiast gdyby były takie powszechne programy z którymi można by było wejść do szkół i na przykład wszystkie szkoły mogłyby coś takiego przerobić w swoich placówkach, to na pewno by było coś fajnego i wspaniałego. Inna rzecz, że do tego naprawdę trzeba ludzi, którzy są specjalistami w tym temacie, bo to jest...
3: Mówisz tutaj o samoobronie?
6: Tak, to jest wysoko specjalistyczna wiedza, powiem tak. Nie każdy kucharz jest masterem sushi, więc jest bardzo wielu ludzi, którzy się zajmują sztukami walki. Wielki szacunek dla nich, znam mnóstwo instruktorów i trenerów różnych sztuk walki, są wspaniałymi ludźmi, ale to nie znaczy, że są specjalistami od samoobrony. Warto korzystać jednak z tych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, certyfikaty, służbę za sobą i tak dalej. No i następna rzecz to jest jeszcze umiejętność pracy z ludźmi. Bo można być bardzo dobrym specjalistą, ale po prostu nie mieć charyzmy i nie umieć w ogóle pracować z ludźmi. Więc jak się to wszystko przesieje, to powiedzmy, że są ci ludzie i można ich wynająć i można zatrudnić do czegoś takiego. Jeśli chodzi o ofertę komercyjną, no to ona jest bardzo szeroka, ponieważ sam jakby w tym pracuję dosyć dużo. Nie będę tutaj mówił, kto jest dobry, a kto nie jest dobry w ogóle i tak dalej. Ogólnie mam bardzo duży szacunek do wszystkich, którzy próbują coś zrobić ze swoim bezpieczeństwem i wylewają jakieś wiadra potu na sali, żeby popracować. Poziom różnych szkół jest bardzo różny, ale lepiej robić coś niż nie robić niczego. Zresztą dobre rekomendacje też łatwo znaleźć.
3: Chciałabym wrócić tutaj do tego tematu bezpieczeństwa cywilnego, ze względu na to, że we wrześniu mieliśmy w Łodzi i okolicach okazję zapoznać się z tym, co znaczy Sonic Boom. Jak oceniasz reakcję służb na to, co się wtedy wydarzyło?
6: No, reakcja ze strony służb to jedno, ale jakby nieprzygotowanie ludzi do tego to jest zupełnie coś innego, tak? Bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało osób wiedziało, co się dzieje i wzbudziło to panikę po prostu. Ale to temu właśnie służą takie spotkania, jak robiliśmy dla nauczycieli, że po prostu puszczamy im pewne odgłosy i mówimy, co to jest. Bo nie można o tym opowiedzieć. To trzeba usłyszeć i trzeba mieć eksperta, który powie, jak coś takiego usłyszycie, to jest najprawdopodobniej to. Albo to. Albo to. Jak usłyszycie to, to powinniście się zachować tak, tak, tak i tak. Gdzie są bezpieczne miejsca w szkole? Można je znaleźć. One są tu, tu, tu i tu. No do tego są potrzebne po prostu szkolenia. Mhm. Do tego są po prostu potrzebne szkolenia. Wydaje mi się, że paradoksalnie, ale kiedy nie było internetu i była jedna, powiedzmy, jedno medium, tak, telewizja, to łatwiej było coś takiego, powiedzmy, zrobić, bo można było zrobić jeden program telewizyjny, wszyscy i tak oglądali telewizję, więc każdy się tam jakoś z tym zetknął. Dzisiaj jest tak wiele kanałów przekazu, że do wielu osób to w ogóle nie może trafić, więc raczej te kanały muszą iść do tych ludzi. Czyli właśnie mówię, wejść na przykład do szkół, czy zorganizować jakiś kongres, więc no tutaj jest bardzo dużo pracy. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś na szarym końcu pod tym względem. Jesteśmy trochę dziećmi tego właśnie złudnego bezpieczeństwa, które przez lata jakby pokazywało nam, że żyjemy w takiej właśnie bańce bezpieczeństwa, tak? W związku z tym nie tylko my się budzimy, ale cała Europa się, zachodnia na przykład, w jakiś sposób budzi, powinna budzić do pilnowania swojego bezpieczeństwa.
3: No to już zbliżając się do końca, jeżeli Kongres Bezpieczeństwa organizowalibyście po raz kolejny, to gdzie można będzie znaleźć o tym informację?
6: Na pewno będą wiadomości w social mediach, ale ponieważ on jest skierowany do placówek edukacyjnych, mam bardzo, bardzo dobry, bardzo dobrą współpracę z łódzkim kuratorium i z Wydziałem Edukacji naszego miasta, więc zaproszenia nie rozsyłamy osobiście, tylko zaproszenia są rozsyłane właśnie przez te instytucje, które bezpośrednio mają kontakt ze wszystkimi placówkami. Jest on skierowany właśnie do placówek edukacyjnych. Być może zrobimy jeden dzień więcej, który będzie skierowany do rodziców i wtedy każdy będzie mógł na coś takiego wejść. Natomiast te pierwsze dwa dni na pewno będą poświęcone uczniom i nauczycielom, więc to szkoły dostaną zaproszenia, tak jak powiedziałem, z Wydziału Edukacji, z kuratorium, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli i tak dalej.
3: Gościem audycji był Szymon Pawlak, czyli jeden z organizatorów Szkoły Przeciw Przemocy, pierwszego kongresu bezpieczeństwa w Polsce, a także nauczyciel i instruktor Krav Magi. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: W magazynie reporterów dzisiaj wycieczka na OFF Piotrkowską, gdzie zapoznamy się z dwoma inicjatywami artystycznymi, które pozornie może niewiele łączy, ale właśnie takie połączenia nieoczywiste, niecodzienne, to jest cała tożsamość OFF Piotrkowskiej właśnie. Zaczynamy od życzeń urodzinowych, bo w ubiegły weekend swoje czwarte urodziny obchodził Teatr Komedii Impro. Tutaj troszeczkę wyjątkowa forma teatru improwizowanego, nie tylko pod kątem samych tekstów, ale i również improwizowanej muzyki, która często towarzyszy spektaklom. Scenariusze spektakli, które można obejrzeć w teatrze impro, powstają na bieżąco i przy udziale publiczności. To publiczność często podrzuca tematy albo jest poproszona o zadecydowanie, na przykład w jakim miejscu znajdują się bohaterowie, albo jak potoczą się ich losy. Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z teatrem szalonym i nieprzewidywalnym, i takie też były jego czwarte urodziny, ale nie tylko w urodziny można Teatr Komedii Impro odwiedzić, więc tym razem porozmawiamy sobie o tym, co w Teatrze Komedii Impro dzieje się nie tylko od święta, ale po prostu na co dzień. Na co dzień w OFF Piotrkowskiej, gdzie mają naprawdę przeuroczy kącik. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i już oddaję głos przedstawicielowi jubilata świętującego czwarte urodziny teatru.
5: To się dzieje w Łodzi.
7: Adam Owczarek, Teatr Komedii Impro. W każdy piątek, sobotę i niedzielę, czasami nawet w czwartek, prezentujemy na OFF Piotrkowska spektakle improwizowane, czyli wymyślane przez publiczność. Ale każdy spektakl, poza tym, że jest inny, bo improwizowany, to ma określoną formułę, określony schemat. U nas nazywa się to formatem. Weźmy na przykład kryminał improwizowany. Kryminał, jak to w kryminale, musi ktoś zginąć, bo jak nie zginie, to nie ma kryminału, nie ma śledztwa, nie ma zbrodni, nie ma dochodzenia do tego, kto i w jakich okolicznościach zabił. I u nas także mamy kryminał improwizowany, jest to jeden z formatów, ale ten szablon jakiś musi być określony. Inny format to na przykład komedia romantyczna. Dzieje się zwykle w jakimś hotelu, pensjonacie. No i do tego hotelu, pensjonatu przyjeżdżają pary i między tymi parami różnie może się dziać. Często zdarza się tak, że podczas spektaklu pytamy: szanowni państwo, a jak zakończy się ten wieczór, jak zakończy się ten pobyt w hotelu dla jednej i dla drugiej pary. Oczywiście, jak to zwykle w Teatrze Komedii Impro bywa, widzowie będą decydować o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, w którą stronę ma potoczyć się akcja, będą ustalać, kim są aktorzy, jaką postacią główną kto ma być, gdzie ma się znaleźć i co ma zrobić. Więc serdecznie na te wszystkie wydarzenia zapraszamy. Zapraszamy też serdecznie w każdy weekend. My jesteśmy z paru powodów teatrem nietypowym. Nietypowość między innymi polega na tym, że u nas nie ma sezonów. O ile w innych teatrach zwykle są przerwy wakacyjne, to my tak naprawdę, jak zaczęliśmy grać te 4 lata, to gramy, gramy, gramy i mamy jeden wielki sezon. Niezależnie, czy są wakacje, czy nie. Każdy spektakl jest, mówimy w ten sposób, że każdy spektakl jest u nas premierą i każdy spektakl jest pożegnaniem z tytułem, bo u nas nigdy nic dwa razy się nie zdarza. bo nawet jeżeli ktoś pojawiłby się na tym samym formacie, czyli na przykład na kryminale improwizowanym, i nawet gdyby trafił na tę samą obsadę aktorską, co już nie jest łatwe, bo nasza drużyna aktorska to kilkanaście osób, które się zmieniają, te zmiany mogą być o tyle częstsze niż w takich repertuarowych, takich scenariuszowych przedstawieniach, no bo u nas nie ma roli, prawda? Więc jeśli zdarzy się taka sytuacja jakaś zupełnie awaryjna, że nagle w sobotę rano się okazuje, że jeden aktor, nie wiem, ma problemy z głosem albo odpukać, coś sobie złamał i nie może się pojawić, wystarczy znaleźć tego aktora, który akurat wieczorem będzie mógł zagrać i spektakl bez najmniejszego problemu się odbędzie. Więc nawet jeżeli ktoś przyjechałby znowu na kryminał i nawet gdyby trafił na tę samą obsadę aktorską, co tak jak mówiłem, już jest mało prawdopodobne, to czy ci aktorzy wezmą te same sugestie od tej samej publiczności? No, to już się raczej nie zdarzy. A gdyby nawet przyjąć takie prawdopodobieństwo, choć chyba łatwiej wygrać w Totka, to z pewnością zagraliby to zupełnie inaczej, bo w impro rzecz polega na tym, że my nie wiemy, co za chwilę się zdarzy, nie wiemy, gdzie będziemy, nie wiemy, co będziemy robić. Nawet jeżeli aktorzy wychodzą na scenę i widzą koleżankę i kolegę, który pojawia się na scenie, to nie wiedzą, co on powie, co on zrobi. Sami nie wiedzą, co wykombinują i sami nie wiedzą, gdzie ich to zaniesie. A dla publiczności no jest to fantastyczna zabawa, bo widzowie patrzą czasami, jak ci aktorzy męczą się na scenie, bo nieraz sami zagonią się w kozi róg i próbują się z tego wyplątać. Czasami widzowie podpowiadają jakieś rozwiązania, pomysły, podszeptują coś. U nas nie ma tej tak zwanej czwartej ściany. Jest ten kontakt z publicznością. Powiem więcej, gdyby tego kontaktu z publicznością nie było, to tak na dobrą sprawę nie bylibyśmy w stanie zagrać takiego spektaklu improwizowanego, bo bez publiczności nie ma nas, bo my nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie dostaniemy sugestii, nie dostaniemy pomysłu, więc ta publiczność jest dla nas, no myślę, że w szczególny sposób ważna i istotna. A dzięki temu, że wszystko odbywa się w ten sposób do nas na, no już ten przywoływany po raz kolejny kryminał improwizowany, można przychodzić i przychodzić, bo za każdym razem będzie coś innego, za każdym razem wszystko potoczy się w zupełnie inny sposób. I ci ludzie przychodzą, na spektaklach są zarówno ci, którzy pojawiają się po raz pierwszy, ale są też tacy, którzy wracają. Ja lubię, bo czasem bywam w teatrze bileterem i lubię podsłuchiwać czasami rozmowy. Całkiem niedawno na widowni siedziała grupka i sobie gawędzili: słuchaj, a byłeś na tym kryminale? Na kryminał idź. No, na gangsterskich porachunkach to ja już byłam dwa razy, to fajne, ale idź na kryminał, bo naprawdę warto się wybrać. Więc warto pojawić się, zobaczyć, jak to jest możliwe, że powstaje spektakl wymyślony od tak. Wydawać by się mogło, że w teatrze wszystko musi być zaplanowane, dopracowane, a my pokazujemy, że jest inaczej. Pokazujemy od 4 lat i no, myślę, że przez kolejne 4 albo jeden dzień dłużej grać jeszcze będziemy.
3: To był Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro, który mieści się w OFF Piotrkowskiej. To musicie, żeby tam trafić, wejść troszeczkę w głąb OFFa i zajrzeć do głównego budynku. Natomiast teatr jest dość dobrze oznakowany, więc myślę, że nie zabłądzicie. Zaglądam w repertuar i faktycznie codziennie dzieje się coś innego. Te piątki, soboty i niedziele zazwyczaj są zagospodarowane, ale tutaj myślę, że można zwrócić uwagę na takie, no powiedzmy, bardziej odświętne formaty, chociażby z okazji Halloween. W piątek 30 października odbędzie się horror improwizowany zatytułowany Wilkołaki, a dzień później, już w samo Halloween, Lokatorzy z zaświatów, to również będzie spektakl improwizowany, tym razem razem w formacie improwizowanej komedii spirytystycznej. To brzmi trochę szalenie, no ale rozumiem, że takie święto wymaga odpowiednich formatów, odpowiednich przygotowań i odpowiedniej powagi. Jeżeli jesteście zainteresowani dokładnym repertuarem i datami innych spektakli, to znajdziecie to wszystko na teatrkomediiimpro.pl. Tam również znajdziecie bilety, ale my jak najbardziej nie oddalamy się z Off Piotrkowskiej. Tym razem zajrzymy po prostu na inne piętro, bo ile Teatr Komedii Impro znajdziecie na parterze, to już na drugim piętrze tego samego budynku możecie znaleźć mega ciekawe wystawę sztuki. Między 9 a 18 października możecie zobaczyć tę wystawę Amalgamat, która jest taką eklektyczną właśnie kolekcją prac studentów ASP. Ta nazwa nie bez powodu kojarzy Wam się tutaj z chemią i ze stopami metali, ale to już szczegóły tego pomysłu i tego, co zobaczycie na wystawie Amalgamat, opowie jedna z osób kuratorskich tej wystawy.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Bianca Gotunno, osoba z zespołu kuratorskiego wystawy Amalgamat. Historia zaczyna się na konkursie imienia Władysława Strzemińskiego, dokładnie 43. edycji tego konkursu. To jest konkurs organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi dla studentów naszej akademii. Na tym konkursie zostają wyróżnione prace osób studenckich i są przyznawane dla nich nagrody przez fundatorów. Właśnie w takim gronie studentów i teraz również już absolwentów zostaliśmy wyróżnieni na konkursie Strzemińskiego przez OFF Piotrkowską. Te prace, które zostały wyróżnione, są bardzo różnorodne, zarówno pod względem techniki, jak i tematyki. Ponieważ są to prace rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, graficzne, także nowe media, tkanina artystyczna. Myślę, że to, co jest takim ich wspólnym mianownikiem, to taka siła wyrazu i to, że czuć w nich indywidualny bardzo charakter. To będzie około 100 prac. Niektóre osoby będą prezentować na przykład tylko jedną pracę, natomiast od innych artystów będziemy mogli zobaczyć całe cykle prac na całą ścianę tak naprawdę. Na przykład będziemy mogli zobaczyć takie haptyczne rzeźby, czyli takie, które można też dotykać, odebrać też zmysłem dotyku. Będziemy mogli zobaczyć inne też charaktery, na przykład takie bardziej komiksowe przedstawienia graficzne, abstrakcje również i takie też indywidualne podejścia różnych artystów do klasycznych tematów, do portretu na przykład, do rysunku postaci. Na pewno ważna jest dla nas ekspozycja, możliwość zaprezentowania tych prac w miejscu, które ściąga do siebie ludzi tak naprawdę też z różnych środowisk. I to jest właśnie też ważne, żeby wychodzić do tych innych środowisk z naszą sztuką, z naszymi pracami, bo o ile wystawy takie w gronie akademickim też mają swoje miejsce i swoje zastosowanie, to jednak takie, na których możemy się zaprezentować szerszemu gronu publiczności, są, myślę, najważniejsze. Amalgamat to tak definicyjnie, chemicznie jest stop wielu metali z rtęcią, więc to na zasadzie skojarzeń analogicznie do tego, że jest nas bardzo wielu, mamy bardzo różnorodne charaktery, co odzwierciedla się w tych prezentowanych pracach, ale jesteśmy wszyscy razem na jednej przestrzeni, działając wspólnie, więc jesteśmy po prostu takim jednym ciekawym stopem tych różnych perspektyw, który sam w sobie jest odmienną też substancją.
3: To była Bianca Rotunno, czyli jedna z osób kuratorskich wystawy Amalgamat. Możecie ją oglądać w OFF Piotrkowskiej. Przypomnę, od 9 Do 18 października wstęp na wystawę jest bezpłatny, a do tego znajduje się ona, tak jak już wspomniałam, na drugim piętrze głównego budynku w Piotrkowskiej, czyli to jest ta przestrzeń, no, na co dzień, myślę, nieodwiedzana, bo zazwyczaj poruszamy się gdzieś jednak po tych lokalach usługowych na parterze, a ta górna część budynku pozostaje zarezerwowana na pracownie artystyczne i nie do końca odkryta. Także myślę, że nawet rodowity łodzianin, bywalec regularny w Piotrkowskiej znajdzie tam coś ciekawego. To był magazyn reporterów, a ja nazywam się Weronika Kobus.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Najchętniej mówię w magazynie reporterów o sztuce, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o naukach ścisłych i muszę przyznać, że tym razem bez udawanej ekscytacji, bo tematy są naprawdę fantastyczne. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaczynamy od nocy naukowców.
4: Edukacja w Łodzi.
3: Już po raz czwarty w naszym mieście w ten weekend zagości Łódzka Noc Naukowców. Jest to wydarzenie, które odbywa się w EC1 i jest, no, takim rodzajem pikniku naukowego, tylko że tutaj z takim nowym, dodatkowym pomysłem urządzania całego wydarzenia w godzinach wieczornych. Wydarzenie tworzy miasto razem z różnymi łódzkimi uczelniami, także repertuar tych eksperymentów również jest naprawdę szeroki. Oprócz takich typowych, powiedzmy, sztuczek znanych z pikników naukowych, będzie można chociażby pobawić się w naukowym escape roomie. Tak więc jedziemy ze szczegółami i jako pierwsza plany Uniwersytetu Medycznego przedstawi profesor Agnieszka Piastowska-Ciesielska.
10: Szanowni Państwo, jest nam ogromnie przyjemnie być po raz kolejny częścią tego niesamowitego wydarzenia. W tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprezentuje ponad 20 stanowisk popularyzatorskich. Dla tych najmłodszych, dla tych starszych i dla tych całkiem dojrzałych. Powiem tak, mam nadzieję, że za rok nie skończymy o godzinie 22:30, ale będziemy tu do samego ranka. Chociażby ostatnia edycja pokazała, że wielu z naszych gości, nawet tych najmniejszych, wychodziło łzami o tej 22:00, bo marzyli o tym, żeby jeszcze bardziej wejść w świat nauki. I to jest nasza misja, naszego uniwersytetu, żeby być z Państwem na każdym poziomie, żeby pokazywać, że nauki nie należy się bać, że jest ona wspaniała, a czym szybciej się z nią zaprzyjaźnimy, tym nasze życie będzie łatwiejsze i piękniejsze. Będziemy mieć warsztaty również praktyczne, będziemy mieć wykłady, będzie bardzo dużo o immunologii, o tematyce szczepień, która czasami bywa kontrowersyjna, ale nasi naukowcy pokażą Państwu, jak bardzo ważne jest to, aby się zabezpieczyć.
3: Skoro nauki ścisłe, no to nie może zabraknąć Politechniki Łódzkiej, o której planach na stanowiska i atrakcje opowie profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej.
11: Nauka zmienia świat, nauka zmienia naszą rzeczywistość, współczesne technologie towarzyszą nam na co dzień. Stąd bardzo się cieszę, że Politechnika Łódzka jako uczelnia technologiczna włącza się po raz kolejny w organizację Nocy Naukowców. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji i to, co cechuje to zbliżające się wydarzenie, co powoduje, że jest ono wyjątkowe, to jego różnorodność. Ta różnorodność wynika z kilku faktów. Po pierwsze, różnorodność tematyczna. Będziecie Państwo mogli zapoznać się z różnymi tematami badań prowadzonymi w Politechnice Łódzkiej. Od architektury i budownictwa, przez nauki podstawowe, chemia, fizyka, matematyka. W końcu po technologię żywności i żywienia, temat diety, temat właściwego odżywiania i temat bezpieczeństwa. Temat bezpieczeństwa energetycznego, a więc te wszystkie tematy, które są niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego świata. Druga różnorodność, która wyróżnia to wydarzenie, to różnorodność form przekazu. Przygotowaliśmy dla Państwa wykłady, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty, zajęcia laboratoryjne, ale również gry terenowe. Taka interaktywna forma włączająca uczestników w to wszystko, co będzie się działo. I mamy niespodziankę, komnatę alchemika, gdzie będzie można zapoznać się z historią chemii i tym, jak ona pięknie ewoluowała na przestrzeni lat. i w końcu różnorodność społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez doświadczonych naukowców, profesorów, doktorów, jak i przez młodych naukowców, doktorantów i wreszcie naszych studentów. Zachęcamy do spotkań z naszymi kołami naukowymi i prezentacjami tego wszystkiego, czym oni się zajmują. A więc przed nami wyjątkowe wydarzenie, będzie się działo bardzo dużo i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w kolejnej Nocy Naukowców.
3: To jeżeli chodzi o plany Politechniki Łódzkiej, a co przygotował Uniwersytet Łódzki, o tym opowie doktor habilitowany Krzysztof Pawis, prorektor do spraw popularyzacji nauki i kształcenia.
12: Popularyzacja nauki jest częścią misji Uniwersytetu Łódzkiego. Tak naprawdę dlatego czujemy się tutaj świetnie, czujemy się tak naprawdę tak jak u siebie. W czasie Nocy Naukowców będą nasi studenci, będą oczywiście naukowcy. To zaangażowanie studentów jest dla nas szczególnie ważne. Mogę Państwu przy okazji powiedzieć, że ukazała się właśnie książka z artykułami popularnonaukowymi naszych studentów. Książka ta jest efektem konkursu na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Jest ona dostępna online bezpłatnie dla każdego, kto na strony wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego zajrzy. Jeśli chodzi o Noc Naukowców, będą warsztaty, będą wykłady, będzie debata na temat transhumanizmu, na temat problemów, jakie udoskonalanie człowieka związane z nowoczesną nauką, medycyną, technologią pojawiają się w dyskusji publicznej, również problemy etyczne. A od przyszłego roku mam nadzieję, że ta współpraca ZC1 przyniesie nowy etap, etap w postaci Nagrody Ogólnopolskiej dla najlepszej polskiej książki popularno-naukowej, którą tę nagrodę chcemy wspólnie zbudować i stworzyć.
3: Rozmawiamy o programie czwartej łódzkiej Nocy Naukowców, która już w ten weekend odbędzie się w EC1. Co jeszcze zobaczymy podczas tego wydarzenia? Zobaczymy też stoiska przygotowane przez Polską Akademię Nauk, o czym trochę więcej opowie dr Bartłomiej Kost.
4: Co słychać w Łodzi?
13: Na naszych stanowiskach, na stanowiskach Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk chcielibyśmy Państwu pokazać, że chemia to nie tylko nudna teoria i trudne wzory, ale że również chemię możemy poznawać poprzez doświadczenia laboratoryjne, na które czasami nie ma miejsca ani przestrzeni w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Przygotowaliśmy dla Państwa zarówno atrakcje dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych. Będą warsztaty dla najmłodszych, będzie mini escape room, chemiczny escape room, w którym będą mogli nam Państwo pomóc rozwiązać tajemnicę zaginionej partii leków, ale także zachęcamy Państwa do wysłuchania popularno-naukowych wykładów z zakresu chemii polimerów oraz chemii ogólnej. Serdecznie zapraszam na stanowiska Polskiej Akademii Nauk.
3: Na koniec nieco mniej oczywista propozycja, bo podczas Nocy Naukowców zobaczymy również Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i o programie tej instytucji opowie rzecznik prasowy Adam Czerwiński.
14: Większość łodzian kojarzy Matkę Polkę jako szpital i słusznie, bo jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków zajmujących się ginekologią, położnictwem i pediatrią. Dość powiedzieć, że przez ponad 35 lat działalności Matki Polki urodziło się u nas blisko 150 tysięcy dzieci, czyli zaludniliśmy miasto mniej więcej wielkości Torunia. Tak? Ale oprócz tego, że jesteśmy szpitalem, jesteśmy prężnie działającym instytutem naukowo-badawczym, specjalizującym się w naukach medycznych. I nasza misja to promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia i promowanie nauki. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego będziemy na Łódzkiej Nocy Naukowców. Będziemy również dlatego, żeby w pewien sposób odnieść się do takiego zarzutu często formułowanego w kierunku naukowców, że to, czym się zajmują, jest oderwane od nauki. No my uważamy, że to, co, że oderwane jest od życia. Tak? My uważamy, że nie ma nic bardziej związanego z życiem niż to, co robią lekarze czy pracownicy medyczni pracując z pacjentem. I dlatego Matkę Polkę będą właśnie reprezentować osoby pracujące z pacjentami. Będzie dietetyk kliniczny, pani doktor Aneta Gwozdowska, która poprowadzi bardzo ciekawy warsztat na temat zdrowego życia. W czasie tego warsztatu pokażemy, w jaki sposób czytać etykiety żywności, pokażemy, jak sprawdzać, ile jest cukru w tej żywności. Będzie również przeprowadzony taki eksperyment, ciekawostka, czyli po prostu pokażemy uczestnikom warsztatu, jak sprawdzać zawartość skrobi w poszczególnych produktach żywnościowych. Będzie można również w czasie tego warsztatu sprawdzić skład swojego ciała. To zawsze uczestników takich warsztatów bardzo interesuje.
3: Więcej informacji na temat Nocy Naukowców znajdziecie oczywiście na stronie C1, a my w tej audycji zdążymy zahaczyć jeszcze o jeden temat związany z inżynierią, tym razem z inżynierią wodociągową, bo już można zwiedzać tak zwaną katedrę na stokach. Opowiadałam Wam już o problemach z dostępnością biletów. Bilety oczywiście do katedry na stokach wyprzedały się, zresztą jak co roku w parę minut.
4: Nasza Łódź.
3: Natomiast wracamy do tego tematu ze względu na interesującą deklarację, która padła podczas tego pierwszego zwiedzania katedry w tym miesiącu. Tutaj oddajemy głos pani prezydent Hannie Zdanowskiej i panu Michałowi Śmiechowiczowi, prezesowi ZWIK.
15: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że raz na jakiś czas, wtedy kiedy te zbiorniki zostają opróżnione z wody i są poddane konserwacji, zapraszamy tutaj mieszkańców Łodzi, ale jak już powiedział mój rzecznik, nie tylko, bo te zbiorniki stały się swego rodzaju atrakcją w Polsce i nie tylko, do zwiedzania. To, co możemy zobaczyć, to przede wszystkim niesamowity kunszt naszych przodków, inżynierów, którzy w ramach instalacji czy całej sieci wodociągowej realizowanej i budowanej dla miasta Łodzi przeszło 100 lat temu, właśnie tego typu infrastrukturę wymyślili, stworzyli i stworzyli niesamowity system, system grawitacyjny rozpływu wody praktycznie po całym mieście. Te zbiorniki raz na jakiś czas, jak wspomniałam, są opróżniane. Wtedy można je odwiedzić, zobaczyć i przede wszystkim zakochać się w tych niesamowitych, pięknych, łukowatych i wybudowanych z czerwonej cegły sztuce inżynierskiej, budowlach. Dzisiaj pokazujemy inny zbiornik, bo chyba z tego co pamiętam, poprzednim razem byliśmy w drugim zbiorniku. A my ze swojej strony chcemy za Państwa pośrednictwem zaprosić, pokazać, jak jest skarby skrywa tak naprawdę Łódź. Nie już te oczywiste, do których się przyzwyczailiśmy, które na co dzień zwiedzamy, przyjeżdżamy, oglądamy, ale również właśnie tego typu, które są gdzieś ukryte pod ziemią. Ja raz jeszcze bardzo dziękując, że mamy możliwość raz na jakiś czas właśnie tutaj wejść, zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mam nadzieję za jakiś czas te zbiorniki staną się taką główną atrakcją turystyczną, odwiedzaną na co dzień, nie tylko od święta, jak to jest w tej chwili.
4: Co słychać w Łodzi?
16: Szanowni Państwo, znajdujemy się w jednym z dwóch identycznych zbiorników. Tak jak pani prezydent powiedziała, raz na dwa lata opróżniamy go celem czyszczenia. Wtedy też udostępniamy go szerszej publiczności do zwiedzania. W tym roku, tak samo jak i w poprzednim, udostępniliśmy ten obiekt do sprzedaży komercyjnej. Bilety rozeszły się znowu bardzo szybko, bo w zasadzie w jeden dzień. Jeżeli chodzi o podział, pani prezydent powiedziała, że to jest obiekt dla Łodzian, ale także nie tylko, to mogę już dzisiaj powiedzieć, że mniej więcej połowa zwiedzających to będą mieszkańcy Łodzi, którzy skorzystali ze zniżki dla karty łodzianina, a połowa jest osób, które tej karty łodzianina nie posiadają, czyli są to typowi turyści. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to rozpoczynamy je dzisiaj. Potrwa ono do 30 października. Wpuszczamy grupy maksymalnie 30 osób od godziny 9 do 16, także każdy ma około godziny na obejrzenie tego obiektu wraz z przewodnikiem. Udało się dzięki temu sprzedać 6,5 tysiąca biletów. Podobną akcję oczywiście będziemy chcieli kontynuować w przyszłym latach, aż do momentu, kiedy wyłączymy te obiekty już z stałej eksploatacji, ponieważ one są wciąż czynnym zbiornikiem wodnym, niestety, ale niszczeją, w związku z czym po pewnym czasie będziemy musieli je wyłączyć z eksploatacji i wtedy też będzie możliwość ich włączenia do zwiedzania już takiego na stałe jako obiekt muzealny, a nie czynny obiekt wodny. W tym momencie zbiorniki stanowią wieże ciśnienia. One doprowadzają wodę dla mniej więcej 80-70% mieszkańców. Opracowujemy właśnie model, który pomoże nam zdywersyfikować dostawy wody, ponieważ z jednej strony Oczywiście, tak jak pani prezydent wspomniała, te zbiorniki są ekonomiczne, czyli pozwalają nam grawitacyjnie wtłoczyć wodę, ale z perspektywy bezpieczeństwa to nie jest najlepsze, aby w jednym miejscu było kumulowane dostawy dla 80% mieszkańców, więc musimy zbadać model, który pozwoli nam zdywersyfikować kwestie hydrauliki. Oczywiście w tym momencie to zleciliśmy. To są prace na minimum 4-5 lat, więc myślę, że to jest taki najkrótszy okres, kiedy będziemy mogli chociaż jeden z tych zbiorników wyłączyć do eksploatacji.
3: Brzmi obiecująco? Co jeżeli katedrę na stokach moglibyśmy oglądać przez cały rok jako atrakcję turystyczną? Zobaczymy i czekamy na dokładne deklaracje. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: Pierwsza tego typu impreza i już z niemałym rozmachem. O co chodzi w trwającym już pierwszym łódzkim tygodniu zdrowia psychicznego? Wytłumaczę wam zaraz w tej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wysłuchacie magazynu reporterów.
12: Zdrowa Łódź.
11: Tydzień zdrowia psychicznego rozpoczął się 5 października i potrwa do końca tego tygodnia. Ma opiewać na 120 różnych wydarzeń związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, a takim najciekawszym chyba wydarzeniem tego wszystkiego będzie pojawienie się na łódzkich ulicach tak zwanego mental busa, czyli takiego autobusu, w którym można z marszu, no po prostu bez żadnego umawiania się w momencie, kiedy tego potrzebujemy, zgłosić się na taką wstępną konsultację psychologiczną. Oprócz tego mnóstwo bardziej konwencjonalnych form wsparcia, czyli dni otwarte placówek, warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne, wykłady, grupy wsparcia, no i wydarzenia promujące dobrostan psychiczny. Gdzie to wszystko będzie się odbywało? Najogólniej mówiąc w całej Łodzi, więc myślę, że pod kątem pochodzeniowym tudzież dzielnicowym nikt wykluczony nie będzie. A już teraz więcej o samym przedsięwzięciu i o tym, dlaczego to właśnie na działania profilaktyczne powinniśmy kłaść nacisk, opowie pochodzący z Łodzi poseł na Sejm RP Paweł Bliźniuk.
13: Tydzień wsparcia dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi to fantastyczna okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze, bo o zdrowiu. Nie tylko o tym zdrowiu fizycznym, bo o nim na co dzień mniej więcej pamiętamy, ale o zdrowiu psychicznym, gdzie często wstydzimy się, bądź nie mamy świadomości, że można poprosić o po prostu o wsparcie, o pomoc specjalisty. I bardzo dobrze, że miasto Łódź w tym roku organizuje taki moment, taki cykl wydarzeń, 120 wydarzeń przy wsparciu czy też współorganizacji ze strony 40 ponad podmiotów, które wspierają i współorganizują te wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych grup społecznych, do seniorów, do młodzieży, do rodziców, warsztaty, terapie, przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać z psychoterapeutą, z psychiatrą o tym, co najważniejsze, o tym, co nas boli, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać te pierwsze symptomy problemów z naszym zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne dzisiaj to ogromne wyzwanie. W szczególności chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najmłodszych Polaków, na dzieci i młodzież, bo tutaj dane są zatrważające. W 2023 roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało blisko 280 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 18 roku życia. 3 lata wcześniej to była o połowę mniej, bo 120 tysięcy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie i potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów w znaczący sposób rośnie. Z jednej strony widzimy, że problemy psychiczne najmłodszych są coraz większe, z drugiej mamy coraz większą świadomość i to też dobrze, więc tutaj ciężko interpretować jednoznacznie akurat te wyniki. Natomiast chciałem też jako poseł zajmujący się cyfryzacją podkreślić jeden aspekt. Dzieci i młodzież dzisiaj dorastają i wychowują się w świecie, również w świecie cyfrowym, gdzie realizują swoje potrzeby kontaktu z najbliższymi, ale też kształtują swoje sposób postrzegania rzeczywistości poprzez porównywanie się z innymi, poprzez szukanie czy też branie udziału w pewnego rodzaju trendach, które są z pozoru grami i zabawami, a jednak kształtują naszą psychikę. Jesteśmy poddawani niezliczonej liczbie bodźców, które kształtują naszą psychikę nawet w sposób nieświadomy, szczególnie plastyczny.

0: najmłodszymi spędzają najwięcej czasu i mają taką odpowiedzialność i możliwość wpływania na ich życie na temat tego, w jaki sposób korzystać z internetu, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak ograniczać też mocno, mądrze angażować dzieci w rzeczy, które akurat w świecie wirtualnym są efektywne, przynoszą pozytywne skutki, a jak unikać tych, które wywołują tylko i wyłącznie w finale depresję i prowadzą do tragedii. Przed nami ogromna debata też w Polsce, jeżeli chodzi o media społecznościowe i najmłodszych, o to, żebyśmy w końcu weryfikowali wieki, rozmawiali o tym, czy i w jakim wieku zakazać dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. To też, mam nadzieję, będzie przyświecało temu wydarzeniu, ponieważ obok temu, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami pewnych zjawisk społecznych, musimy też rozmawiać, co zrobić jako społeczeństwo, jako parlamentarzyści, jako prawodawcy, żeby zmienić ten stan rzeczy, jakie regulacje wprowadzać na poziomie krajowym, które powiedzmy ograniczą ten negatywny wpływ internetu na życie szczególnie najmłodszych. Ja chciałem pogratulować miastu Łódź, mojemu kochanemu miastu, za to, że wychodzi z taką inicjatywą i jest taka przestrzeń, mam nadzieję, że ten tydzień wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście, taka przestrzeń, żeby w szczególny sposób o tym zdrowiu psychicznym móc porozmawiać.
1: Co w takim razie jest rozumiane przez to 120 wydarzeń? O tym opowie więcej Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Tak jak pan poseł powiedział, to pierwszy w Łodzi tydzień zdrowia psychicznego, ale nie pierwsze wydarzenie w Łodzi, które promuje profilaktykę zdrowia psychicznego, albowiem w maju tego roku mieliśmy łódzki tramwaj zdrowia psychicznego, który jeździł po ulicach Łodzi i psychologowie, psychoterapeuci udzielali porad w tramwaju. Być może to nietypowe wydarzenie, nietypowe miejsce na takie porady, ale drodzy Państwo, okazało się, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Nie liczyliśmy na taki odzew. Skorzystało, proszę zwrócić uwagę, że było to pierwsze wydarzenie, do którego łodzianie i łodzianki jeszcze nie byli przyzwyczajeni, ale wzięło w tym udział ponad 100 osób. Była to też impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ część tramwaju była niskopodłogowego i towarzyszył również tłumacz języka migowego. I odpowiadając na ten odzew, postanowiliśmy, że na stałe, tak panie pośle, obiecujemy, na stałe będzie to impreza w Łodzi, Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście tutaj pan poseł zwrócił uwagę, że będą to konsultacje, będą dni otwarte. Ja może powiem troszeczkę o samych takich technikaliach, a mianowicie mamy tutaj kod QR, on będzie na naszej stronie internetowej w uml.loc.pl w zakładce niepełnosprawni. Można wejść albo odpalając sobie tę aplikację, która będzie na plakatach. Będą też informacje w naszym MPK, w tramwajach, w autobusach. Można sobie zeskanować ten kod i zobaczyć konkretnie dzień po dniu, jakie wydarzenia będą dostępne dla łodzian i łodzianek. Oprócz konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, oprócz warsztatów, profilaktyki, na przykład bardzo ciekawe wydarzenie, będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Też to ma charakter terapeutyczny. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących. I co ważne, drodzy Państwo, proszę to zapamiętać, ponieważ jeżeli ktoś do nas zgłosi taką potrzebę tłumacza polskiego języka migowego, taki tłumacz uda się na spotkanie czy konsultacje. Także chcemy też, żeby to była impreza niewykluczająca, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń w sferze intelektu, percepcji, mobilności czy psychiki. Jest to bardzo ważny dzień, my serdecznie zapraszamy i liczymy na duży odzew z Państwa strony, a ja mogę tylko zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług podczas tego dnia. Oprócz tych wszystkich wydarzeń będzie na terenie miasta naszego postawiony mental bus, czyli taki mobilny punkt punkt pomocy psychologicznej, który będzie w 5 lokalizacjach.

0: lokalizacjach przez 6 dni w tygodniu. Dwa razy będzie w manufakturze powtórzony. Będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18. Będą konsultacje się odbywały w środku, w Mental Busie i w namiocie. Będą wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci. Proszę się nie bać podchodzić, ponieważ będzie też psycholog, koordynator, który będzie dokonywał takiego, można powiedzieć, quasi triażu, że będzie do odpowiednich psychologów kierował i ustalał kolejność. Także to też jest, i o ile na te wydarzenia obowiązują zapisy, to do Mental Busa zapisy nie obowiązują, czyli można spontanicznie się na taką konsultację udać.
1: Ile osób w ciągu dnia będzie mniej więcej mógł obsłużyć taki Mental Bus?
0: Trudno powiedzieć, no zakładając, że taka konsultacja wstępna, bo to nie będzie terapia, tak? To będzie wstępna konsultacja, będzie trwała pół godziny na dwóch stanowiskach przez 8 godzin.
2: Myślę, że każda taka rozmowa o zdrowiu psychicznym byłaby niekompletna bez udziału eksperta, dlatego parę słów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego warto zainteresować się właśnie profilaktyką, poprosiłam Katarzynę Sońdę-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeutę.
3: Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w związku z tym to ważne, że mamy taki łódzki tydzień zdrowia psychicznego, który pozwala nam promować tak naprawdę dbanie o zdrowie psychiczne, bo często skupiamy się na naszym ciele, zapominamy o tym, że nasz komfort psychiczny, to w jaki sposób funkcjonujemy psychicznie, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób myślimy o sobie, jak się czujemy ze sobą, w jaki sposób reagujemy na różne wyzwania życia codziennego, tak? Dlatego, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, brak zaburzeń, ale też to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie z tempem naszego życia, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy w różnych relacjach, jak wywiązujemy się z naszych ról życiowych. I w związku z tym to wydarzenie, w którym też tutaj my bierzemy udział, służy temu, żeby trochę oswoić osoby, które być może do tej pory krępowały się, wstydziły się, poprosić o wsparcie psychologa, psychiatrę czy psychoterapeutę z tematem samego dbania o zdrowie psychiczne, tak? Czyli pozwolić doświadczyć tego w takich bezpiecznych warunkach, jak to jest usiąść, porozmawiać z taką osobą, tak, z specjalistą, jak to jest wziąć udział w różnego rodzaju też grupowych zajęciach profilaktycznych, tak? Bo tutaj ta oferta różnych placówek jest bardzo szeroka, zarówno to będą właśnie wykłady, różnego rodzaju warsztaty, mikroedukacje, też takie wydarzenia, które pozwalają po prostu poinformować o tym, jak różne procedury związane z dbaniem o zdrowie wyglądają, czy też właśnie konsultacje indywidualne, tak? Taka konsultacja indywidualna najczęściej skupia się na samym powodzie, dla którego dana osoba zgłosiła się, tak, do specjalisty, czyli najpierw to jest omawiane krótko, omawiana jest też sama sytuacja życiowa, omawiane jest to, dlaczego akurat w tym momencie dana osoba się zgłosiła po pomoc, dlatego że czasem przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat funkcjonujemy w jakiejś określonej sytuacji i przychodzi taki moment takiego przełamania, w którym ktoś z nas decyduje się na to, żeby poprosić o pomoc, żeby zgłosić się do specjalisty, a być może czasem nasi bliscy namawiają nas na to, żebyśmy po prostu poszli i zadbali także o nasze zdrowie psychiczne, bo ono bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy też z innymi osobami. Katarzyna Sońta-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.
2: Dokładne daty i godziny wszystkich wydarzeń w ramach Łódzkiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego znajdziecie na stronie uml.loc.pl, gdzie możecie wejść w zakładkę Niepełnosprawni albo po prostu wpisać w wyszukiwarkę hasło Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Tam również znajdziecie lokalizację Mental Busa, który codziennie stoi w innym miejscu. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Dbajcie o siebie, kochani.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Porozmawiajmy sobie trochę o inwestycjach w Łodzi. Troszeczkę o tych inwestycjach, które widać na zewnątrz i trochę o inwestycjach w środku budynków. Kompletnie się tego nie spodziewałam, ale wyszło tak, że tematy inwestycji w zieleń i nowych nasadzeń połączyły mi się razem z tematem przestrzeni pod wynajem od miasta ze sprawą wspomnienia ulicy Włókienniczej.
4: Nasza Łódź.
2: To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaczniemy sobie od takiego, no wydaje mi się, że trochę bardziej chwytliwego tematu, bo przecież niecodziennie dostaje się wiadomość od miasta, że można wynająć sobie pałac. No, tutaj wymaga to wszystko małego sprostowania. To nie jest tak, że ja sobie mogę wynająć pałac, czy każdy z nas może przyjść z ulicy i go sobie wynająć, bo pałac przy ulicy Sienkiewicza 26 zostaje udostępniony pod najem komercyjny, więc to raczej informacja dla przedsiębiorców. Ale to nie jest jedyny lokal, który właśnie trafia na rynek. Jest to zdecydowanie szerszy temat, na który udało mi się porozmawiać z Mariuszem Łysio, prezesem Łódzkich Nieruchomości, który przybliżył mi trochę nie tylko to, jakie lokale będzie można w najbliższej przyszłości wynająć od miasta, ale i opowiedział trochę o nowym sposobie oglądania tych lokali, czyli o wirtualnych spacerach.
0: Jak to się stało, że można sobie w Łodzi pałac wynająć? Na jakich warunkach?
5: No pałac to jest taka dosyć wyjątkowa nieruchomość, którą mamy w naszym zasobie. Zarządzamy blisko 100 nieruchomościami, w większości są to kamienice po rewitalizacji. Ten pałac to jest perełka, jest to coś wyjątkowego, które zostało, jest to nieruchomość wyjątkowa, która całkiem niedawno została zrewitalizowana przez miasto w ramach rewitalizacji obszarowej. Pałac przy Sienkiewicza 26 to dawne kino policyjne, które od lat 45 roku było tutaj prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji. Dzisiaj zapraszamy tutaj wszystkich tych, którzy chcieliby prowadzić tutaj biznes. Lokal jest dostosowany do działalności gastronomicznej, bowiem posiada całą infrastrukturę techniczną i sanitarną dostosowaną do tego, żeby zbudować tutaj i postawić kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Mamy tutaj 3 kondygnacje, łącznie 730 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej z możliwością wyjścia nawet na dach. Oprócz tego w naszej najnowszej ofercie znajdą się również mniejsze lokale, które posiadają metraż od nawet 16 metrów kwadratowych po 360 metrów kwadratowych. W zależności od tego, na jaką działalność poszukujemy swojego nowego miejsca bądź rozszerzenia swojej działalności.
0: I mówimy tutaj tylko o najmie komercyjnym, to jest tylko pod biznesy.
5: Tak, mówimy tutaj o najmie skierowanym do przedsiębiorców. Natomiast też będziemy prowadzić, bo mamy takie lokale dla kreatywnych, mamy też lokale dla organizacji pozarządowych, ale to będzie ogłaszane też w innych terminach.
0: To jest wszystko nastawione na taki najem komercyjny, mający jakby jak największe zyski na uwadze, czy może tak jak część lokali na wschodniej, gdzie rozumiem, że miasto uwierzyło w pewne pomysły i trochę zeszło z ceny, żeby wartościowe rzeczy się tam pojawiły.
5: To tak jak powiedziałem, mamy kilka rodzajów lokali. Ten lokal, w którym się dzisiaj znajdujemy na Sienkiewicza, jest to lokal, w którym robimy postępowanie na stawkę za metr kwadratowy. Czyli tutaj głównym kryterium będzie wysokość stawki. Wygra ten podmiot, który wylicytuje najwyższą stawkę za metr kwadratowy. Tutaj liczymy na to, że pojawi się też fajny najemca, który tutaj uzupełni funkcję ulicy Sienkiewicza. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy też lokale, w których oceniamy również pomysł. Tam nie decyduje stawka za metr kwadratowy. To są lokale zazwyczaj właśnie, tak jak pani wspomniała, na ulicy Włókienniczej. Tutaj za chwilę też mamy 3 takie lokale, które za chwilę będziemy ogłaszać i kierować tą ofertę właśnie do podmiotów, które mają ciekawy pomysł, które nie celują w generowanie zysków na pierwszym miejscu. I także też posiadamy taką ofertę.
0: Dobra. A ta aplikacja, którą pan tak pokazywał, która pozwala, żeby wejść sobie do tych lokali z daleka, to jest nowy pomysł?
5: To jest pomysł, można powiedzieć, że to jest pomysł nowy, nowatorski. To nie jest jeszcze standard, który obowiązuje na rynku nieruchomości. Postawiliśmy na to rozwiązanie z racji tego, że w naszej ofercie mamy czasami kilka, czasami kilkanaście lokali. Zainteresowanie jest dosyć duże, więc chcieliśmy po części troszeczkę oszczędzić sobie czasu, ale też oszczędzić czasu naszym potencjalnym klientom i w sposób wygodny zaprezentować im albo dać im możliwość odwiedzenia takiego lokalu bez konieczności wychodzenia z domu, przedzierania się przez korki czy jeżdżenia od lokalu do lokalu i przynajmniej z naszą ofertą można się w 100% zapoznać czy na telefonie komórkowym, czy na komputerze.
1: Czyli takie wyciągnięcie ręki nawet do przedsiębiorców z zagranicy, jeżeli by się zdarzyli.
5: Bardziej bym powiedział do przedsiębiorców tutaj z okolicy Łodzi, bo też nie ukrywam, że mamy takie zainteresowanie osób mieszkających czy w Pabianicach, czy w Zgierzu, czy w Aleksandrowie Łódzkim, którzy też przeglądają nasze oferty. I też dla nich jest to na pewno duże ułatwienie, ale też na pewno dla osób, które mieszkają na obrzeżach, nie wszyscy mieszkają w centrum. Czasami przedrzeć się jest dosyć ciężko, czy zaparkować chociażby, więc taki ukłon w stronę tutaj naszych klientów. Natomiast dla nas te cyfrowe bliźniaki, te wirtualne spacery to nie tylko taki faktor marketingowy, ale też taki sposób na to, że mamy zarchiwizowany stan zero, czyli mamy nieruchomość, która jest, ma swój odpowiednik cyfrowy w chmurze. Jesteśmy w stanie w każdej chwili, czy na poziomie usterki, czy na poziomie likwidacji jakiejś szkody odnieść się do stanu faktycznego, czasami sprzed kilku lat. Więc to ma, że tak powiem, wieloaspektowy wymiar użytkowy, nie tylko taki marketingowy.
1: Rozliczenie kaucji na przykład.
5: Dokładnie. Natomiast powiem pani tak, że miasto jest dosyć bezpiecznym wynajmującym. Często bywa tak, że jak najemca podpisuje umowę z miastem, to tak jak na lokale mieszkalne, tak i na lokale usługowe, większość tych najemców zostaje na długie, długie lata. Nie ma takiej rotacji jak na rynku komercyjnym, gdzie te stawki, wiemy, dosyć mocno się zmieniają z roku na rok. Tutaj jest pewna przewidywalność, stawki są wyznaczone poprzez zarządzenie pani prezydent. Nie ma możliwości, że wynajmujący z dnia na dzień uzna, że dzisiaj podnosi na przykład o 50 czy 100%, więc jakby to też jest taka zachęta do tego, żeby spojrzeć, zainteresować się naszą ofertą.
1: No to już ostatnie. Czy każdy może sobie taki wirtualny spacer odbyć, czy jest to aplikacja, czy rozwiązanie skierowane tylko dla zainteresowanych?
5: Spacery mają charakter publiczny, udostępniamy je na naszej stronie, na stronie Łódź.pl, na stronach Urzędu Miasta Łodzi. Spacery mogą wchodzić wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, tak jakby chociaż tutaj przed momentem chodził taki nasz kolega zajmujący się urbexem, który dzisiaj podziwia ten pałac po remoncie, był tu 12 lat temu robił zdjęcia, także też pozwoliłem go sobie zaprosić. On wczoraj zapoznał się z tym spacerem, jest dzisiaj, uznał chyba, że warto przyjść i sfotografować to na żywo.
2: To była informacja zdecydowanie bardziej skierowana do przedsiębiorców, więc kolejną przygotowałam taką dla nas wszystkich, bo nas wszystkich dotyczy i może cieszyć zieleń miejska, a właśnie teraz rozpoczyna się sezon jesiennych nasadzeń.
4: Eko Łódź.
2: O tym opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Łodzi oraz Olga Kasjańska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji.
4: Zielono w Łodzi.
6: Łódzkie inwestycje to nie tylko asfalt, równy chodnik czy wygodna droga rowerowa, to przede wszystkim zieleń. Zieleń, którą wprowadzamy do miasta, która separuje samochody od przechodniów czy od rowerzystów. To też chodniki, które otoczone zielenią w momencie, kiedy są upały, są wygodne, kuszą do spacerowania. W tym piku temperaturowym ta zieleń bardzo dobrze się sprawdza w mieście. Ona jest nie tylko takim buferem bezpieczeństwa, ale taką zachętą, żeby po tym mieście się poruszać. Śmiało mogę powiedzieć, że to tysiące drzew, które przybywają każdego roku do naszego miasta.
1: Jeżeli mogę zapytać, jakie gatunki drzew można sadzić o tej porze roku?
7: Tutaj w MCI mamy taką dobrą praktykę, że sadzimy te rodzime gatunki drzew. Czyli mamy tutaj przykład taki jak klony, jesiony, graby, ale również lipy. Takie lipy możemy już podziwiać w formie drzew zasadzonych na przykład na ulicy Sienkiewicza, na przykład na ulicy Gdańskiej. To są przykłady takich najciekawszych naszych realizacji sprzed lat, które wiemy, że dzisiaj zaowocowały. MCI się nie zatrzymuje. W ciągu pierwszego półrocza udało nam się z budżetów obywatelskich nasadzić 500 sztuk. No teraz kolejnych 500 już za nami i czekamy na kolejne 500 w tym roku. Ta pogoda pozwala nam dzisiaj poddać się tej chwili sadzenia. Absolutnie ładujemy akumulatory. Chcemy, żeby tych drzew tutaj w mieście było jak najwięcej. No i dzisiaj możemy powiedzieć o 1500 takich luźnych zadań, jeżeli chodzi o te nasadzenia. Natomiast oczywiście przy każdej z naszych inwestycji te zieloności się pojawiają. Przyszły rok myślę, że też będzie obfitywał w takie doznania. Mam nadzieję, że to przed nami. Mam nadzieję, że ta liczba będzie się cały czas zmieniać, rosnąć i na tym nam najbardziej zależy.
1: A po jakim czasie można poznać, że takie nasadzenie przyjęło się i zostanie z nami na dłużej?
7: Powiem szczerze, no my jesteśmy w zupełnie nowym systemie sadzenia, nowym, takim może zmodernizowanym z nieco w stosunku do wcześniejszych, to znaczy odeszliśmy od palikowania, to znaczy nie znajdziemy przy drzewie trzech palików, które służą temu, żeby drzewo się nie chybotało. Tutaj mamy do czynienia z nową opcją, czyli z kotwieniem. Nie dość, że wygląda to estetycznie, to proszę wybaczyć, ale przy sadzeniu jednego drzewa nie umiera kilka kolejnych po to, aby te paliki wbić. Więc jakby ten system pozwala nam też w nieco inny sposób zaprojektować samo to nasadzenie. Powiem szczerze, w zależności od przestrzeni, która jest dookoła, w zależności od tego, co mamy w tej ziemi, bo to też zależy od tego, czy są kolizje, od tego, czy my sadzimy na rurach, od tego, jakie to środowisko ma drzewo, co możemy zrobić w danym miejscu, zależy to, jak szybko się przyjmie. Są miejsca, w których wsadzamy i już widzimy, że nic z tego nie będzie. Musimy tutaj na przykład prosić o zmianę gatunku. Takim przykładem była na przykład ulica Włókiennicza, gdzie wiemy, że początkowo te drzewa nie dały sobie rady z tą przestrzenią. Ulica Włókiennicza jest o tyle specyficzna, że jest tam bardzo duża wodna żyła, nazwijmy to. To znaczy te rzeki podziemne przepływające są w takiej ilości, że niestety drzewa, które wsadziliśmy i zaproponowaliśmy, one nie przeżyły. Musieliśmy znaleźć nowy gatunek, dopasować go do tego miejsca, no i zrobić nową odsłonę, nasadzić je zupełnie od nowa. Także tutaj też nie należy się denerwować, niepokoić. My tym drzewom dajemy czas na taką rozgrzewkę. Oglądamy, monitorujemy to, jak one sobie dają radę. Jeżeli coś nas niepokoi, wymieniamy je. My we wszystkich tych umowach mamy zawartą gwarancję. Ta gwarancja obliguje wykonawcę do wymiany ich w ciągu 36 miesięcy. To znaczy, może być tych wymian kilka, może to być jedna wymiana. Wszystko w zależności od tego, jak te drzewa będą sobie radziły. Badamy, sprawdzamy, monitorujemy tak, aby tutaj najkorzystniej dla naszych łodzian te przestrzenie wyglądały.
1: Czyli to nie jest takie oczywiste, że jak widzimy gdzieś na ulicy więdnące drzewa, które no po prostu się nie przyjęły, to jest już koniec w ogóle z zielenią w tym miejscu.
7: Są podnoszone takie tematy. Powiem szczerze, że staramy się właśnie, tak jak ta sławetna Włókiennicza, odsyłać do takiego poziomu zrozumienia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zbadać wszystko tak głęboko, jeżeli chodzi o ziemię, żebyśmy wiedzieli, że to dane drzewo, które teoretycznie na przykład jest powiedziane, że będzie się przyjmować w warunkach wodnych, że ono przetrwa. No mamy bardzo drastyczne przykłady takich, które rzeczywiście się nie poprzyjmowały, ale to nie znaczy, że nic innego tam nie będzie miało miejsca. To właśnie na tym polega ta piękna, przepraszam w cudzysłowie, zabawa, że my staramy się zapewnić kolejne nowe propozycje i badamy, czy one są w tym miejscu dobre. Puenta musi być jedna. Musimy sobie zapewnić tę zieleń. To miasto z tą zielenią, ulica Rewolucji, ulica Pruchnika, czy ta wspomniana Sienkiewicza, no wracamy wszędzie do drzew. To jest klucz całego tego przedsięwzięcia.
2: Miejmy nadzieję, że to, co właśnie powiedziała pani Olga Kasjańska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji, to nie tylko jej prywatne stanowisko, ale i podejście całego miasta. Może w końcu odrobimy lekcję z betonozy. Mniej betonu, a więcej zieleni życzę sobie i wam. Mam nadzieję, że ta Łódź nasza będzie się w tym kierunku rozwijać. W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko za uwagę. Dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Łódź.
2: 5 października zapisze się na kartach łódzkiego MPK jako dzień ogromnego chaosu i mnóstwa zdezorientowanych pasażerów. Docierają do mnie informacje, że mieliście problem z dojazdem do pracy, że nie wiedzieliście, jak dojechać w miejsca, w które jeździcie codziennie. Tak więc w tej audycji spróbujemy sobie rozebrać na czynniki pierwsze ten kryzys, który przeżyliście, przeżyliśmy wszyscy w poniedziałek na łódzkich drogach i jakie są przyczyny tego, że komunikacja miejska nagle pogrążyła się w aż takim chaosie.
8: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
2: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj przyjrzymy się, co stało się na drogach w poniedziałek, 5 października. Tak jak wspomniałam, to wy sami zwróciliście mi uwagę na ten temat i posłuchamy sobie za chwilę wiadomości, którą dostałam od słuchaczki Michaliny, która zauważa, że ten chaos tak naprawdę rozpoczął się jeszcze w piątek, bo wtedy na przystankach pojawiły się w tej górnej części numery autobusów, które jadą po zmienionych trasach, natomiast komunikat na temat zmian trasy, rozkłady jazdy zostały opublikowane dopiero w niedzielę wieczorem.
9: Gdy stałam sobie na przystanku, czekałam sobie na tramwaj, to były wypisane na przystanku plakietki z autobusami, których rozkładów jazdy nie było ani na przystanku, ani w aplikacji nie było napisane, na stronie internetowej MPK nie było napisane, że one jeżdżą przez ten przystanek i one przyjechały na ten przystanek. Więc ja nie wiem, co się działo w reszcie Łodzi.
2: Co w takim razie zaczęło się dziać w ten poniedziałek, że komunikacja została sparaliżowana? Zaczęło się równolegle kilka prac drogowych w dość po prostu kluczowych arteriach miasta. Do remontu poszła ulica Pomorska. Rozpoczęły się prace w okolicy przystanku centrum, które sprawiły, że wszystkie tramwaje jadące z tak zwanego przesiadkowa na południe mają zmienioną trasę. To dodatkowo nałożyło się z trwającymi już pracami w okolicach wjazdu na Bałuty, a efekt jest taki, że od poniedziałku zmienionymi trasami pojechały linie tramwajowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 45, a dodatkowo wznowione zostało kursowanie linii 17 i 19. Brzmi, jakbym uczyła się liczyć i nie szło mi to najlepiej, prawda? Ale już skoro czepiamy się cyferek, to niezmienioną trasą z poniedziałkiem pojechały tylko 3 linie tramwajowe. Jak wiemy z raportu Jak dojadę, w Łodzi większość, i to zdecydowana większość przejazdów, odbywa się właśnie liniami tramwajowymi. Brzmi jak gruntowna przebudowa miasta, a w mediach społecznościowych miasta i poszczególnych prezydentów i wiceprezydentów cisza. Zwracacie mi również uwagę na naprawdę niefortunny czas wprowadzenia tych zmian, ponieważ początek października to oczywiście początek roku akademickiego, a dezorganizacji uległa komunikacja miejska ulicą Pomorską, po której bardzo, bardzo dużo studentów porusza się właśnie pomiędzy akademikiem czy mieszkaniem, a uczelnią. Tak więc historię swojego trudnego rozpoczęcia studiów chciałaby opowiedzieć słuchaczka Amelka.
10: Zaczynam właśnie studia jednolite magisterskie na ulicy Pomorskiej. Mój przystanek, na którym mam wysiąść, by dojść do wydziału, znajduje się na Pomorska-Kilińskiego. Niestety jest on zamknięty, przez co muszę iść dodatkowe 11 minut, by dotrzeć na uczelnię. Pozdrawiam MPK Łódź.
2: Nie wiem, czy MPK chciałby pozdrowić słuchaczkę Amelkę. Ja na pewno pozdrawiam słuchaczkę Amelkę. I mogę powiedzieć, nie jesteś sama, bo podobne problemy zgłasza również słuchaczka Michalina.
9: Ja nie mogłam wsiąść po prostu do autobusu. Do pierwszego nie mogłam wsiąść. Do drugiego weszłam ledwo, a i tak on był spóźniony chyba z 15 minut. I tam było tyle ludzi, że się już tu nie dało oddychać. Ja rozumiem, że są godziny szczytu, że to jest rano, ale powiem tak, że po prostu ludzie nie mogą wsiąść i dojechać, bo jeżeli ktoś na Pomorską, gdzie jest po prostu 4 licea, uniwersytet, jacyś lekarze, milion innych rzeczy, puszcza tam, jak zaczyna się rok akademicki, jest rok szkolny i puszcza tam, zamiast 3 linii tramwajowych, które tam jeździły, jeden autobus, który nie dość, że robi swoją prawie regularną trasę, to jeszcze później jedzie na tą Pomorską, cały przepełniony i na domiar złego on jedzie z częstotliwością 4 autobusy na godzinę, to nie ma prawa działać. Nie ma po prostu prawa działać.
1: Myślę, że można z tego wyciągnąć 2 dość jasne wnioski. Po pierwsze, nie jesteście zbyt zadowoleni z tego, jak wyglądają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. 2, nie byliście, a raczej nie byliśmy, my wszyscy pasażerowie MPK, dostatecznie poinformowani o tym, co się będzie działo. Skontaktowałam się więc z rzecznikiem prasowym MPK Łódź, aby uzyskać jakiś komunikat na temat tego, w jaki sposób właśnie wam komunikowane były planowane zmiany w rozkładach jazdy. Otrzymałam odpowiedź, że powinnam w tym celu kontaktować się z Zarządem Dróg i Transportu. Tak też zrobiłam. W odpowiedzi zostałam poinformowana, że informacje dotyczące zmian zostały udostępnione z wyprzedzeniem na stronie internetowej MPK. Ponadto informacje o planowanych zmianach pojawiły się na miejskich profilach w social mediach i w portalu łódź.pl. To był cytat z odpowiedzi, którą otrzymałam drogą mailową. W takim razie pytam Was, czy zostaliście poinformowani z wystarczającym wyprzedzeniem i czy ta informacja dotarła do Was w czytelny, przynajmniej wystarczająco czytelny sposób? Tematem właśnie tej czytelności zajęła się strona facebookowa Łodzi Całej Naprzód, gdzie pojawiła się sugestia, że może powinniśmy wrócić do tego, aby trasy, przynajmniej te tramwajowe, były prezentowane w formie diagramu. Taką formę na pewno wiele z Was pamięta. Przez jakiś czas takie wykresy czy też mapki były przyklejone po prostu w środku wagonów tramwajowych. Zaprosiłam więc na rozmowę reprezentanta Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, radnego łódzkiego Kosmy Nykiela, który, jak się okazało, już na początku roku zwracał się do władz Łodzi z pomysłem powrotu do przedstawiania tras tramwajowych właśnie w formie mapki. Posłuchajcie naszej rozmowy. Od 5 października, od poniedziałku, weszły w życie naprawdę drastyczne zmiany rozkładu jazdy i widzę tutaj powtarzający się zarzut, że miasto za słabo zakomunikowało to, jak duża była skala zmian w trasach.
11: Znaczy, władze Łodzi, powiedzmy to wprost, mają wywalone na pasażerów MPK i to jest, mi jest bardzo przykro to mówić, ale jak inaczej można określić to, w jakim stanie w tym momencie znalazła się komunikacja miejska w naszym mieście i jak pasażerowie zostali poinformowani, a właściwie nie zostali poinformowani o zmianach. A są to zmiany naprawdę duże, gdyż jeśli dobrze liczę, to tylko 4 linie tramwajowe w tym momencie jeżdżą po stałych trasach. Rozkłady zostały wrzucone na stronę MPK w niedzielę wieczorem około godziny 19, więc no nie jest to adekwatna godzina, żeby informować o zmianach rozkładów tak wielu linii tramwajowych. Można też zastanawiać się, czy wybór początku października na remont jednej z głównych tras tramwajowych łączących Politechnikę Łódzką z kampusem Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego jest rozsądnym, gdyż ja w tym momencie słyszę o bardzo traumatycznych historiach u studentów, na przykład u Medu, że muszą się dostać z jednego kampusu na drugi, tak? Jeden kampus jest na CKD, na Pomorskiej, a drugi jest na okolicach Placu Hallera. I w tym momencie ci studenci, kiedy mają na przykład 45 minut czy godzinę na przemieszczenie się między tymi dwoma kampusami, po prostu nie dają rady. Więc rozpoczęcie remontu tak newralgicznego skrzyżowania komunikacji dla studentów na początku roku akademickiego jest olbrzymim błędem, którego nie rozumiem i nie wiem, jakie jest wytłumaczenie.
1: A do tego miasto chciałoby się promować jako miasto studenckie, tak? Zwróćmy uwagę na to.
11: Tak, i studenci są wielką wartością miasta i wszyscy chcemy, aby studentów w Łodzi było jak najwięcej. No ale jeśli studenci tak naprawdę przymuszani są na swój sposób ze względu na jakość komunikacji miejskiej w Łodzi do przesiadki się na samochód, a bardzo wielu studentów taką decyzję podejmuje, to nie dziwmy się potem, że mamy bardzo duże korki, praktycznie oprócz lata, kiedy są i wakacje, i rok akademicki jest, są również wakacje akademickie, wtedy te korki maleją. Ludzie również są na urlopach, więc tutaj jest szereg czynników, który powoduje, że tych aut wtedy na ulicach jest mniej. Natomiast jest jeszcze kolejny aspekt, czyli schematy. Ja w styczniu napisałem interpelację do wiceprezydenta Piotrowskiego z zapytaniem, czy będą te schematy, gdyż na początku roku wróciła czwórka, W tym momencie jeszcze wróciła trzynastka, jest cały szereg zmian i warto, aby łodzianie wiedzieli, którymi trasami akurat teraz jeżdżą tramwaje. Dowiedziałem się, że osobnych schematów dla tramwajów nie będzie, będą tylko wspólne autobusowe i tramwajowe, no, które są dużo mniej czytelne z tego względu, że jednak tych autobusów jest bardzo dużo, a te schematy tramwajowe, które znamy z poprzednich lat, były czytelne, były jasne, bardzo dobrym był ten schemat z roku 2017, kiedy każda z linii, która kursuje po jednym z tych głównych ciągów, prawda, Kilińskiego, Zielonej, trasie WZ i Kościuszki miały swoje kolory, więc to pokazywało jasno, z którego osiedla na który ciąg można łatwo dojechać. Przecież w tym momencie, kiedy zmienione jest tak wiele tras tramwajowych, to schemat, taki diagram, jest najlogiczniejszą formą wytłumaczenia, którędy te trasy będą jeździć. W sytuacji, kiedy mamy ścianę tekstu, jest wymienione Aleksandrowska, Limanowskiego, Kościuszki, prawda, to człowiekowi ciężko to sobie zwizualizować. To tak naprawdę, kiedy ma schemat, to jest dużo łatwiej. Inne miasta, takie jak Kraków, jak Gdańsk, potrafią praktycznie co tydzień, jeśli są duże zmiany, aktualizować schematy linii tramwajowych, bo to jest podstawa. Informacja pasażerska to jest absolutnie podstawa tego, żeby pasażer czuł się komfortowo w poruszaniu po mieście. Te informacje o zmianach nie były, uważam, wystarczająco ogłoszone w mediach miejskich, na fanpage'ach prezydenta, wiceprezydenta. Tutaj są bardzo duże zaniedbania, które doprowadziły do tego, że mamy od paru dni chaos. Chaos jeszcze spowodowany tym, że przy zmianach tras sygnalizacja świetlna nie jest dostosowywana do nowego obłożenia tramwajami. Przykładowo ja w tym momencie, dzisiaj jadąc tutaj do studia, stałem 10 minut w korku tramwajowym na Kościuszki, tylko dlatego, że sygnalizacja świetlna jest tak ułożona, że praktycznie tylko jeden tramwaj na jednej zmianie świateł może przejechać przez Aleję Mickiewicza, gdzie cały ruch praktycznie idzie dołem, a te cykle i fazy w tych cyklach sygnalizacji świetnej są tak rozwleczone, że powoduje to bardzo duże opóźnienia w kursowaniu tramwajów i myślę, że wszyscy co do tego, efekty tego widzimy, gdyż niezależnie czym poruszamy się po mieście, zauważamy, że szczególnie na czerwonym stoi się wyjątkowo długo. I winą tutaj jest właśnie zaprogramowanie sygnalizacji świetlnych. My w Łodzi mamy fenomenalny system sterowania ruchem za 80 milionów złotych, który będzie działał tak, jak jest zaprogramowany. Jest on uznawany przez ekspertów za jeden z najlepszych i najbardziej zaawansowanych systemów sterowania ruchem w Polsce. Taki sam funkcjonuje w Bydgoszczy, gdzie Bydgoszcz ma jeden z najszybszych tramwajów w Polsce, a my mamy jedne z najwolniejszych. I to w dużej mierze wynika przede wszystkim z ustawienia sygnalizacji świetlnej. Stąd za ustawienie sygnalizacji świetlnej powinni się wziąć po prostu fachowcy i myślę, że ta cała filozofia, nie wiem przez kogo ona została narzucona, czy przez wiceprezydenta od transportu Tomasza Piotrowskiego, czy przez dyrektora Biura Inżyniera Miasta, musi po prostu ulec rewizji. Ja poruszam się przeróżnymi środkami komunikacji po Łodzi, poruszam się samochodem, rowerem, hulajnogą, pieszo i tramwajem i absolutnie dla każdego ten system, który funkcjonuje teraz, jest niekomfortowy i wystarczy pojechać chociażby do Warszawy, tak? Gdzie Warszawa jest dużo większym miastem, o dużo większym natężeniu ruchu i nawet z perspektywy kierowcy po Warszawie jeździ się trochę przyjemniej. Myślę, że to w wielu kwestiach wynika z tego. Oczywiście tam korki są olbrzymie, natomiast te sygnalizacje świetlne, myślę, że tam funkcjonują po prostu lepiej.
2: Moim rozmówcą był łódzki radny Kosma Nykiel i właśnie ten problem, na który zwrócił uwagę, brak odpowiedniej synchronizacji świateł, jest poruszany zarówno przez aktywistów miejskich zajmujących się komunikacją zbiorową, jak i tych poruszających się samochodami. No po prostu wygląda na to, że nikt nie jest z tego rozwiązania zadowolony. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo echa cały czas nie chcą przestać wybrzmiewać, ale na razie postawimy tu kropkę, a za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus za mikrofonem.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W Łodzi trwa pierwszy tego typu program edukacyjny, mający na celu wyposażać młodzież w kompetencje potrzebne do rozróżniania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję bądź w inny sposób szerzących szeroko pojętą dezinformację. Program What the Fake rozpoczął się już pod koniec września, ale potrwa aż do końca 2028 roku i jest od samego początku integralnie związany z naszym miastem. Słuchacie magazynu reporterów, prowadzi go dla Was Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie w sieci i o odróżnianiu informacji fałszywych od tych prawdziwych.
8: Edukacja w Łodzi.
2: Trzeba przyznać, że miasto jest tutaj nie tylko współorganizatorem całego przedsięwzięcia, ale również samo w bardzo kreatywny sposób promuje wydarzenia związane z What the Fake. Mogliście się w mediach społecznościowych spotkać z filmikami, które właśnie pozując na taką dezinformację ukazują włodarzy naszego miasta opowiadających niestworzone bzdury na temat inwestycji w Łodzi, które nigdy nie powstaną, bo nie mają prawa powstać. Pod koniec tych filmików oczywiście nadchodzi wyjaśnienie, że te treści były fałszywe i dlaczego zostały opublikowane. Natomiast ich celem jest zapalenie u nas takiej czerwonej lampki, która skłoni nas do tego, żebyśmy sami zaczęli szukać informacji i sprawdzać, czy to, co widzimy w internecie, faktycznie jest prawdą. O jeden z takich filmików miałam okazję zapytać prezydent miasta, panią Hannę Stanowską.
6: Reakcje były różne. Myślę, że przede wszystkim powiem w ten sposób. My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, szczególnie osoby z mniejszym doświadczeniem takim życiowym, bo osoba, która ma większe doświadczenie życiowe jest w stanie niektóre połączyć kropki, ja to nazywam. Osoby z mniejszym doświadczeniem życiowym bardzo często traktują prawdę objawioną jako prawdę faktycznie tą, która jest i funkcjonuje, bo jeżeli coś się publikuje w jakimś medium, w tym momencie internet i wszelkie portale społecznościowe, to musi być prawdą. I te rolki mają na celu, to jest jedna z pierwszych, myślę, że jeszcze kolejne będą pokazywać, że nawet jeżeli pojawia się na tej rolce osoba publiczna, w tym wypadku ja byłam faktycznie na tej rolce, ale może być równie dobrze mój skopiowany bez mojej zgody wizerunek. I one zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia, żeby nauczyć ich sprawdzania tych prawd pokazywanych, ja tu taki duży cudzysłów robię, w internecie, że warto to skorygować w oparciu o jednak inne portale, które są sprawdzone w przypadku czy ministerstwa, czy inne, to zależy oczywiście od charakteru sprawy, czy zwyczajnie po prostu spojrzeć sobie, czy ta łódź to naprawdę nad jakimś morzem leży, czy jest możliwość, bądź jakąś dużą rzeką, żeby jakiś port przeładunkowy zbudować. Także no, trzeba uświadamiać, bo często naprawdę nie patrzymy tak realnie, tylko wszystko przyjmujemy jako pewnik, a tych pewników w życiu jest bardzo mało.
1: A czy w takim razie nie było obaw, że taka rolka może podminować zaufanie do publicznego profilu? Bo jednak tutaj się wypowiem jako osoba, która niedawno skończyła studia dziennikarskie. To była jedna z pierwszych lekcji, jakie odebraliśmy, żeby weryfikować przede wszystkim źródło. W momencie, kiedy taki przekaz pojawia się w jak najbardziej odpowiednim źródle, to czy nie jest to troszeczkę nietaktowne albo mylące, żeby...
6: Nie, no, od razu skorygowaliśmy, to nie były dwa oddzielnie filmiki, tylko natychmiast na tym samym filmie było i przekaz, i natychmiast jak gdyby odczarowanie tego przekazu, czyli pokazanie, że faktycznie tak nie jest. Gdyby to było faktycznie nie skorygowane od razu, to nie każdy być może miałby dostęp do kolejnego filmiku, bo nie wiemy, jak algorytm roześle te informacje w eter. W związku z czym tutaj nie bałam się tego. To było faktycznie naocznie uzmysłowienie, że w tym wypadku my faktycznie, raz jeszcze powtórzę, wystąpiliśmy w tym filmiku. A co by było, gdyby postacie wykreowane przez sztuczną inteligencję wystąpiły w tym filmiku i to powiedziały. W związku z czym to jest to, z czym my się mierzymy tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy, jak wygląda w tej chwili świat mediów, jak wygląda tych mediów internetowych, jak wygląda świat związany ze sztuczną inteligencją, to my się mierzymy naprawdę z olbrzymimi możliwościami dezinformacji, olbrzymimi możliwościami fejkowania wszystkiego, co funkcjonuje i co jest, bez żadnych konsekwencji, bo na razie trudno jest nawet namierzyć, czy dochodzić prawnie swoich praw osobistych, jeżeli ktoś coś takiego zrobi. Najlepszym przykładem jest pan Brzoska z Impostu, który walczy z Metą, zresztą bardzo słusznie, bo jeżeli wykorzystuje się czyjś właśnie wizerunek, tam on nie występował w tym filmiku, tylko postać wykreowana przez sztuczną inteligencję, to może naprawdę doprowadzić do olbrzymich konsekwencji w postaci chociażby również konsekwencji narażenia na czyjś nienawiść, niechęć czy utraty olbrzymich zasobów finansowych, jak w przypadku osób, które sprawują jakieś funkcje faktycznie widoczne i eksponowane.
1: Czyli w takim razie musimy liczyć na regulacje dotyczące jakby prawa do własnego wizerunku ze strony rządu, bo samorządy nie mają.
6: To nie jest nasza kompetencja, niestety. Bardzo nad tym boleję, ale z tego, co słuchaliśmy dzisiaj razem wspólnie, co deklarował pan minister, i myślę, że w tej chwili wiele rzeczy dzieje się i myślę, że takie przepisy dotyczące ochrony swojego wizerunku też muszą się pojawić wreszcie w ustawach i w prawie obowiązującym.
2: Faktycznie, trzeba tutaj przyznać włodarzom miasta, że nie mają zamiaru siedzieć obojętnie wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa właśnie związanych z treściami nieprawdziwymi, generowanymi przez AI, czy po prostu w inny sposób mających celowo wprowadzić odbiorcę w błąd. Program What the Fake, który został ogłoszony na wspólnej konferencji prasowej w EC1, jest właśnie efektem współpracy miasta, Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które właśnie w EC1 się mieści, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O tym, dlaczego to właśnie Łódź jest właściwym miejscem do rozwijania takiego projektu, podczas konferencji opowiedziała prezydent miasta pani Hanna Stanowska.
6: Dzięki temu, że Łódź ma tradycje filmowe, które nie są tylko historią, one są współczesnością, one pokazują, że media, film oddziaływuje bardzo silnie na nas każdego dnia, w związku z czym dla nas bardzo ważne jest, żeby wykorzystać nie tylko aspekty te, które powstały jako program nauczania w Kompasie Przyszłości, ale przede wszystkim, żeby pokazać, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Tu mamy przede wszystkim ekipę osób i tu chciałam z całego serca podziękować wszystkim pracownikom EC1 Miasto Kultury, bo to dzięki nim powstał ten program. Ludzi wyspecjalizowanych, którzy wiedzą, jak tworzy się obraz, jak tym obrazem można przemawiać, jak ten obraz może zniekształcić rzeczywistość, tą, która nas otacza. Tu również mamy wszelkiego typu atrybuty i narzędzia, żeby uczyć praktyki, jak powstaje przekaz i jak go weryfikować. W związku z czym z całego serca Wam dziękuję, bo to jest Wasza olbrzymia zasługa, że mamy przyjemność dzisiaj właśnie w tym gronie się spotkać i mówić o tym, jak ważna jest, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale myślę, że to młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji poprzez obraz, dźwięk, jak temu przeciwdziałać. Dlatego zaczynamy 17 września, rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Mam nadzieję, że również nie tylko przedstawiciele naszych łódzkich placówek, bo to już się dzieje, ale również z całej Polski spojrzą na ten program, jak ważnym jest narzędziem, żeby wychować przede wszystkim zdrowe, odporne, młode społeczeństwo, które, tak jak powiedziałam, najlepiej nauczy również swoich dziadków, żeby nie dać się oszukać chociażby metodą na wnuczka, gdzie głos może być podrobiony pod wnuczka, ale to wcale nie wnuczek dzwoni przez ten telefon czy wysyła wiadomość. Co bardzo ważne, nie jest to działanie jednorazowe, te działania będą trwały prawie 2 lata, w związku z czym jeżeli, i to jest jak gdyby pilotaż, jeżeli on sprawdzi się, że to działa fantastycznie, a co nie wątpię, bo naprawdę nasz zespół jest bardzo prężny i ma tą w sobie siłę, żeby tą wiedzę przekazywać, to będą, myślę, że kolejne edycje. Ponieważ to, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy
12: akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo, bardzo ważnymi narzędziami, których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
2: Program What the Fake jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i mogą już teraz zapisywać się do niego całe klasy za pośrednictwem na przykład nauczycieli. I wtedy taka klasa z Łodzi czy z dowolnego miejsca w Polsce może przyjechać na zajęcia WC1. Podczas prezentacji programu What the Fake osoby pracujące przy jego powstawaniu wyraziły nawet chęć, aby Łódź stała się polską stolicą walki z dezinformacją. O tym Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa.
13: Żyjemy w czasach, kiedy odróżnianie prawdy od fikcji, odróżnianie prawdy od fałszu, od fake newsów staje się dominującą kompetencją przyszłości. Może to brzmi trywialnie, ale odróżnienie tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w epoce sztucznej inteligencji. Tych, którzy chcą manipulować naszą percepcją, wykorzystywać nas do niecnych celów, oplatać nas tą siecią nieprawdziwych, nierzetelnych informacji. Dlatego musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w szkolenia, musimy inwestować w wiedzę, żeby prawda mogła się obronić. Dlatego tego typu projekty są na wagę złota, dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy skrajne populizmy, kiedy siły, które bazują tylko i wyłącznie, kiedyś się mówiło na postprawdzie, a dzisiaj wprost na kłamstwie, dochodzą do głosu, wygrywają. Dlatego dzisiaj wierzę w to głęboko. Również ten projekt jest takim elementem walki dobra ze złem i właśnie ta wiedza, edukacja i rzetelna informacja są potrzebne do tego, żeby po prostu dobro wygrywało. Wierzę w to, że Łódź jako ważny, a ja śmiem twierdzić najważniejszy ośrodek w Polsce, jeżeli chodzi o kinematografię, może stać się też stolicą walki z dezinformacją i tego sobie i Państwu życzę.
2: Może to i górnolotne deklaracje, ale co przemawia za skutecznością Łodzi właśnie w tym programie, jest wyposażenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, które sprzyja prowadzeniu zajęć nie tylko teoretycznych, ale i jak najbardziej praktycznych, o czym opowie więcej Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
12: Misją Narodowego Centrum Kultury Filmowej jest upowszechnianie wiedzy o filmie, a także edukacja w obszarze filmu i kultury audiowizualnej. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie kompetencji audiowizualnych Polaków, a także wpisywanie się w trendy rozwojowe edukacji pozaszkolnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami Warszawskiego Obserwatorium Kultury Ipsos z czerwca tego roku, niemal wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czyli 96% Polaków ogląda filmy, a 89% seriale. Zatem film, serial, czyli utwór audiowizualny, jest podstawowym medium, z którym mamy kontakt na co dzień. Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej, jak tutaj już zostało wcześniej powiedziane, dysponujemy w pełni profesjonalnym zespołem filmoznawców, medioznawców, ale także edukatorów. Dysponujemy także profesjonalnym zapleczem, salami filmowymi, studiami filmowymi, studiem dźwiękowym, studiem telewizyjnym, postprodukcji czy pracownią animacji i charakteryzacji, salami kinowymi, a także wspomnianymi wystawami stałymi.
2: Więcej informacji na temat programu oraz informacje o tym, jak zapisać się do programu What the Fake, znajdziecie chociażby na stronie EC1, ec1loc.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Program przygotowała dla Was Weronika Kobus bez udziału sztucznej inteligencji. Do usłyszenia. Cześć.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Porek.

0: i 5 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest 10. Dziś imieniny u...
2: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
3: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozożyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
4: Melo Radio. 3, 2, 1. Let's go!
3: Opoka, siemano. No to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, nocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kaszmir. A druga to Fisher, Losing It.

Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie, wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć. Głosuj. To BPM Rave, róbcie głośniej. Dziś każdy poruszy.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Doom Dole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: W afterze Meloradia Evalan for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Do you think about the days when we sat down smoking, wine and drinking hazel?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Nadciąga Festiwaland 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Space 92 oraz DM. Nie przegrab tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Wypal się z rana. After w Melo Radio.
1: Marta napisała: nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem. No i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo. Ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after. To wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno. No właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu o niej się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium. Dawid Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W Afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJsko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate, to jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

0: Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Meloradia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After w Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście after w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opłaka się ma.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu. Po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips, teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

To promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i najlepszą muzę. W niedzielę o 15 dostaniesz to, czego naprawdę pragniesz. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej specjalnej radiowej ofercie będzie też Konrad Traczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Melo to twój.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie.

A gdyby tak na języku polskim zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, What Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się viralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje. Głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warren Relorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

emocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę w

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytu. Firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. Kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć. Tak, teraz, pakujecie się i fruniecie. To co by to było? Dajcie znać na WhatsApp, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Open Baxter Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Joseph Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они? Автопромоция. Реклама.
1: А teraz в RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wbijaj

Filipek Nel, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, co tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące, no. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: Cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Podbijamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia. Kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia. To już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę.

0: i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz strzała.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Melo Radio. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi. Na co tylko potrzebujecie siana, piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja.

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: Kryształ Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
18: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
18: A ile tych linii?
17: Giga!
18: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, Topic i Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Melo Radio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
11: Zabrali nam lato, proszę pana.
10: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami. Lawn Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo!
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Meloreację Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Po reklamie.

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Yeah! Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: wyzwanie. Marlon Hofstad w Melo Radio, ja i like, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie, no czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano, witam na antenie Melo Radio, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
0: Dokładnie,
1: no to
0: tak. I słuchaj,
1: z tym.
0: Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
0: No to proszę
1: bardzo.
0: Dlaczego
1: jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
0: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
1: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
0: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
0: On kiedyś mi zabierze robotę.
2: Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. No, już ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
9: Pokaż.
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga.
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaśca. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Don't Hurt Me w radiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas Location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy...
0: Reasons. Ilay Aux i Lavinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papajs? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Papajs, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Kiciu!
8: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
23: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
24: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
25: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of My Love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Zmęczeni już prawie całym tygodniem i ciągłym strumieniem złych wiadomości płynących ze wszystkich możliwych kanałów medialnych? Rozumiem, dlatego postaram się dzisiaj chociaż na chwilkę troszeczkę na to zaradzić i zrobimy sobie w magazynie reporterów taki mały kącik dobrych wiadomości.
2: Co słychać w Łodzi?
1: Za mikrofonem Weronika Kobus i już wam mówię, co się będzie działo w tej części audycji. Złożymy sobie urodzinowe życzenia, ale zanim to zaczniemy od startupu, który jak się okazuje może być powołany w dobrej wierze. I tutaj bohaterami dnia, ale myślę, że i całego tygodnia będzie dwóch absolwentów Politechniki Łódzkiej, którzy sami stworzyli z własnego pomysłu aplikację, która usprawnia pracę schroniska dla zwierząt przy ulicy Marmurowej.
2: Łodzianie z pasją.
1: Aplikacja Smart Shelter, o której mowa, usprawnia pracę schroniska poprzez stworzenie takiej interaktywnej bazy danych, która kataloguje potrzeby zwierzaczków, na przykład takie jak wychodzenie na spacer. No, brzmi banalnie, ale musicie przyznać, że jeżeli takich piesków w schronisku jest kilkadziesiąt albo nawet 100, to zadbanie o to, żeby każdy wyszedł na spacer tyle razy, ile potrzebuje i żeby ta informacja była skoordynowana pomiędzy mnóstwem wolontariuszy a pracownikami schroniska, no to już zaczyna brzmieć jak wyzwanie. I ten właśnie problem rozwiązuje aplikacja Smart Shelter. Łódź chwali się osiągnięciem, tym, że jest pierwszym miastem, gdzie schronisko ma tak sprytną aplikację, no i nie ma co się dziwić. Mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.
3: Jest mi niezwykle miło powiedzieć, że nasze schronisko jest, wydaje mi się, jedynym na świecie teraz schroniskiem, które ma taką sprytną aplikację, która pozwala dopasować jakby potrzeby psów znajdujących się pod opieką schroniska do wolontariuszy, a także zidentyfikować to, jakie potrzeby są, jakie potrzeby dotyczą tych psów. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją dla innych schronisk w całej Polsce, a być może nawet w Europie, ponieważ naprawdę jest to rozwiązanie smart i dla mnie niezwykle ważne jest to, że studenci, którzy włączyli się z nami w tworzenie tego i pilotażowe przygotowanie takiego startupu, zajęli się czymś takim, co jest faktycznie bardziej, co ma bardziej wymiar społeczny, aniżeli tylko taki, jak obecnie często startupy idą bardziej finansowe, innowacyjne, AI-owe, a to jest faktycznie taki startup na miarę człowieka, na miarę psiaka i na miarę naprawdę tych takich podstawowych potrzeb, o których czasami niestety w tym pędzie się zapomina, więc tutaj ogromne ukłony do chłopaków za to, że w tę stronę poszli z takim fajnym rozwiązaniem.
1: W jaki sposób schronisku pomaga aplikacja Smart Shelter i jak w ogóle wygląda sytuacja w schronisku na Marmurowej w tej chwili, opowiada dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
4: Faktycznie mamy możliwość rejestracji wszystkich spacerów naszych psiaków. Wszystkie spacery są w tej chwili rejestrowane automatycznie. Każdy wolontariusz i pracownik, który wychodzi z psem, może zeskanować kod QR, który jest na końcu i wiemy doskonale, kto z jakim psem wychodzi, jaki psiak się wyspacerował. I panowie absolwenci Politechniki Łódzkiej, panowie inżynierowie, tę aplikację z nami stworzyli. Myśmy podali tylko tematy, hasła, na czym nam zależy, a oni faktycznie ulepili z tego coś, co jest godne zazdrości przez inne schroniska, a mam nadzieję, że ten program rozbuduje się jeszcze tak bardzo, że będzie mógł obsługiwać całe schronisko. W tej chwili mamy około setki kotów, bardzo dużo kotów, ale liczba psów spadła poniżej 120. Na wakacje znacznie przybywa zwierząt, szczególnie kotów tam przybyło. Mieliśmy w kwietniu 37 kotów, a ponad 110 we wrześniu. Natomiast jeśli chodzi o psiaki, przybyło ich na wakacje. Dużo zwierząt było wyrzuconych po prostu, które trafiły do nas, a teraz powoli te adopcje znowu ruszają i coraz więcej zwierząt właścicielskich jest odbieranych dzięki chipowaniu.
1: Aplikacja od początku była inicjatywą, która wyszła ze strony absolwentów Politechniki i to oni właśnie zgłosili się do schroniska ze swoim pomysłem. pomysłem. Początkowo ta aplikacja miała mieć troszeczkę inną funkcję, ale w toku rozmów okazało się, że schronisko ma trochę bardziej bieżącą potrzebę niż aplikacja, w której osoby chętne do adopcji mogłyby sobie oglądać pieski czy kotki. Tak więc koncept całej aplikacji Smart Shelter ewoluował, ale o tym już lepiej opowiedzą Wam sami jej twórcy.
5: Piotr Tomalak, ze mną jest Rafał Woźniak.
6: Jesteśmy absolwentami Politechniki Łódzkiej, właśnie współautorami razem z jeszcze dwoma kolegami systemu Smart Shelter.
1: W takim razie kto korzysta z aplikacji Smart Shelter?
5: Każdy, kto jest wolontariuszem w łódzkim schronisku. Nie jest to aplikacja ograniczona tylko dla pracowników. Właśnie w ten sposób pomagamy troszeczkę przenieść to, co wygrobili wcześniej pracownicy, na co marnowali masę czasu, na przepisywanie z kilku miejsc tak naprawdę ewidencji. A teraz wolontariusze mają aplikację w swoim telefonie i sami zaczynają spacery poprzez po prostu prosty skan kodu, który jest na kolcu pieska. I po powrocie z spaceru również skanują i stała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już przy przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem i wszystko jest gotowe dla inspekcji. Aplikacja dzieli się tak naprawdę na aplikację mobilną i panel administracyjny, który jest na komputerze. Do panelu wgląd mają tylko pracownicy, natomiast w aplikacji mają wgląd i wolontariusze i pracownicy. Wolontariusze widzą tam pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów. W panelu jest wgląd do tego, kto jest teraz właśnie na spacerze, z kim. Pracownicy wiedzą, co się dzieje tak naprawdę, kto jest na terenie schroniska. Mają wgląd do całej ewidencji zwierząt i to samo mają też w telefonie w trochę prostszej formie, czyli nie trzeba być w biurze, tylko zawsze można też coś w terenie przy kojcu sprawdzić na telefonie i jest to tak mobilne rozwiązanie.
6: W zeszłym roku wpadliśmy na pomysł zbudowania aplikacji wspierającej adopcję dla zwierząt. Postanowiliśmy, że porozmawiamy o naszej wizji z kilkunastoma schroniskami i fundacjami, głównie z województwa łódzkiego. No i wtedy, kiedy trafiliśmy właśnie tutaj do schroniska dla zwierząt w Łodzi, zidentyfikowaliśmy razem z panem dyrektorem jeszcze pilniejszą potrzebę i okazało się, że właśnie ta cyfrowa ewidencja spacerów jest tutaj taką bolączką, tak, czymś procesem, który możemy usprawnić i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że jednak skupimy się na tym, no tak, aby rozwiązać właśnie tutaj bieżące problemy, tak. Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych. Także jest to już w pełni kompleksowe rozwiązanie. Co warto, myślę, też wspomnieć, jest to rozwiązanie, które zostało nagrodzone m.in. tutaj właśnie w organizowanym przez Uniwersytet Łódzki konkursie Exot Startup, gdzie zostaliśmy wyróżnieni 3 nagrodami, w tym tą jedną z ważniejszych za największy potencjał biznesowy, oraz byliśmy też uczestnikami programu mentoringowego Unicorn Hub Innovation Lab, więc mieliśmy też nasze rozwiązanie, okazję prezentować w Warszawie na tak zwanym Demo Day.
5: Prowadzimy rozmowy ze schroniskami z innych województw na temat wdrożenia naszego systemu i no, nie planujemy się zatrzymywać, tylko chcemy dalej docierać do jak najwięcej schronisk, żeby pomagać nie tylko w Łodzi, tylko też właśnie w całej Polsce.
4: Już w tej chwili panowie zrobili możliwość dodawania przez wolontariuszy i przez pracowników na bieżąco zdjęć ze spacerów, informacji, które wolontariusz pozyskuje, że piesek na przykład utyka, czy miał rozwolnienie, i to wszystkie informacje automatycznie są wprowadzane do systemu i dają możliwość sprawdzenia przez dział weterynaryjny, dział adopcyjny, przez pracowników schroniska, jak to zwierzę się zachowuje, jak to zwierzę się czuje, przez co automatycznie zwiększa się możliwość znalezienia domu dla takiego zwierzaka. A w przyszłości oczywiście bardzo chętnie, to jest świetny pomysł, pomyślimy nad tym, żeby ten program był dostępny szerzej, nie tylko dla pracowników i wolontariuszy, ale także dla osób, które chętniej adoptowałyby i łatwiej adoptowałyby zwierzaka.
5: To jest nawet to, o czym Rafał wspominał, że wychodziliśmy trochę od tego pomysłu wspierania adopcji, ale właśnie później trochę to się zmieniło po rozmowach i doszliśmy do wniosku, że ten pomysł jest dobry, tylko trzeba do niego podejść inaczej. Potrzebne są nam informacje o zwierzętach i dlatego zaczęliśmy robić system. Zaczynamy od tego, zbieramy już właśnie teraz, tak jak pan dyrektor wspomniał, informacje o zachowaniu piesków. Wolontariusze to uzupełniają, wpisują notatki po spacerach. Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk, tam gdzie będzie działał nasz system. A te informacje po spacerach będą dawały dodatkowe informacje o zachowaniu psów i pomogą ludziom znajdywać te zwierzaki, które faktycznie do nich pasują.
1: A skoro jesteśmy w temacie schronisk dla zwierząt, to przypomnę sobie i wam, że są takie magiczne aktywności, które rozwiązują wszystkie możliwe problemy. Bo nie wiem jak wy, ale ja nie znam lepszego sposobu spędzania wolnego czasu niż wolontariat. A tacy wolontariusze są bardzo potrzebni właśnie schroniskom dla zwierząt, nie tylko w Łodzi, ale też w okolicznych miejscowościach. A co więcej, żeby pomagać zwierzakom, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji czy umiejętności. Wystarczy wziąć takiego pieska ze schroniska na spacer. Teraz, kiedy te spacery może weryfikować i katalogować aplikacja Smart Shelter, to już naprawdę nie ma wymówek, żeby nie spędzić chociażby weekendu w ten sposób. Jeżeli udało mi się was namówić, to możecie wejść na stronę schronisko.uml.loc.pl i tam właśnie w zakładce wolontariat możecie się dowiedzieć, jakich aktywności potrzebują zwierzaki i jak możecie się zaangażować. Na początku audycji obiecałam życzenia urodzinowe, więc jedziemy dalej z kącikiem dobrych wiadomości. 10. urodziny obchodzi ośrodek Tuliluli. Jest to interwencyjny ośrodek preadopcyjny. A co to znaczy tak naprawdę? To znaczy, że jest to przystanek pomiędzy szpitalem a nowym domem dla opuszczonych dzieciaków, które znajdują właśnie w Tuliluli miejsce, w którym mogą zostać otoczone opieką i potrzebną tak bardzo wszystkim dzieciakom miłością, zanim znajdą swoich adopcyjnych rodziców. Dzieci, które trafiają do Tuliluli, nazywa się tulisiami, a takich tulisi przez ośrodek przewinęło się już 234. O tych 10 latach opowie Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz.
7: W Fundacji Gajusz wielkie święto. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny Tuliluli świętuje swoje 10-lecie. A to oznacza, że najstarszy tuliś, Jaś, już skończył 10 lat. Gdy przyjechał do nas prosto ze szpitala, był malutki, delikatny, cichy, a my rozpoczęliśmy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. Jaś mieszkał z nami 15 tygodni i po tym czasie zamieszkał ze swoją nową rodziną na zawsze. 10 lat Tuliluli to dokładnie 232 historie niemowląt opuszczonych przez rodziców. 153 dzieci zostało adoptowanych, a 40 powierzaliśmy rodzinom zastępczym. Aż 14 dzieci wróciło do swoich biologicznych domów i to jest ogromny sukces i efekt pracy specjalistów zatrudnianych w ośrodku Tuliluli.

0: nie ma domu. I właśnie po to są interwencyjne ośrodki preadopcyjne, by stanowić taki pomost między rodziną biologiczną a rodziną adopcyjną czy zastępczą. W Fundacji Gajusz doskonale wiemy, że najlepszym miejscem dla dziecka jest rodzina, a nie instytucja, nawet ta najpiękniejsza. Jednak w Polsce drastycznie brakuje rodzin zastępczych, dlatego interwencyjne ośrodki preadopcyjne są potrzebne. My w Tuliluli utuliliśmy w ciągu 10 lat 262 niemowląt.
1: Myślę, że tutaj możemy już tylko pogratulować siły i determinacji pracownikom Tuliluli i życzyć jej jeszcze więcej i jeszcze więcej miłości na kolejne lata działania ośrodka. Ja nazywam się Weronika Kobus, a to był kącik dobrych wiadomości w magazynie reporterów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Czy możecie wyobrazić sobie jesień w Łodzi bez festiwalu Kamera Akcja? Na szczęście nie musicie, bo festiwal wraca już niebawem, a program wygląda naprawdę imponująco i o tym dokładnie porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji. To jest magazyn reporterów, a ja nazywam się Weronika Kobus.
2: Co jest grane w Łodzi?
1: Festiwal Kamera Akcja to nie jest typowy festiwal kina. Jest to wydarzenie, na którym tak samo jak filmy, ważne są rozmowy na temat tego, co widzieliśmy, albo na temat tego, co dopiero zobaczymy. Kamera Akcja gości w naszym mieście już od 17 lat, więc jest to naprawdę niemały kawał historii. Więc oczywiście i oczekiwania od takiego festiwalu są ogromne, ale patrząc na program tegorocznej edycji, który już jest dostępny, myślę, że te oczekiwania zostaną jak najbardziej spełnione. Zacznijmy sobie od tego, że festiwal jest współfinansowany przez miasto i dużo rzeczy, które będzie się działo na festiwalu, może się wydarzyć właśnie dzięki tej współpracy, więc podczas konferencji prasowej ogłaszającej program festiwalu Kamera Akcja nie zabrakło również wiceprezydent miasta Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej.
3: Na samym początku chciałam serdecznie podziękować organizatorom naszego wyjątkowego festiwalu Kamera Akcja. Dofinansowanie ze strony miasta to 350 tysięcy złotych. My się bardzo cieszymy, że już od 22 października Łódź zamieni się w miejsce, gdzie nie tylko będą pokazy, spotkania, warsztaty, ale przede wszystkim dyskusje o kinie, dyskusje wokół emocji. Oczywiście nie zabraknie również krytyki, dlatego że to jest też niezwykle istotne. Jesteśmy chwilę po festiwalu w Gdyni. Ja się bardzo cieszę, że również filmy, które były pokazywane, dofinansowany jeden z nich również przez Łódź Film Commission, czyli Powiedz mi, co czujesz, będzie pokazywany właśnie na festiwalu Kamera Akcja, ale będą również hity festiwali nie tylko z Polski i zagranicy. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, bo obserwujemy, że od 2010 roku festiwal rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego też zdecydowaliśmy na podwyższenie tego dofinansowania. To, co dla nas jest również ważne, bardzo wiele podmiotów, organizacji, uczelni również współpracuje z festiwalem Kamera Akcja. No i to, co też jest dla nas ważne, razem festiwal Kamera Akcja promuje się również z festiwalem Człowiek w Zagrożeniu. Także zapraszamy serdecznie. Ja wiem, że w Łodzi jest wiele osób, które kochają ten festiwal, kochają kino, a myślę, że Łódź jest doskonałym miejscem jako Łódź filmowa, żeby właśnie uczestniczyć w festiwalu, więc zapraszamy już od 22 października.
1: Kamera Akcja odbywa się przy współpracy z niejedną, a dwoma uczelniami wyższymi w Łodzi, z Uniwersytetem Łódzkim oraz ze Szkołą Filmową, więc troszeczkę o współpracy z festiwalem opowiedzą profesor doktor habilitowany Krzysztof Pabis z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krzysztof Brzezowski ze Szkoły Filmowej w Łodzi.
4: Uniwersytet Łódzki jest partnerem, ale tak naprawdę jest, myślę, przyjacielem festiwalu, bo ten festiwal był współtworzony przez absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Nadal w tym festiwalu uczestniczą naukowcy z naszego uniwersytetu, uczestniczą studenci, m.in. studenci Koła Filmoznawców, ale także łączymy się tutaj z festiwalem poprzez nasz flagowy taki program popularno-naukowy Nauka Inspiruje. Filmy, które pokazujemy na YouTube, rozmowy z naszymi naukowcami pojawią się też na festiwalu. Festiwalowi goście oprócz filmów będą oglądali też takie popularno-naukowe informacje w takiej postaci.
5: Festiwal Kamera

0: Akcja to jest festiwal, na który w szkole z niecierpliwością czekamy. Czekamy na autorskie, bezkompromisowe i odważne kino, na dialog i spotkania z publicznością, na autorskie spotkania z twórcami, czyli wszystko to, co zarówno festiwal i szkoła mają w swoich DNA. I dlatego jest dla nas tak ważne, a cieszymy się tym bardziej, bo w tym roku też jest mocna reprezentacja w programie festiwalu filmów, które zrobili nasi absolwenci, w tym filmy debiutantów, ale też w sekcji Autor Spotlight filmy krótkometrażowe naszych obecnych studentek i studentów. Gratuluję Przemkowi i Malwinie, trzymam kciuki, życzę powodzenia i do zobaczenia w kinie, życzę dużo emocji. Dziękuję bardzo.
1: Szkoła filmowa w Łodzi będzie oczywiście również jednym z miejsc, gdzie festiwal się będzie odbywał. Będzie odbywał się w różnych lokalizacjach w Szkole Filmowej, ale i w Muzeum Kinematografii w Łodzi przy Placu Zwycięstwa, a centrum festiwalowym będzie Monopolis. W erze festiwalozy każdy festiwal musi mieć swoje centrum festiwalowe, jeżeli nie ma miasteczka festiwalowego, bo to ostatnio chyba zrobiła się norma. W takim razie centrum festiwalowe. A o tym, co się będzie działo w tym centrum festiwalowym, opowie Barbara Otto z Monopolis.
2: Jeśli chodzi o Wirako i o Monopolis, my angażujemy się w wiele inicjatyw i wydarzeń artystycznych, natomiast muszę przyznać, że mamy ogromne szczęście do ludzi, których cechuje pasja do tego, co robią. I tacy właśnie są Malwina, Przemek i cały zespół festiwalu Kamera Akcja. I bardzo się cieszę, że właśnie po raz czwarty Monopolis stanie się miejscem festiwalowym. I tutaj, co wydarzy się w Monopolis? Dwie gale zamknięcia i otwarcia, 14 seansów filmowych, 3 spotkania z twórcami, 2 wydarzenia festiwalowe specjalne. I co jeszcze? Dwie dyskusje festiwalowe. Bardzo się cieszymy, czekamy na Państwa w Monopolis i zapraszamy już teraz do sprawdzania harmonogramu, bo naprawdę jest z czego wybierać.
1: No to co? Pora na najważniejsze rzeczy. Co zobaczymy? Jakich reżyserów filmy będziemy mogli oglądać? Na jaki temat odbędą się dyskusje, które, no tak jak już wspomniałam, na kamerze akcji są tak samo ważne jak same filmy? O tym już opowiedzą dyrektorzy festiwalu Malwina Czajka oraz Przemysław Gleizner.
3: Od 22 do 25 października zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, najważniejsze produkcje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych. Zaczynamy od mocnego uderzenia, bo na początek Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. To jest western o Holokauście, western, który oddaje cześć pamięci osób, które w ramach jakby tej naszej historii ciężkiej poległy, natomiast jednocześnie jest takim filmem, który czerpie z konwencji gatunkowych i pokazuje, w jaki sposób można przetworzyć tą naszą trudną historię właśnie na karty scenariusza filmowego. Po seansie spotkamy się z Aleksandrą Tkuską, czyli właśnie scenarzystką filmu, ale na zakończenie festiwalu jeszcze mocniejsze uderzenie, polska premiera Złotego Lwa z Wenecji, czyli filmu Kobieta Nieznana, My El Tuki. To jest pierwszy pokaz w Polsce tego filmu, filmu, który przed miesiącem zwyciężył ten największy laur na festiwalu w Wenecji. Film, który, tak jak powiedziałem, będzie można zobaczyć po raz pierwszy w Łodzi, natomiast oprócz tego tytułu, oczywiście zwycięzcy wszystkich festiwali filmowych, które w Europie są najistotniejsze, zobaczymy chociażby zwycięzców Tygodnia Krytyki Cannes, film Gradiva Marin Atlan, zobaczymy aż 7 kandydatów do narodowych Oscarów, w tym kandydaci Danii, Niemiec, Francji, Chile. Zobaczymy sekcję reżyseria dźwięku, to jest nowość, sekcja poświęcona właśnie temu aspektowi tworzenia filmu. Jako festiwal staramy się pokazywać, jak wiele elementów wpływa na to, czym jest film, jak wiele elementów twórczych wpływa na końcowy kształt filmu. I tym razem skupimy swoją uwagę właśnie na reżyserii dźwięku. Naszą gościnią specjalną będzie Laja Kasanowas, który otrzyma od festiwalu również w tym roku nagrodę specjalną za wkład w sztukę filmową. I na festiwalu będziemy mogli właśnie podziwiać 3 filmy, które są jej autorstwa, jeżeli chodzi o tą warstwę dźwiękową. Ponadto nagrodę specjalną festiwalu, do której już, mam nadzieję, przyzwyczailiśmy wszystkich, jest nagroda specjalna dla krytyka filmowego. W tym roku tą nagrodę specjalną otrzymuje właściwie ikona krytyki filmowej, Tadeusz Sobolewski, osoba, która kształtowała gusta wielu kinomanów w różnym wieku, do tej pory aktywna zawodowo, do tej pory bardzo aktywna również pisarsko. Będziemy koncentrować się i opowiadać o tym, co pan Tadeusz w swojej historii, w swojej karierze krytyczno-filmowej osiągnął, bo myślę, że jest dużo tutaj motywów i powodów do inspirowania młodych twórców. No a tych młodych twórców również chcemy w jakimś sensie wskazać poprzez konkursy. Konkurs Krytyk Pisze to jest konkurs, w którym co roku staramy się wyszukać młode talenty krytyki filmowej. A natomiast Krytyk Mówi to ten konkurs, w którym odszukujemy osoby, które potrafią mówić o kinie i potrafią tworzyć bardzo ciekawe audycje filmowe, czy to wideo, czy audialne. W ramach festiwalu pokażemy aż 80 filmów, 90 gości, więc program bardzo, można powiedzieć, po brzegu wypchany znakomitym kinem, inspirującymi dyskusjami. No ale o tych dyskusjach przekazuję już głos Malwinie, która na pewno tutaj jakby wprowadzi w temat naszych tegorocznych tematów.
4: Festiwal Kamera Akcja jest znany z tego, że dla nas niezwykle ważne jest podejście do kina poprzez dyskusję i spotkanie z tym kinem. Zależy nam na tym, żeby to wyjście do kina było świętem, doświadczeniem, ale też doświadczeniem rozmowy na temat kina, rozmowy merytorycznej i tego, w jaki sposób możemy my się zderzyć z tym kinem i go współodczuwać. Stąd dwie bardzo istotne dyskusje w tym roku. Dyskusja Fala, czyli dyskusja o sprawstwie krytyki filmowej, o tym, jak krytyka filmowa wpływa na to, co oglądamy w kinie, na co pójdziemy do kina, a co gdzieś tam przepadnie w czeluściach mimo genialnego twórcy, a być może także tego, że przez 10 lat ktoś nad tym filmem czuwał. Druga dyskusja to dyskusja dosyć odważna, pierwszy raz poruszana na festiwalu filmowym, czyli dyskusja pralnia o artwashingu i o green filmingu, czyli o tym, jak bardzo gdzieś tam wybielają się różne instytucje, ale też osoby w kontekście właśnie tej zmian klimatycznych, o których tak ważnie jest to, żebyśmy o tym mówili, ale też ważne jest o tym, żebyśmy o tym mówili dosyć świadomie i też świadomi tego, żeby nie skupiać się na tym, że to ładnie brzmi, ale żeby skupiać się na tym, co możemy zrobić z tym, z jakim światem się dzisiaj zderzamy. To i pralnia, i dyskusja to są sobota, i niedziela, i fala, to są dwie dyskusje weekendowe. Dla nas niezwykle ważne są także spotkania z twórcami i te rozmowy po seansach to jest coś, na co nasi widzowie czekają. W tym roku po Hotspot spotkanie z Agnieszką Smoczyńską, po filmie Cudze Rzeczy, też pierwszy raz w Polsce, w Łodzi pokazywany film Grzegorza Dębowskiego, który otrzymał nagrodę też bardzo świeżą, bo miesiąc temu na festiwalu w Wenecji za film Cudze Rzeczy. Tutaj z nami spotkają się aktorki filmu, jak i producentka Agnieszka Skalska, absolwentka szkoły filmowej. Z nami też będzie Filip Bojarski, czyli twórca, który otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za swój film Czarna Godzina i ten film też pokażemy jako pierwsi w Łodzi. Bardzo nam zależy na tym, żeby zwrócić uwagę także na film Czas, który nie nadszedł. To jest film, który jest debiutem producenckim łodzianki Krystyny Kantor i też debiut Julii Rogowskiej. Ten film z Agatą Kuleszą w roli głównej to jest coś, na co zwracamy uwagę także w naszym programie poprzez sekcję, że gdzieś tam ta czułość i to myślenie o tej obecności lub nieobecności, to jest coś gdzieś tam towarzyszy filmom, które w tym roku dla Państwa wybraliśmy. Zawsze staramy się kierować jakiś styl filmowy, jakiś konkretny nurt, który widzimy i zauważamy w kinie i faktycznie 17. Festiwal Kamera Akcja w tym roku to filmy, które mają poruszać, które mają nas przytulić, ale które też mają z nami zostać na wiele, wiele dni. Na pewno takim tytułem będzie Daleko od brzegu z Juliette Binoche, czy chociaż film Człowiek z pudełka Hirokazu Koredy, ale też bardzo istotnym, bo też aspektem takim politycznym, z którym przecież na co dzień wszyscy się zmagamy z tym, co się dzieje w geopolityce, jest film Minotaur Andrzeja Zwagincewa. Serdecznie zapraszamy od 22 do 25 października na festiwal. Karnety do 13 października są jeszcze dostępne, tylko do 13 października, ponieważ też Festiwal Kamera Akcja łączy się z Festiwalem Człowiek w Zagrożeniu poprzez edycję online od 19 do 21 października. Pokazujemy filmy, które nawiązują do tego, co Państwo zobaczą w stacjonarnej edycji, bo chociażby będzie okazja zobaczyć film Bestie Sorogoyena, którego później najnowszy film pokażemy stacjonarnie, czyli Natura miłości. Serdecznie zapraszam.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać. W momencie, kiedy Malwina i Przemek skończyli prezentować program tegorocznej edycji, od razu podjęłam decyzję, że na tym festiwalu się pojawię i już mam co najmniej kilka filmów, które chcę zobaczyć. Nawet nie chcę, po prostu czuję, że muszę, więc na pewno tego festiwalu nie ominę. Dokładny program znajdziecie na stronie kameraakcja.com.pl. No i rezerwujcie sobie czas w kalendarzu 22-25 października. Mam nadzieję, że zobaczymy się na festiwalu Kamera Akcja. Za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to obawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw. I co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
6: Tym żyje Łódź.
1: Poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał, znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej. Jednak od wielu, wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przeciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy. Ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
7: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jaki sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia. Ponieważ chciano to zrobić szybciej, dlatego wreszcie właściciele zdecydowali się odsprzedać nam ten budynek. I dzięki temu możemy w tej chwili stworzyć przede wszystkim piękną zieloną przestrzeń, bo to miejsce będzie służyło łodzianom. To nie chodzi o wyburzenie, to chodzi o przywrócenie fajnej roli pasażu Rubinsteina, czyli roli, do której myślę, że chcielibyśmy, żeby był stworzony. Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże, w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek. Będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji, renowacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina. Począwszy od odbetonowania tych dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózka przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
1: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownicę, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
8: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony, ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki, musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 minutach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze. 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
1: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu? Po remoncie?
7: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby na wiosnę zieleń można było posadzić. Jesienią już nie damy rady. Tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na demontażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
9: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy tylko od święta?
7: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Light Move Festiwalu, ale mamy różne, mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, w dwóch przecież święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
9: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
8: Ciągle pytanie.
7: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żeby nie podoba, to jest nasze. I dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby był takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
1: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydent, i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
7: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy doporozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalację na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, w których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi, miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować, później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo on aż się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja, ale no musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonował tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
8: Myślę, że dawny Horteks jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie sposób legalny bądź też nielegalny i to bardzo często...
7: Tu niestety legalny.
8: Bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. Z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Horteks jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
1: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu, pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Słowo bezpieczeństwo w ostatnim czasie odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki i to nie bez powodu. Dlatego w dzisiejszej audycji właśnie o takim bezpieczeństwie sobie porozmawiamy i o kongresie, który właśnie na temat bezpieczeństwa chce edukować nauczycieli i uczniów. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, nauczyciel historii, trener Krav Magi i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego. Do tego wszystkiego łodzianin i organizator Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce Szkoła Przeciw Przemocy, który odbył się w EC1.
6: Edukacja w Łodzi.
1: Na czym polega Kongres Bezpieczeństwa Szkoła Przeciw Przemocy, tak na sam początek?
10: To jest inicjatywa, którą zaczęliśmy realizować z moim przyjacielem Jarosławem Rogowskim. Jarek jest jednym z najwybitniejszych w Europie instruktorów Krav Maga i samoobrony. Bardzo znaną osobą na portalach internetowych, jest oglądany przez, ma miliony wyświetleń, setki tysięcy subskrybentów, ale przede wszystkim jest naprawdę dobrym ekspertem w ogóle w tym, co robi. No tak się składa, że ja też jestem ekspertem Krav Maga i razem współpracujemy od 25 lat. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem cywili, czyli organizujemy mnóstwo szkoleń dla również komercyjnych dla firm, ale szkoleń dla młodzieży, dla szkół, dla kobiet, czyli dla takich grup, które ewentualnie są najbardziej zagrożone przemocą. Osobiście uważam, że każdy ma prawo do bezpieczeństwa i powinien umieć się zachować w sytuacjach głębokiego stresu. Do tego przygotowujemy ludzi. I tak jak mówię, zaczynamy od małych dzieci. W moich grupach ćwiczą dzieci z klas 1-4 już ze szkoły podstawowej. Czasami mamy szkolenia również w przedszkolach, ale to są takie jednorazowe wejścia i jakby opowieść dzieciom, przygotowanie ich do jakichś tam sytuacji, nie wiem, w piaskownicy i tak dalej. No nie chodzi o to, żeby dzieci stresować, tak? Trzeba mieć dosyć spore doświadczenie, żeby w ogóle móc odpowiedzialnie podejść do dziecka, nie wystraszyć go, a jednak coś mu tam przekazać. I zajmując się tym, postanowiliśmy jakiś czas temu, że powinniśmy zrobić coś grubszego dla szkół. To było niewątpliwie związane w ogóle z wydarzeniami, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, z wojną, ale też z takimi wydarzeniami jak ataki szaleńców, którzy wpadają do szkół, strzelają do dzieci, czy zaczynają ataki nożem na przykład. Są takie wydarzenia, właściwie są wszędzie dookoła Polski. To, że w Polsce udało nam się jeszcze nie mieć czegoś takiego, to dokładnie uważam, że to słowo jest dobre, czyli udało nam się, bo są to zjawiska powszechne w świecie zachodnim. Niestety boję się, że kiedyś się czegoś takiego doczekamy. Uważam, że nauczyciele ogólnie nie są wyposażeni w wiedzę specjalistyczną dotyczącą zachowania w tych trudnych sytuacjach, a są taką grupą, która musi mieć tą wiedzę. W związku z tym nasz kongres po pierwsze próbuje opowiedzieć i przygotować nauczycieli do trudnych sytuacji. A więc w zeszłym roku na kongresie właśnie Szkoła Przeciw Przemocy, który był w EC1, dziękuję bardzo EC1 za gościnę, bo to na pewno podniosło prestiż naszego wydarzenia. Nauczyciele mieli szansę spotkać się z ekspertami od dronów, którzy opowiadali o tym, jak zachowywać się, kiedy wyją alarmy przeciwbombowe, czym są drony, jak rozpoznać w ogóle dźwięk lecącego drona i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mieli spotkanie z negocjatorami policyjnymi, którzy mówili, jak rozładować napięcie w sytuacji, kiedy następuje jakiś szantaż, bezpośrednie zagrożenie uczniów. Mieli spotkania właśnie z ekspertami od samoobrony, którzy mówili im, jak sami mają się bronić, bo nauczyciele też padają ofiarami przemocy, w związku z tym sami też muszą umieć zachowywać bezpieczeństwo. To był drugi dzień tego kongresu. W pierwszym dniu, pierwszy dzień był poświęcony bezpieczeństwu młodzieży. Mieliśmy ponad 200 uczniów z kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, którzy przyszli, no i konfrontowaliśmy ich tam z różnymi sytuacjami. Daliśmy im szansę na wypowiedź. Była fajna debata pomiędzy uczniami na temat tego, czy ograniczenie praw obywatelskich w szkole dla zachowania większego bezpieczeństwa jest dobre, czy nie jest dobre. Młodzież ze sobą debatowała, to był super panel. Mieliśmy spotkanie między innymi z naszym przyjacielem, byłym operatorem jednostki wojskowej Grom, który walczył i w Afganistanie, i w Iraku. I on z kolei opowiadał młodzieży, jak ważna jest grupa, jak powinni uważać na to, żeby właśnie nie izolować nikogo, żeby samemu się nie izolować z klasy, żeby trzymać się razem, jak to wpływa na bezpieczeństwo. Dawał przykłady tego ze swojego doświadczenia wojskowego i to było bardzo, bardzo przekonujące dla młodych ludzi, więc uważamy, że po prostu takie spotkania i takie kongresy spełniają swój cel i budują świadomość i młodych ludzi, i nauczycieli. Poza tym oni też muszą mieć świadomość tego, że jakby nie zostają z tym wszystkim sami, że są ludzie, którym na tym zależy. Kongres był darmowy dla wszystkich uczestników, więc to było coś rzeczywiście fajnego, co się nam udało i chcemy kontynuować w kolejnych latach.
1: Słuchacie rozmowy z Szymonem Pawlakiem, łódzkim nauczycielem i ekspertem do spraw bezpieczeństwa cywilnego.
6: Eksperci radzą mieszkańcom Łodzi.
1: A tak powiedz mi, jako profesjonalista, jak oceniasz przygotowanie Polski, czy może na poziomie bardziej lokalnym, naszego miasta, naszego województwa, na takie sytuacje kryzysowe, które powiedzmy, że są, że racjonalnie mogą się zdarzyć w najbliższym czasie?
10: Te sytuacje trzeba podzielić jakby na dwie grupy, tak? Jedna związana z takimi poważnymi zagrożeniami wojskowymi. No tak jak mówię, na wschodzie za naszą granicą jest wojna i ja mógłbym dużo opowiadać w ogóle na temat tego, jak wyglądają realne zagrożenia z nią związane również dla polskich miast. I tutaj się dzieje, uważam, bardzo dużo jednak, dlatego że to zagrożenie jest tak realne, że jeśli ktoś rzeczywiście zajmuje się bezpieczeństwem, to musi sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym są kursy obrony cywilnej, można się na nie zapisać, można przejść po jakieś szkolenie i tak dalej. No na poziomie takich rzeczy jak schrony oczywiście są duże braki, ale też z drugiej strony wiem, mam przyjaciół architektów, którzy w tym się specjalizują i wiem, że zaczął się tutaj ruch, jeśli chodzi o budowę właśnie schronów przeciwbombowych również w naszym mieście i w naszym kraju. Na pewno coś się zaczęło dziać i to bardzo, bardzo dobrze. Jest bardzo dużo jeszcze do wykonania w tym temacie, ale od czegoś trzeba zacząć, więc fajnie, że nastąpiło jakieś poruszenie. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo osobiste, przed takimi codziennymi wydarzeniami w ogóle, jak właśnie napaść, czy grabież, szantaż jakiś itd., itd., tutaj by się na pewno przydały jakieś takie powszechne programy do zrealizowania. Ciężko w ogóle jakby zachęcić ludzi nawet do tego, żeby wyszli w niedzielę z domu i przyszli do parku i tam trenowali, nawet jeśli to jest za darmo, gratis. Znam takich instruktorów, którzy coś takiego robili, dostali nawet na to pieniądze publiczne, ale frekwencja tam była naprawdę niewielka. Natomiast gdyby były takie powszechne programy, z którymi można by było wejść do szkół i na przykład wszystkie szkoły mogłyby coś takiego przerobić w swoich placówkach, to na pewno by było coś fajnego i wspaniałego. Inna rzecz, że do tego naprawdę trzeba ludzi, którzy są specjalistami w tym temacie, bo to jest...
11: Mówisz tutaj o samoobronie?
10: Tak, to jest wysokospecjalistyczna wiedza, powiem tak. Nie każdy kucharz jest masterem sushi, więc jest bardzo wielu ludzi, którzy się zajmują sztukami walki. Wielki szacunek dla nich, znam mnóstwo instruktorów i trenerów różnych sztuk walki, są wspaniałymi ludźmi, ale to nie znaczy, że są specjalistami od samoobrony. Warto korzystać jednak z tych ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, certyfikaty, służbę za sobą i tak dalej. No i następna rzecz to jest jeszcze umiejętność pracy z ludźmi. Bo można być bardzo dobrym specjalistą, ale po prostu nie mieć charyzmy i nie umieć w ogóle pracować z ludźmi. Więc jak się to wszystko przesieje, to powiedzmy, że są ci ludzie i można ich wynająć i można zatrudnić do czegoś takiego. Jeśli chodzi o ofertę komercyjną, no to ona jest bardzo szeroka, ponieważ sam jakby w tym pracuję dosyć dużo. Nie będę tutaj mówił, kto jest dobry, a kto nie jest dobry w ogóle i tak dalej. Ogólnie mam bardzo duży szacunek do wszystkich, którzy próbują coś zrobić ze swoim bezpieczeństwem i wylewają jakieś wiadra potu na sali, żeby popracować. Poziom różnych szkół jest bardzo różny, ale lepiej robić coś niż nie robić niczego. Zresztą dobre rekomendacje też łatwo znaleźć.
1: Chciałabym wrócić tutaj do tego tematu bezpieczeństwa cywilnego, ze względu na to, że we wrześniu mieliśmy w Łodzi i okolicach okazję zapoznać się z tym, co znaczy Sonic Boom. Jak oceniasz reakcję służb na to, co się wtedy wydarzyło?
10: No, reakcja ze strony służb to jedno, ale jakby nieprzygotowanie ludzi do tego, to jest zupełnie coś innego, tak? Bo naprawdę bardzo mało osób wiedziało, co się dzieje i wzbudziło to panikę po prostu. Ale to temu właśnie służą takie spotkania, jak robiliśmy dla nauczycieli, że po prostu puszczamy im pewne odgłosy i mówimy, co to jest. Bo nie można o tym opowiedzieć. To trzeba usłyszeć i trzeba mieć eksperta, który powie, jak coś takiego usłyszycie, to jest najprawdopodobniej to. Albo to, albo to. Jak usłyszycie to, to powinniście się zachować tak, tak, tak i tak. Gdzie są bezpieczne miejsca w szkole? Można je znaleźć. One są tu, tu, tu i tu. No do tego są potrzebne po prostu szkolenia. Mhm. Do tego są po prostu potrzebne szkolenia. Wydaje mi się, że paradoksalnie, ale kiedy nie było internetu i była jedna, powiedzmy, jedno medium, tak, telewizja, to łatwiej było coś takiego, powiedzmy, zrobić, bo można było zrobić jeden program telewizyjny, wszyscy i tak oglądali telewizję, więc każdy się tam jakoś z tym zetknął. Dzisiaj jest tak wiele kanałów przekazu, że do wielu osób to w ogóle nie może trafić, więc raczej te kanały muszą iść do tych ludzi. Czyli właśnie mówię, wejść na przykład do szkół, czy zorganizować jakiś kongres, więc no tutaj jest bardzo dużo pracy. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś na samym końcu pod tym względem. Jesteśmy trochę dziećmi tego właśnie złudnego bezpieczeństwa, które przez lata jakby pokazywało nam, że żyjemy w takiej właśnie bańce bezpieczeństwa, tak? W związku z tym nie tylko my się budzimy, ale cała Europa się, zachodnia na przykład, w jakiś sposób budzi, powinna budzić do pilnowania swojego bezpieczeństwa.
1: No to już zbliżając się do końca, jeżeli Kongres Bezpieczeństwa organizowalibyście po raz kolejny, to gdzie można będzie znaleźć o tym informację?
10: Na pewno będą wiadomości w social mediach, ale ponieważ on jest skierowany do placówek edukacyjnych, mam bardzo dobrą współpracę z łódzkim kuratorium i z Wydziałem Edukacji naszego miasta, więc zaproszenia nie rozsyłamy osobiście, tylko zaproszenia są rozsyłane właśnie przez te instytucje, które bezpośrednio mają kontakt ze wszystkimi placówkami. Jest on skierowany właśnie do placówek edukacyjnych. Być może zrobimy jeden dzień więcej, który będzie skierowany do rodziców i wtedy każdy będzie mógł na coś takiego wejść. Natomiast te pierwsze dwa dni na pewno będą poświęcone uczniom i nauczycielom, więc to szkoły dostaną zaproszenia, tak jak powiedziałem, z Wydziału Edukacji, z kuratorium, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli itd.
1: Gościem audycji był Szymon Pawlak, czyli jeden z organizatorów Szkoły Przeciw Przemocy, pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa w Polsce, a także nauczyciel i instruktor Krav Magi. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapacz.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W magazynie reporterów dzisiaj wycieczka na OFF Piotrkowską, gdzie zapoznamy się z dwoma inicjatywami artystycznymi, które pozornie może niewiele łączy, ale właśnie takie połączenia nieoczywiste, niecodzienne, to jest cała tożsamość OFF Piotrkowskiej właśnie. Zaczynamy od życzeń urodzinowych, bo w ubiegły weekend swoje czwarte urodziny obchodził Teatr Komedii Impro. Tutaj troszeczkę wyjątkowa forma teatru improwizowanego, nie tylko pod kątem samych tekstów, ale i również improwizowanej muzyki, która często towarzyszy spektaklom. Scenariusze spektakli, które można obejrzeć w Teatrze Impro, powstają na bieżąco i przy udziale publiczności. To publiczność często podrzuca tematy albo jest poproszona o zadecydowanie, na przykład w jakim miejscu znajdują się bohaterowie, albo jak potoczą się ich losy. Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z teatrem szalonym i nieprzewidywalnym, i takie też były jego czwarte urodziny, ale nie tylko w urodziny można Teatr Komedii Impro odwiedzić, więc tym razem porozmawiamy sobie o tym, co w Teatrze Komedii Impro dzieje się nie tylko od święta, ale po prostu na co dzień. Na co dzień w OFF Piotrkowskiej, gdzie mają naprawdę przeuroczy kącik. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i już oddaję głos przedstawicielowi jubilata świętującego czwarte urodziny teatru.
0: To się dzieje w Łodzi.
2: Adam Owczarek, Teatr Komedii Impro. W każdy piątek, sobotę i niedzielę, czasami nawet w czwartek, prezentujemy na OFF Piotrkowska spektakle improwizowane, czyli wymyślane przez publiczność. Ale każdy spektakl, poza tym, że jest inny, bo improwizowany, to ma określoną formułę, określony schemat. U nas nazywa się to formatem. Weźmy na przykład kryminał improwizowany. Kryminał, jak to w kryminale, musi ktoś zginąć, bo jak nie zginie, to nie ma kryminału, nie ma śledztwa, nie ma zbrodni, nie ma dochodzenia do tego, kto i w jakich okolicznościach zabił. I u nas także mamy kryminał improwizowany. Jest to jeden z formatów, ale ten szablon jakiś musi być określony. Inny format to na przykład komedia romantyczna. Dzieje się zwykle w jakimś hotelu, pensjonacie. No i do tego hotelu, pensjonatu przyjeżdżają pary i między tymi parami różnie może się dziać. Często zdarza się tak, że podczas spektaklu pytamy: szanowni państwo, a jak zakończy się ten wieczór, jak zakończy się ten pobyt w hotelu dla jednej i dla drugiej pary? Oczywiście, jak to zwykle w Teatrze Komedii Impro bywa, widzowie będą decydować o tym, gdzie jesteśmy, co robimy, w którą stronę ma potoczyć się akcja, będą ustalać, kim są aktorzy, jaką postacią główną kto ma być, gdzie ma się znaleźć i co ma zrobić. Więc serdecznie na te wszystkie wydarzenia zapraszamy. Zapraszamy też serdecznie w każdy weekend. My jesteśmy z paru powodów teatrem nietypowym. Nietypowość między innymi polega na tym, że u nas nie ma sezonów. O ile w innych teatrach zwykle są przerwy wakacyjne, to my tak naprawdę, jak zaczęliśmy grać te 4 lata, to gramy i mamy jeden wielki sezon. Niezależnie, czy są wakacje, czy nie. Każdy spektakl jest, mówimy w ten sposób, że każdy spektakl jest u nas premierą i każdy spektakl jest pożegnaniem z tytułem, bo u nas nigdy nic dwa razy się nie zdarza. Bo nawet jeżeli ktoś pojawiłby się na tym samym formacie, czyli na przykład na kryminale improwizowanym, i nawet gdyby trafił na tę samą obsadę aktorską, co już nie jest łatwe, bo nasza drużyna aktorska to kilkanaście osób, które się zmieniają. Te zmiany mogą być o tyle częstsze niż w takich repertuarowych, takich scenariuszowych przedstawieniach, no bo u nas nie ma roli, prawda? Więc jeśli zdarzy się taka sytuacja jakaś zupełnie awaryjna, że nagle w sobotę rano się okazuje, że jeden aktor, nie wiem, ma problemy z głosem albo odpukać, coś sobie złamał i nie może się pojawić, wystarczy znaleźć tego aktora, który akurat wieczorem będzie mógł zagrać i spektakl bez najmniejszego problemu się odbędzie. Więc nawet jeżeli ktoś przyjechałby znowu na kryminał i nawet gdyby trafił na tę samą obsadę aktorską, co tak jak mówiłem, już jest mało prawdopodobne, to czy ci aktorzy wezmą te same sugestie od tej samej publiczności? No to już się raczej nie zdarzy. A gdyby nawet przyjąć takie prawdopodobieństwo, choć chyba łatwiej wygrać w Totka, to z pewnością zagraliby to zupełnie inaczej, bo w impro rzecz polega na tym, że my nie wiemy, co za chwilę się zdarzy, nie wiemy, gdzie będziemy, nie wiemy, co będziemy robić. Nawet jeżeli aktorzy wychodzą na scenę i widzą koleżankę i kolegę, który pojawia się na scenie, to nie wiedzą, co on powie, co on zrobi. Sami nie wiedzą, co wykombinują i sami nie wiedzą, gdzie ich to zaniesie. A dla publiczności no jest to fantastyczna zabawa, bo widzowie patrzą czasami, jak ci aktorzy męczą się na scenie, bo nieraz sami zagonią się w kozi róg i próbują się z tego wyplątać. Czasami widzowie podpowiadają jakieś rozwiązania, pomysły, podszeptują coś. U nas nie ma tej tak zwanej czwartej ściany. Jest ten kontakt z publicznością. Powiem więcej, gdyby tego kontaktu z publicznością nie było, to tak na dobrą sprawę nie bylibyśmy w stanie zagrać takiego spektaklu improwizowanego, bo bez publiczności nie ma nas, bo my nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie dostaniemy sugestii, nie dostaniemy pomysłu, więc ta publiczność jest dla nas, no myślę, że w szczególny sposób ważna i istotna. A dzięki temu, że wszystko odbywa się w ten sposób do nas na, no już ten przywoływany po raz kolejny kryminał improwizowany, można przychodzić i przychodzić, bo za każdym razem będzie coś innego, za każdym razem wszystko potoczy się w zupełnie inny sposób. I ci ludzie przychodzą, na spektaklach są zarówno ci, którzy pojawiają się po raz pierwszy, ale są też tacy, którzy wracają. Ja lubię, bo czasem bywam w teatrze bileterem i lubię podsłuchiwać czasami rozmowy. Całkiem niedawno na widowni siedziała grupka i sobie gawędzili. Słuchaj, a byłeś na tym kryminale? Na kryminał idź. No, na gangsterskich porachunkach to ja już byłam dwa razy. To fajne, ale idź na kryminał, bo naprawdę warto się wybrać. Więc warto pojawić się, zobaczyć, jak to jest możliwe, że powstaje spektakl wymyślony od tak. Wydawać by się mogło, że w teatrze wszystko musi być zaplanowane, dopracowane, a my pokazujemy, że jest inaczej. Pokazujemy od 4 lat i no, myślę, że przez kolejne 4 albo jeden dzień dłużej grać jeszcze będziemy.
1: To był Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro, który mieści się w OFF Piotrkowskiej. To musicie, żeby tam trafić, wejść troszeczkę w głąb OFFa i zajrzeć do głównego budynku. Natomiast teatr jest dość dobrze oznakowany, więc myślę, że nie zabłądzicie. Zaglądam w repertuar i faktycznie codziennie dzieje się coś innego. Te piątki, soboty i niedziele zazwyczaj są zagospodarowane, ale tutaj myślę, że można zwrócić uwagę na takie, no powiedzmy, bardziej odświętne formaty, chociażby z okazji Halloween. W piątek 30 października odbędzie się horror improwizowany zatytułowany Wilkołaki, a dzień później, już w samo Halloween, Lokatorzy z zaświatów, to również będzie spektakl improwizowany, tym razem w formacie improwizowanej komedii spirytystycznej. To brzmi trochę szalenie, no ale rozumiem, że takie święto wymaga odpowiednich formatów, odpowiednich przygotowań i odpowiedniej powagi. Jeżeli jesteście zainteresowani dokładnym repertuarem i datami innych spektakli, to znajdziecie to wszystko na teatrkomediiimpro.pl. Tam również znajdziecie bilety, ale my jak najbardziej nie oddalamy się z Off Piotrkowskiej. Tym razem zajrzymy po prostu na inne piętro, bo ile Teatr Komedii Impro znajdziecie na parterze, to już na drugim piętrze tego samego budynku możecie znaleźć mega ciekawą wystawę sztuki. Między 9 a 18 października możecie zobaczyć tę wystawę Amalgamat, która jest taką eklektyczną właśnie kolekcją prac studentów ASP. Ta nazwa nie bez powodu kojarzy Wam się tutaj z chemią i ze stopami metali, ale to już szczegóły tego pomysłu i tego, co zobaczycie na wystawie Amalgamat, opowie jedna z osób kuratorskich tej wystawy.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Bianca Gotunno, osoba z zespołu kuratorskiego wystawy Amalgamat. Historia zaczyna się na konkursie imienia Władysława Strzemińskiego, dokładnie 43. edycji tego konkursu. To jest konkurs organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi dla studentów naszej akademii. Na tym konkursie zostają wyróżnione prace osób studenckich i są przyznawane dla nich nagrody przez fundatorów. Właśnie w takim gronie studentów i teraz również już absolwentów zostaliśmy wyróżnieni na konkursie Strzemińskiego przez OFF Piotrkowską. Te prace, które zostały wyróżnione, są bardzo różnorodne, zarówno pod względem techniki, jak i tematyki. Ponieważ są to prace rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, graficzne, także nowe media, tkanina artystyczna. Myślę, że to, co jest takim ich wspólnym mianownikiem, to taka siła wyrazu i to, że czuć w nich indywidualny bardzo charakter. To będzie około 100 prac. Niektóre osoby będą prezentować na przykład tylko jedną pracę, natomiast od innych artystów będziemy mogli zobaczyć całe cykle prac na całą ścianę tak naprawdę. Na przykład będziemy mogli zobaczyć takie haptyczne rzeźby, czyli takie, które można też dotykać, odebrać też zmysłem dotyku. Będziemy mogli zobaczyć inne też charaktery, na przykład takie bardziej komiksowe przedstawienia graficzne, abstrakcje również i takie też indywidualne podejścia różnych artystów do klasycznych tematów, do portretu na przykład, do rysunku postaci. Na pewno ważna jest dla nas ekspozycja, możliwość zaprezentowania tych prac w miejscu, które ściąga do siebie ludzi tak naprawdę też z różnych środowisk. I to jest właśnie też ważne, żeby wychodzić do tych innych środowisk z naszą sztuką, z naszymi pracami, bo o ile wystawy takie w gronie akademickim też mają swoje miejsce i swoje zastosowanie, to jednak takie, na których możemy się zaprezentować szerszemu gronu publiczności są, myślę, najważniejsze. Amalgamat to tak definicyjnie, chemicznie jest stop wielu metali z rtęcią, więc to na zasadzie skojarzeń analogicznie do tego, że jest nas bardzo wielu, mamy bardzo różnorodne charaktery, co odzwierciedla się w tych prezentowanych pracach. Ale jesteśmy wszyscy razem na jednej przestrzeni, działając wspólnie, więc jesteśmy po prostu takim jednym ciekawym stopem tych różnych perspektyw, który sam w sobie jest odmienną też substancją.
1: To była Bianca Rotunno, czyli jedna z osób kuratorskich wystawy Amalgamat.

0: Regularne w Piotrkowskiej znajdzie tam coś ciekawego.
1: To był magazyn reporterów, a ja nazywam się Weronika Kobus.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Najchętniej mówię w magazynie reporterów o sztuce, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o naukach ścisłych i muszę przyznać, że tym razem bez udawanej ekscytacji, bo tematy są naprawdę fantastyczne. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaczynamy od nocy naukowców.
3: Edukacja w Łodzi.
1: Już po raz czwarty w naszym mieście w ten weekend zagości Łódzka Noc Naukowców. Jest to wydarzenie, które odbywa się w EC1 i jest no takim rodzajem pikniku naukowego, tylko że tutaj z takim nowym, dodatkowym pomysłem urządzania całego wydarzenia w godzinach wieczornych. Wydarzenie tworzy miasto razem z różnymi łódzkimi uczelniami, także repertuar tych eksperymentów również jest naprawdę szeroki. Oprócz takich typowych, powiedzmy, sztuczek znanych z pikników naukowych, będzie można chociażby pobawić się w naukowym escape roomie. Tak więc jedziemy ze szczegółami i jako pierwsza plany Uniwersytetu Medycznego przedstawi profesor Agnieszka Piastowska-Ciesielska.
4: Szanowni Państwo, jest nam ogromnie przyjemnie być po raz kolejny częścią tego niesamowitego wydarzenia. W tym roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi zaprezentuje ponad 20 stanowisk popularyzatorskich. Dla tych najmłodszych, dla tych starszych i dla tych całkiem dojrzałych. Powiem tak, mam nadzieję, że za rok nie skończymy o godzinie 22:30, ale będziemy tu do samego ranka. Chociażby ostatnia edycja pokazała, że wielu z naszych gości, nawet tych najmniejszych, wychodziło łzami o tej 22, bo marzyli o tym, żeby jeszcze bardziej wejść w świat nauki. I to jest nasza misja, naszego uniwersytetu, żeby być z Państwem na każdym poziomie, żeby pokazywać, że nauki nie należy się bać, że jest ona wspaniała, a czym szybciej się z nią zaprzyjaźnimy, tym nasze życie będzie łatwiejsze i piękniejsze. Będziemy mieć warsztaty również praktyczne, będziemy mieć wykłady, będzie bardzo dużo o immunologii, o tematyce szczepień, która czasami bywa kontrowersyjna, ale nasi naukowcy pokażą Państwu, jak bardzo ważne jest to, aby się zabezpieczyć.
1: Skoro nauki ścisłe, no to nie może zabraknąć Politechniki Łódzkiej, o której planach na stanowiska i atrakcje opowie profesor Łukasz Albrecht, prorektor do spraw nauki Politechniki Łódzkiej.
5: Nauka zmienia świat, nauka zmienia naszą rzeczywistość, współczesne technologie towarzyszą nam na co dzień. Stąd bardzo się cieszę, że Politechnika Łódzka jako uczelnia technologiczna włącza się po raz kolejny w organizację Nocy Naukowców. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji i to, co cechuje to zbliżające się wydarzenie, co powoduje, że jest ono wyjątkowe, to jego różnorodność. Ta różnorodność wynika z kilku faktów. Po pierwsze, różnorodność tematyczna. Będziecie Państwo mogli zapoznać się z różnymi tematami badań prowadzonymi w Politechnice Łódzkiej. Od architektury i budownictwa, przez nauki podstawowe, chemia, fizyka, matematyka. W końcu po technologię żywności i żywienia, temat diety, temat właściwego odżywiania i temat bezpieczeństwa. Temat bezpieczeństwa energetycznego, a więc te wszystkie tematy, które są niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego świata. Druga różnorodność, która wyróżnia to wydarzenie, to różnorodność form przekazu. Przygotowaliśmy dla Państwa wykłady, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty, zajęcia laboratoryjne, ale również gry terenowe. Taka interaktywna forma włączająca uczestników w to wszystko, co będzie się działo. I mamy niespodziankę, komnatę alchemika, gdzie będzie można zapoznać się z historią chemii i tym, jak ona pięknie ewoluowała na przestrzeni lat. I w końcu różnorodność społeczności akademickiej Politechniki Łódzkiej. Zajęcia będą prowadzone zarówno przez doświadczonych naukowców, profesorów, doktorów, jak i przez młodych naukowców, doktorantów i wreszcie naszych studentów. Zachęcamy do spotkań z naszymi kołami naukowymi i prezentacjami tego wszystkiego, czym oni się zajmują. A więc przed nami wyjątkowe wydarzenie, będzie się działo bardzo dużo i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w kolejnej Nocy Naukowców.
1: to jeżeli chodzi o plany Politechniki Łódzkiej.

0: a co przygotował Uniwersytet Łódzki? O tym opowie doktor habilitowany Krzysztof Pawis, prorektor do spraw popularyzacji nauki i kształcenia.
1: Popularyzacja nauki jest częścią misji Uniwersytetu Łódzkiego. Tak naprawdę dlatego czujemy się tutaj świetnie, czujemy się tak naprawdę tak jak u siebie. W czasie Nocy Naukowców będą nasi studenci, będą oczywiście naukowcy. To zaangażowanie studentów jest dla nas szczególnie ważne. Mogę Państwu przy okazji powiedzieć, że ukazała się właśnie książka z artykułami popularno-naukowymi naszych studentów. Książka ta jest efektem konkursu na najlepszy artykuł popularno-naukowy. Jest ona dostępna online bezpłatnie dla każdego, kto na strony wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego zajrzy. Jeśli chodzi o Noc Naukowców, będą warsztaty, będą wykłady, będzie debata na temat transhumanizmu, na temat problemów, jakie udoskonalanie człowieka związane z nowoczesną nauką, medycyną, technologią pojawiają się w dyskusji publicznej, również problemy etyczne. A od przyszłego roku mam nadzieję, że ta współpraca ZC1 przyniesie nowy etap. Etap w postaci nagrody ogólnopolskiej dla najlepszej polskiej książki popularno-naukowej, którą tę nagrodę chcemy wspólnie zbudować i stworzyć.
0: Rozmawiamy o programie czwartej łódzkiej Nocy Naukowców, która już w ten weekend odbędzie się w ZC1. Co jeszcze zobaczymy podczas tego wydarzenia? Zobaczymy też stoiska przygotowane przez Polską Akademię Nauk, o czym trochę więcej opowie dr Bartłomiej Kost.
2: Co słychać w Łodzi?
3: Na naszych stanowiskach, na stanowiskach Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk chcielibyśmy Państwu pokazać, że chemia to nie tylko nudna teoria i trudne wzory, ale że również chemię możemy poznawać poprzez doświadczenia laboratoryjne, na które czasami nie ma miejsca ani przestrzeni w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Przygotowaliśmy dla Państwa zarówno atrakcje dla dzieci, młodzieży, również dla dorosłych. Będą warsztaty dla najmłodszych, będzie mini escape room, chemiczny escape room, w którym będą mogli nam Państwo pomóc rozwiązać tajemnicę zaginionej partii leków, ale także zachęcamy Państwa do wysłuchania popularno-naukowych wykładów z zakresu chemii polimerów oraz chemii ogólnej. Serdecznie zapraszam na stanowiska Polskiej Akademii Nauk.
0: Na koniec nieco mniej oczywista propozycja, bo podczas Nocy Naukowców zobaczymy również Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i o programie tej instytucji opowie rzecznik prasowy Adam Czerpiński.
4: Większość Łodzian kojarzy Matkę Polkę jako szpital i słusznie, bo jesteśmy jednym z największych w Polsce ośrodków zajmujących się ginekologią, położnictwem i pediatrią. Dość powiedzieć, że przez ponad 35 lat działalności Matki Polki urodziło się u nas blisko 150 tysięcy dzieci, czyli zaludniliśmy miasto mniej więcej wielkości Torunia. Tak? Ale oprócz tego, że jesteśmy szpitalem, jesteśmy prężnie działającym instytutem naukowo-badawczym, specjalizującym się w naukach medycznych. I nasza misja to promowanie zdrowia, zdrowego trybu życia i promowanie nauki. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego będziemy na Łódzkiej Nocy Naukowców. Będziemy również dlatego, żeby w pewien sposób odnieść się do takiego zarzutu często formułowanego w kierunku naukowców, że to, czym się zajmują, jest oderwane od nauki. No my uważamy, że to, co, że, nie, że oderwane jest od życia. Tak? My uważamy, że nie ma nic bardziej związanego z życiem niż to, co robią lekarze czy pracownicy medyczni pracując z pacjentem. I dlatego Matkę Polkę będą właśnie reprezentować osoby pracujące z pacjentami. Będzie dietetyk kliniczny, pani doktor Aneta Gwozdowska, która poprowadzi bardzo ciekawy warsztat na temat zdrowego żywienia. W czasie tego warsztatu pokażemy, w jaki sposób czytać etykiety żywności, pokażemy, jak sprawdzać, ile jest cukru w tej żywności. Będzie również przeprowadzony taki eksperyment, ciekawostka, czyli po prostu pokażemy uczestnikom warsztatu, jak sprawdzać zawartość skrobi w poszczególnych produktach żywnościowych. Będzie można również w czasie tego warsztatu sprawdzić skład swojego ciała. To zawsze uczestników takich warsztatów bardzo interesuje.
0: Więcej informacji na temat Nocy Naukowców znajdziecie oczywiście na stronie EC1, a my w tej audycji zdążymy zahaczyć jeszcze o jeden temat związany z inżynierią, tym razem z inżynierią wodociągową, bo już można zwiedzać tak zwaną katedrę na stokach. Opowiadałam Wam już o problemach z dostępnością biletów. Bilety oczywiście do katedry na stokach wyprzedały się zresztą jak co roku w parę minut.
2: Nasza Łódź.
0: Natomiast wracamy do tego tematu ze względu na interesującą deklarację, która padła podczas tego pierwszego zwiedzania katedry w tym miesiącu. Tutaj oddajemy głos pani prezydent Hannie Zdanowskiej i panu Michałowi Śmiechowiczowi, prezesowi ZWiK.
5: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że raz na jakiś czas, wtedy kiedy te zbiorniki zostają opróżnione z wody i są poddane konserwacji, zapraszamy tutaj mieszkańców Łodzi, ale jak już powiedział mój rzecznik, nie tylko, bo te zbiorniki stały się swego rodzaju atrakcją w Polsce i nie tylko, do zwiedzania. To, co możemy zobaczyć, to przede wszystkim niesamowity kunszt naszych przodków, inżynierów, którzy w ramach instalacji czy całej sieci wodociągowej realizowanej, budowanej dla miasta Łodzi przeszło 100 lat temu, właśnie tego typu infrastrukturę wymyślili, stworzyli i stworzyli niesamowity system, system grawitacyjny rozpływu wody praktycznie po całym mieście. Te zbiorniki raz na jakiś czas, jak wspomniałam, są opróżniane. Wtedy można je odwiedzić, zobaczyć i przede wszystkim zakochać się w tych niesamowitych, pięknych, łukowatych i wybudowanych z czerwonej cegły sztuce inżynierskiej, budowlach. Dzisiaj pokazujemy inny zbiornik, bo chyba z tego co pamiętam, poprzednim razem byliśmy w drugim zbiorniku. A my ze swojej strony chcemy za Państwa pośrednictwem zaprosić, pokazać, jakie skarby skrywa tak naprawdę Łódź. Nie już te oczywiste, do których się przyzwyczailiśmy, które na co dzień zwiedzamy, przyjeżdżamy, oglądamy, ale również właśnie tego typu, które są gdzieś ukryte pod ziemią. Ja raz jeszcze bardzo dziękując, że mamy możliwość raz na jakiś czas właśnie tutaj wejść, zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mam nadzieję za jakiś czas te zbiorniki staną się taką główną atrakcją turystyczną, odwiedzaną na co dzień, nie tylko od święta, jak to jest w tej chwili.
2: Co słychać w Łodzi?
6: Szanowni Państwo, znajdujemy się w jednym z dwóch identycznych zbiorników. Tak jak pani prezydent powiedziała, raz na dwa lata opróżniamy go celem czyszczenia. Wtedy też udostępniamy go szerszej publiczności do zwiedzania. W tym roku, tak samo jak i w poprzednim, udostępniliśmy ten obiekt do sprzedaży komercyjnej. Bilety rozeszły się znowu bardzo szybko, bo w zasadzie w jeden dzień. Jeżeli chodzi o podział, pani prezydent powiedziała, że to jest dla obiekt dla Łodzian, ale także nie tylko, to mogę już dzisiaj powiedzieć, że mniej więcej połowa zwiedzających to będą mieszkańcy Łodzi, którzy skorzystali ze zniżki dla karty łodzianina, a połowa jest osób, które tej karty łodzianina nie posiadają, czyli są to typowi turyści. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to rozpoczynamy je dzisiaj. Potrwa ono do 30 października. Wpuszczamy grupy maksymalnie 30 osób od godziny 9 do 16, także każdy ma około godziny na obejrzenie tego obiektu wraz z przewodnikiem. Udało się dzięki temu sprzedać 6,5 tysiąca biletów. Podobną akcję oczywiście będziemy chcieli kontynuować w przyszłych latach, aż do momentu, kiedy wyłączymy te obiekty już z stałej eksploatacji, ponieważ one są wciąż czynnym zbiornikiem wodnym, niestety, ale niszczeją, w związku z czym po pewnym czasie będziemy musieli je wyłączyć z eksploatacji i wtedy też będzie możliwość ich włączenia do zwiedzania już takiego na stałe jako obiekt muzealny, a nie czynny obiekt wodny. W tym momencie zbiorniki stanowią wieże ciśnień. One doprowadzają wodę dla mniej więcej 80-70% mieszkańców. Opracowujemy właśnie model, który pomoże nam zdywersyfikować dostawy wody, ponieważ z jednej strony, oczywiście tak jak pani prezydent wspomniała, te zbiorniki są ekonomiczne, czyli pozwalają nam grawitacyjnie wtłoczyć wodę, ale z perspektywy bezpieczeństwa to nie jest najlepsze, aby w jednym miejscu było kumulowane dostawy dla 80% mieszkańców, więc musimy zbadać model, który pozwoli nam zdywersyfikować kwestie hydrauliki. Oczywiście w tym momencie to zleciliśmy. To są prace na minimum 4-5 lat, więc myślę, że to jest taki najkrótszy okres, kiedy będziemy mogli chociaż jeden z tych zbiorników wyłączyć do eksploatacji.
0: Brzmi obiecująco? Co jeżeli katedrę na stokach moglibyśmy oglądać przez cały rok jako atrakcję turystyczną? Zobaczymy i czekamy na dokładne deklaracje. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: pierwsza tego typu impreza i już z niemałym rozmachem. O co chodzi w trwającym już pierwszym łódzkim Tygodniu Zdrowia Psychicznego? Wytłumaczę Wam zaraz w tej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, wysłuchacie magazynu reporterów.
2: Zdrowa Łódź.
0: Tydzień zdrowia psychicznego rozpoczął się 5 października i potrwa do końca tego tygodnia. Ma opiewać na 120 różnych wydarzeń związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, a takim najciekawszym chyba wydarzeniem tego wszystkiego będzie pojawienie się na łódzkich ulicach tak zwanego mental busa, czyli takiego autobusu, w którym można z marszu, no po prostu bez żadnego umawiania się w momencie, kiedy tego potrzebujemy, zgłosić się na taką wstępną konsultację psychologiczną. Oprócz tego mnóstwo bardziej konwencjonalnych form wsparcia, czyli dni otwarte placówek, warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne, wykłady, grupy wsparcia, no i wydarzenia promujące dobrostan psychiczny. Gdzie to wszystko będzie się odbywało? Najogólniej mówiąc w całej Łodzi, więc myślę, że pod kątem pochodzeniowym tudzież dzielnicowym nikt wykluczony nie będzie. A już teraz więcej o samym przedsięwzięciu i o tym, dlaczego to właśnie na działania profilaktyczne powinniśmy kłaść nacisk, opowie pochodzący z Łodzi poseł na Sejm RP Paweł Bliźniuk.
7: Tydzień wsparcia dla osób z problemami psychologicznymi i psychicznymi to fantastyczna okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, co w życiu najważniejsze, bo o zdrowiu. Nie tylko o tym zdrowiu fizycznym, bo o nim na co dzień mniej więcej pamiętamy, ale o zdrowiu psychicznym, gdzie często wstydzimy się, bądź nie mamy świadomości, że można poprosić o po prostu o wsparcie, o pomoc specjalisty. I bardzo dobrze, że miasto Łódź w tym roku organizuje taki moment, taki cykl wydarzeń, 120 wydarzeń przy wsparciu czy też współorganizacji ze strony 40 ponad podmiotów, które wspierają i współorganizują te wydarzenia. Wydarzenia kierowane do różnych grup społecznych, do seniorów, do młodzieży, do rodziców, warsztaty, terapie, przestrzeń, gdzie można po prostu porozmawiać z psychoterapeutą, z psychiatrą o tym, co najważniejsze, o tym, co nas boli, ale też dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać te pierwsze symptomy problemów z naszym zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne dzisiaj to ogromne wyzwanie. W szczególności chciałbym tutaj zwrócić uwagę na najmłodszych Polaków, na dzieci i młodzież, bo tutaj dane są zatrważające. W 2023 roku z pomocy psychoterapeuty skorzystało blisko 280 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 18 roku życia. 3 lata wcześniej to była o połowę mniej, bo 120 tysięcy, więc widzimy, że to zapotrzebowanie i potrzeba wsparcia ze strony profesjonalnych psychoterapeutów, psychologów w znaczący sposób rośnie. Z jednej strony widzimy, że problemy psychiczne najmłodszych są coraz większe, z drugiej mamy coraz większą świadomość i to też dobrze, więc tutaj ciężko interpretować jednoznacznie akurat te wyniki. Natomiast chciałem też jako poseł zajmujący się cyfryzacją podkreślić jeden aspekt. Dzieci i młodzież dzisiaj dorastają i wychowują się w świecie, również w świecie cyfrowym, gdzie realizują swoje potrzeby kontaktu z najbliższymi, ale też kształtują swój sposób postrzegania rzeczywistości poprzez porównywanie się z innymi, poprzez szukanie czy też branie udziału w pewnego rodzaju trendach, które są z pozoru grami i zabawami, a jednak kształtują naszą psychikę. Jesteśmy poddawani niezliczonej liczbie bodźców, które kształtują naszą psychikę nawet w sposób nieświadomy. Szczególnie plastyczne tutaj są umysły najmłodszych Polek i Polaków. Dlatego tydzień, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też okazją do tego, żeby zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać prawidłowe funkcjonowanie czy też życie, szczególnie najmłodszych w świecie wirtualnym. Nie mówimy tutaj, żeby od razu wszystkim zabierać telefony czy odcinać prąd w domu. Natomiast taka rzetelna dyskusja, szczególnie w gronie najbliższych, rodziców, przyjaciół, nauczycieli, tych, którzy z tymi najmłodszymi spędzają najwięcej czasu i mają taką odpowiedzialność i możliwość wpływania na ich życie na temat tego, w jaki sposób korzystać z internetu, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak ograniczać też mocno, mądrze angażować dzieci w rzeczy, które akurat w świecie wirtualnym są efektywne, przynoszą pozytywne skutki, a jak unikać tych, które wywołują tylko i wyłącznie w finale depresji i prowadzą do tragedii. Przed nami ogromna debata też w Polsce, jeżeli chodzi o media społecznościowe i najmłodszych, o to, żebyśmy w końcu weryfikowali wieki, rozmawiali o tym, czy i w jakim wieku zakazać dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. To też, mam nadzieję, będzie przyświecało temu wydarzeniu, ponieważ obok temu, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami pewnych zjawisk społecznych, musimy też rozmawiać, co zrobić jako społeczeństwo, jako parlamentarzyści, jako prawodawcy, żeby zmienić ten stan rzeczy, jakie regulacje wprowadzać na poziomie krajowym, które powiedzmy ograniczą ten negatywny wpływ internetu na życie szczególnie najmłodszych. Ja chciałem pogratulować miastu Łódź, mojemu kochanemu miastu, za to, że wychodzi z taką inicjatywą i jest taka przestrzeń, mam nadzieję, że ten tydzień wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w naszym mieście, taka przestrzeń, żeby w szczególny sposób o tym zdrowiu psychicznym móc porozmawiać.
0: Co w takim razie jest rozumiane przez to 120 wydarzeń? O tym opowie więcej Katarzyna Trenda-Pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami z Urzędu Miasta Łodzi.
8: Tak jak pan poseł powiedział, to pierwszy w Łodzi tydzień zdrowia psychicznego, ale nie pierwsze wydarzenie w Łodzi, które promuje profilaktykę zdrowia psychicznego, albowiem w maju tego roku mieliśmy łódzki tramwaj zdrowia psychicznego, który jeździł po ulicach Łodzi i psychologowie, psychoterapeuci udzielali porad w tramwaju. Być może to nietypowe wydarzenie, nietypowe miejsce na takie porady, ale drodzy Państwo, okazało się, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Nie liczyliśmy na taki odzew. Skorzystało, proszę zwrócić uwagę, że było to pierwsze wydarzenie, do którego łodzianie i łodzianki jeszcze nie byli przyzwyczajeni, ale wzięło w tym udział ponad 100 osób. Była to też impreza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ część tramwaju była niskopodłogowego i towarzyszył również tłumacz języka migowego. I odpowiadając na ten odzew, postanowiliśmy, że na stałe, tak panie pośle, obiecujemy, na stałe będzie to impreza w Łodzi, Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście tutaj pan poseł zwrócił uwagę, że będą to konsultacje, będą dni otwarte. Ja może powiem troszeczkę o samych takich technikaliach, a mianowicie mamy tutaj kod QR, on będzie na naszej stronie internetowej w uml.loc.pl w zakładce niepełnosprawni. Można wejść albo odpalając sobie tę aplikację, która będzie na plakatach. Będą też informacje w naszym MPK, w tramwajach, w autobusach. Można sobie zeskanować ten kod i zobaczyć konkretnie dzień po dniu, jakie wydarzenia będą dostępne dla łodzian i łodzianek. Oprócz konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, oprócz warsztatów, profilaktyki, na przykład bardzo ciekawe wydarzenie, będzie można obcować z kotami w kociarni w łódzkim schronisku dla zwierząt. Też to ma charakter terapeutyczny. Będzie można skorzystać z zajęć bibliotecznych, z leczenia gongami. Także nie tylko takie stricte konsultacje, ale również wiele innych wydarzeń towarzyszących. I co ważne, drodzy Państwo, proszę to zapamiętać, ponieważ jeżeli ktoś do nas zgłosi taką potrzebę tłumacza polskiego języka migowego, taki tłumacz uda się na spotkanie czy konsultacje. Także chcemy też, żeby to była impreza niewykluczająca, żeby ona była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ograniczeń w sferze intelektu, percepcji, mobilności czy psychiki. Jest to bardzo ważny dzień, my serdecznie zapraszamy i liczymy na duży odzew z Państwa strony, a ja mogę tylko zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług podczas tego dnia. Oprócz tych wszystkich wydarzeń będzie na terenie miasta naszego postawiony mental bus, czyli taki mobilny punkt punkt pomocy psychologicznej, który będzie w 5 lokalizacjach przez 6 dni w tygodniu. 2 razy będzie w manufakturze powtórzony. Będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18. Będą konsultacje się odbywały w środku, w mentalbusie i w namiocie. Będą wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci. Proszę się nie bać podchodzić, ponieważ będzie też psycholog, koordynator, który będzie dokonywał takiego, można powiedzieć, quasi triażu, że będzie do odpowiednich psychologów kierował i ustalał kolejność. Także to też jest, i o ile na te wydarzenia obowiązują zapisy, to do Mentalbusa zapisy nie obowiązują, czyli można spontanicznie się na taką konsultację udać.
9: Ile osób w ciągu dnia będzie mniej więcej mógł obsłużyć taki Mentalbus?
8: Trudno powiedzieć, no zakładając, że taka konsultacja wstępna, bo to nie będzie terapia, tak? To będzie wstępna konsultacja, będzie trwała pół godziny na 2 stanowiskach przez 8 godzin.
0: Myślę, że każda taka rozmowa o zdrowiu psychicznym byłaby niekompletna bez udziału eksperta, dlatego parę słów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne i dlaczego warto zainteresować się właśnie profilaktyką, poprosiłam Katarzynę Sońdę-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeutę.
10: Wiadomo, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w związku z tym to ważne, że mamy taki łódzki tydzień zdrowia psychicznego, który pozwala nam promować tak naprawdę dbanie o zdrowie psychiczne, bo często skupiamy się na naszym ciele, zapominamy o tym, że nasz komfort psychiczny, to w jaki sposób funkcjonujemy psychicznie, bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia, na to, w jaki sposób myślimy o sobie, jak się czujemy ze sobą, w jaki sposób reagujemy na różne wyzwania życia codziennego, tak? Dlatego, że zdrowie psychiczne to nie tylko brak choroby, brak zaburzeń, ale też to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, jak radzimy sobie ze stresem, jak radzimy sobie z tempem naszego życia, w jaki sposób na co dzień funkcjonujemy w różnych relacjach, jak wywiązujemy się z naszych ról życiowych. I w związku z tym to wydarzenie, w którym też tutaj my bierzemy udział, służy temu, żeby trochę oswoić osoby, które być może do tej pory krępowały się, wstydziły się, poprosić o wsparcie psychologa, psychiatrę czy psychoterapeutę z tematem samego dbania o zdrowie psychiczne, tak? Czyli pozwolić doświadczyć tego w takich bezpiecznych warunkach, jak to jest usiąść, porozmawiać z taką osobą, tak, ze specjalistą, jak to jest wziąć udział w różnego rodzaju też grupowych zajęciach profilaktycznych, tak? Bo tutaj ta oferta różnych placówek jest bardzo szeroka, zarówno to będą właśnie wykłady, różnego rodzaju warsztaty, mikroedukacje, też takie wydarzenia, które pozwalają po prostu poinformować o tym, jak różne procedury związane z dbaniem o zdrowie wyglądają, czy też właśnie konsultacje indywidualne. Tak? Taka konsultacja indywidualna najczęściej skupia się na samym powodzie, dla którego dana osoba zgłosiła się, tak, do specjalisty, czyli najpierw to jest omawiane krótko, omawiana jest też sama sytuacja życiowa, omawiane jest to, dlaczego akurat w tym momencie dana osoba się zgłosiła po pomoc, dlatego że czasem przez wiele miesięcy, a nawet wiele lat funkcjonujemy w jakiejś określonej sytuacji i przychodzi taki moment takiego przełamania, w którym ktoś z nas decyduje się na to, żeby poprosić o pomoc, żeby zgłosić się do specjalisty, a być może czasem nasi bliscy namawiają nas na to, żebyśmy po prostu poszli i zadbali także o nasze zdrowie psychiczne, bo ono bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy też z innymi osobami. Katarzyna Sońta-Sobiesiak, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.
0: Dokładne daty i godziny wszystkich wydarzeń w ramach Łódzkiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego znajdziecie na stronie uml.loc.pl, gdzie możecie wejść w zakładkę Niepełnosprawni albo po prostu wpisać w wyszukiwarkę hasło Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Tam również znajdziecie lokalizację Mentalbusa, który codziennie stoi w innym miejscu. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Dbajcie o siebie, kochani.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Porozmawiajmy sobie trochę o inwestycjach w Łodzi. Troszeczkę o tych inwestycjach, które widać na zewnątrz i trochę o inwestycjach w środku budynków. Kompletnie się tego nie spodziewałam, ale wyszło tak, że tematy inwestycji w zieleń i nowych nasadzeń połączyły mi się razem z tematem przestrzeni pod wynajem od miasta ze sprawą wspomnienia ulicy Włókienniczej.
2: Nasza Łódź.
0: To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaczniemy sobie od takiego, no wydaje mi się, że trochę bardziej chwytliwego tematu, bo przecież niecodziennie dostaje się wiadomość od miasta, że można wynająć sobie pałac. No, tutaj wymaga to wszystko małego sprostowania. To nie jest tak, że ja sobie mogę wynająć pałac, czy każdy z nas może przyjść z ulicy i go sobie wynająć, bo pałac przy ulicy Sienkiewicza 26 zostaje udostępniony pod najem komercyjny, więc to raczej informacja dla przedsiębiorców, ale to nie jest jedyny lokal, który właśnie trafia na rynek. Jest to zdecydowanie szerszy temat, na który udało mi się porozmawiać z Mariuszem Łysio, prezesem łódzkich nieruchomości, który przybliżył mi trochę nie tylko to, jakie lokale będzie można w najbliższej przyszłości wynająć od miasta, ale i opowiedział trochę o nowym sposobie oglądania tych lokali, czyli o wirtualnych spacerach.
8: Jak to się stało, że można sobie w Łodzi pałac wynająć? Na jakich warunkach?
11: No pałac to jest taka dosyć wyjątkowa nieruchomość, którą mamy w naszym zasobie. Zarządzamy blisko 100 nieruchomościami, w większości są to kamienice po rewitalizacji. Ten pałac to jest perełka, jest to coś wyjątkowego, które zostało, jest to nieruchomość wyjątkowa, która całkiem niedawno została zrewitalizowana przez miasto w ramach rewitalizacji obszarowej. Pałac przy Sienkiewicza 26 to dawne kino policyjne, które od lat 45 roku było tutaj prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji. Dzisiaj zapraszamy tutaj wszystkich tych, którzy chcieliby prowadzić tutaj biznes. Lokal jest dostosowany do działalności gastronomicznej, bowiem posiada całą infrastrukturę techniczną i sanitarną dostosowaną do tego, żeby zbudować tutaj i postawić kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Mamy tutaj 3 kondygnacje, łącznie 730 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, z możliwością wyjścia nawet na dach. Oprócz tego w naszej najnowszej ofercie znajdą się również mniejsze lokale, lokale, które posiadają metraż od nawet 16 metrów kwadratowych po 360 metrów kwadratowych. W zależności od tego, na jaką działalność poszukujemy swojego nowego miejsca bądź rozszerzenia swojej działalności.
0: I mówimy tutaj tylko o najmie komercyjnym, to jest tylko pod biznesy.
11: Tak, mówimy tutaj o najmie skierowanym do przedsiębiorców. Natomiast też będziemy prowadzić, bo mamy takie lokale dla kreatywnych, mamy też lokale dla organizacji pozarządowych, ale to będzie ogłaszane też w innych terminach.
0: A to jest wszystko nastawione na taki najem komercyjny, mający jakby jak największe zyski na uwadze, czy może tak jak część lokali na wschodniej, gdzie rozumiem, że miasto uwierzyło w pewne pomysły i trochę zeszło z ceny, żeby wartościowe rzeczy się tam pojawiły?
11: To tak jak powiedziałem, mamy kilka rodzajów lokali. Ten lokal, w którym się dzisiaj znajdujemy na Sienkiewicza, jest to lokal, w którym robimy postępowanie na stawkę za metr kwadratowy. Czyli tutaj głównym kryterium będzie wysokość stawki. Wygra ten podmiot, który wylicytuje najwyższą stawkę za metr kwadratowy. I tutaj liczymy na to, że pojawi się też fajny najemca, który tutaj uzupełni funkcję ulicy Sienkiewicza. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy też lokale, w których oceniamy również pomysł. Tam nie decyduje stawka za metr kwadratowy. To są lokale zazwyczaj właśnie, tak jak Pani wspomniała, na ulicy Włókienniczej. Tutaj za chwilę też mamy 3 takie lokale, które za chwilę będziemy ogłaszać i kierować tą ofertę właśnie do podmiotów, które mają ciekawy pomysł, które nie celują w generowanie zysków na pierwszym miejscu. I także też posiadamy taką ofertę.
0: Dobra. A ta aplikacja, którą Pan tak pokazywał, która pozwala, żeby wejść sobie do tych lokali z daleka, to jest nowy pomysł?
11: To jest pomysł, można powiedzieć, że to jest pomysł nowy, nowatorski. To nie jest jeszcze standard, który obowiązuje na rynku nieruchomości. Postawiliśmy na to rozwiązanie z racji tego, że w naszej ofercie mamy czasami kilka, czasami kilkanaście lokali. Zainteresowanie jest dosyć duże, więc chcieliśmy po części troszeczkę oszczędzić sobie czasu, ale też oszczędzić czasu naszym potencjalnym klientom i w sposób wygodny zaprezentować im albo dać im możliwość odwiedzenia takiego lokalu bez konieczności wychodzenia z domu, przedzierania się przez korki czy jeżdżenia od lokalu do lokalu i przynajmniej z naszą ofertą można się w 100% zapoznać czy na telefonie komórkowym, czy na komputerze.
0: Czyli takie wyciągnięcie ręki nawet do przedsiębiorców z zagranicy, jeżeli by się zdarzyli.
11: Bardziej bym powiedział do przedsiębiorców tutaj z okolicy Łodzi, bo też nie ukrywam, że mamy takie zainteresowanie osób mieszkających czy w Pabianicach, czy w Zgierzu, czy w Aleksandrowie Łódzkim, którzy też przeglądają nasze oferty. I też dla nich jest to na pewno duże ułatwienie, ale też na pewno dla osób, które mieszkają na obrzeżach, nie wszyscy mieszkają w centrum, a czasami przedrzeć się jest dosyć ciężko, czy zaparkować chociażby, więc taki ukłon w stronę tutaj naszych klientów. Natomiast dla nas te cyfrowe bliźniaki, te wirtualne spacery to nie tylko taki faktor marketingowy, ale też taki sposób na to, że mamy zarchiwizowany stan zero, czyli mamy nieruchomość, która jest, ma swój odpowiednik cyfrowy w chmurze. Jesteśmy w stanie w każdej chwili, czy na poziomie usterki, czy na poziomie likwidacji jakiejś szkody odnieść się do stanu faktycznego, czasami sprzed kilku lat. Więc to ma, że tak powiem, wieloaspektowy wymiar użytkowy, nie tylko taki marketingowy.
0: Rozliczenie kaucji na przykład.
11: Dokładnie. Natomiast powiem pani tak, że miasto jest dosyć bezpiecznym wynajmującym. Często bywa tak, że jak najemca podpisuje umowę z miastem, to tak jak na lokale mieszkalne, tak i na lokale usługowe, większość tych najemców zostaje na długie, długie lata. Nie ma takiej rotacji jak na rynku komercyjnym, gdzie te stawki, wiemy, dosyć mocno się zmieniają z roku na rok. Tutaj jest pewna przewidywalność, stawki są wyznaczone poprzez zarządzenie pani prezydent. Nie ma możliwości, że wynajmujący z dnia na dzień uzna, że dzisiaj podnosi na przykład o 50 czy 100%, więc jakby to też jest taka zachęta do tego, żeby spojrzeć, zainteresować się naszą ofertą.
0: No to już ostatnie. Czy każdy może sobie taki wirtualny spacer odbyć? Czy jest to aplikacja, czy rozwiązanie skierowane tylko dla zainteresowanych?
11: Spacery mają charakter publiczny. Udostępniamy je na naszej stronie, na stronie łódź.pl, na stronach Urzędu Miasta Łodzi. Spacery mogą wchodzić wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, tak jakby chociaż tutaj przed momentem chodził taki nasz kolega zajmujący się urbexem, który dzisiaj podziwia ten pałac po remoncie. Był tu 12 lat temu, robił zdjęcia, także też pozwoliłem go sobie zaprosić. On wczoraj zapoznał się z tym spacerem, jest dzisiaj, uznał chyba, że warto przyjść i sfotografować to na żywo.
0: To była informacja zdecydowanie bardziej skierowana do przedsiębiorców, więc kolejną przygotowałam taką dla nas wszystkich, bo nas wszystkich dotyczy i może cieszyć zieleń miejska, a właśnie teraz rozpoczyna się sezon jesiennych nasadzeń.
2: Eko Łódź.
0: O tym opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Łodzi oraz Olga Kasjańska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji.
2: Zielono w Łodzi.
12: Łódzkie inwestycje to nie tylko asfalt, równy chodnik czy wygodna droga rowerowa, to przede wszystkim zieleń. Zieleń, którą wprowadzamy do miasta, która separuje samochody od przechodniów czy od rowerzystów. To też chodniki, które otoczone zielenią w momencie, kiedy są upały, są wygodne, kuszą do spacerowania. W tym piku temperaturowym ta zieleń bardzo dobrze się sprawdza w mieście. Ona jest nie tylko takim buferem bezpieczeństwa, ale taką zachętą, żeby po tym mieście się poruszać. Śmiało mogę powiedzieć, że to tysiące drzew, które przybywają każdego roku do naszego miasta.
0: Jeżeli mogę zapytać, jakie gatunki drzew można sadzić o tej porze roku?
13: Tutaj w MCI mamy taką dobrą praktykę, że sadzimy te rodzime gatunki drzew. Czyli mamy tutaj przykład taki jak klony, jesiony, graby, ale również lipy, Takie lipy możemy już podziwiać w formie drzew zasadzonych na przykład na ulicy Sienkiewicza, na przykład na ulicy Gdańskiej. To są przykłady takich najciekawszych naszych realizacji sprzed lat, które wiemy, że dzisiaj zaowocowały. MCI się nie zatrzymuje. W ciągu pierwszego półrocza udało nam się z budżetów obywatelskich nasadzić 500 sztuk. No teraz kolejnych 500 już za nami i czekamy na kolejne 500 w tym roku. Ta pogoda pozwala nam dzisiaj poddać się tej chwili sadzenia. Absolutnie ładujemy akumulatory. Chcemy, żeby tych drzew tutaj w mieście było jak najwięcej. No i dzisiaj możemy powiedzieć o 1500 takich luźnych zadań, jeżeli chodzi o te nasadzenia. Natomiast oczywiście przy każdej z naszych inwestycji te zieloności się pojawiają. Przyszły rok myślę, że też będzie obfitywał takie doznania. Mam nadzieję, że to przed nami. Mam nadzieję, że ta liczba będzie się cały czas zmieniać, rosnąć i na tym nam najbardziej zależy.
14: A po jakim czasie można poznać, że takie nasadzenie przyjęło się i zostanie z nami na dłużej?
13: Powiem szczerze, no my jesteśmy w zupełnie nowym systemie sadzenia, nowym, takim może zmodernizowanym z nieco w stosunku do wcześniejszych, to znaczy odeszliśmy od palikowania, to znaczy nie znajdziemy przy drzewie trzech palików, które służą temu, żeby drzewo się nie chybotało. Tutaj mamy do czynienia z nową opcją, czyli z kotwieniem. Nie dość, że wygląda to estetycznie, to proszę wybaczyć, ale przy sadzeniu jednego drzewa nie umiera kilka kolejnych po to, aby te paliki wbić, więc jakby ten system pozwala nam też w nieco inny sposób zaprojektować samo to nasadzenie. Powiem szczerze, w zależności od przestrzeni, która jest dookoła, w zależności od tego, co mamy w tej ziemi, bo to też zależy od tego, czy są kolizje, od tego, czy my sadzimy na rurach, od tego, jakie to środowisko ma drzewo, co możemy zrobić w danym miejscu, zależy to, jak szybko się przyjmie. Są miejsca, w których wsadzamy i już widzimy, że nic z tego nie będzie. Musimy tutaj na przykład prosić o zmianę gatunku. Takim przykładem była na przykład ulica Włókiennicza, gdzie wiemy, że początkowo te drzewa nie dały sobie rady z tą przestrzenią. Ulica Włókiennicza jest o tyle specyficzna, że jest tam bardzo duża wodna żyła, nazwijmy to. To znaczy te rzeki podziemne przepływające są w takiej ilości, że niestety drzewa, które wsadziliśmy i zaproponowaliśmy, one nie przeżyły. Musieliśmy znaleźć nowy gatunek, dopasować go do tego miejsca, no i zrobić nową odsłonę, nasadzić je zupełnie od nowa. Także tutaj też nie należy się denerwować, niepokoić. My tym drzewom dajemy czas na taką rozgrzewkę. Oglądamy, monitorujemy to, jak one sobie dają radę. Jeżeli coś nas niepokoi, wymieniamy je. My we wszystkich tych umowach mamy zawartą gwarancję. Ta gwarancja obliguje wykonawcę do wymiany ich w ciągu 36 miesięcy. To znaczy, może być tych wymian kilka, może to być jedna wymiana. Wszystko w zależności od tego, jak te drzewa będą sobie radziły. Badamy, sprawdzamy, monitorujemy tak, aby tutaj najkorzystniej dla naszych łodzian te przestrzenie wyglądały.
14: Czyli to nie jest takie oczywiste, że jak widzimy gdzieś na ulicy więdnące drzewa, które no po prostu się nie przyjęły, to jest już koniec w ogóle z zielenią w tym miejscu.
13: Są podnoszone takie tematy. Powiem szczerze, że staramy się właśnie, tak jak ta sławetna Włókiennicza, odsyłać do takiego no, poziomu zrozumienia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zbadać wszystko tak głęboko, jeżeli chodzi o ziemię, żebyśmy wiedzieli, że to dane drzewo, które teoretycznie na przykład jest powiedziane, że będzie się przyjmować w warunkach wodnych, że ono przetrwa. No mamy bardzo drastyczne przykłady takich, które rzeczywiście się nie poprzyjmowały, ale to nie znaczy, że nic innego tam nie będzie miało miejsca. To właśnie na tym polega ta piękna, przepraszam w cudzysłowie, zabawa, że my staramy się zapewnić kolejne nowe propozycje i badamy, czy one są w tym miejscu dobre. Puenta musi być jedna. Musimy sobie zapewnić tę zieleń. To miasto z tą zielenią, ulica Rewolucji, ulica Pruchnika, czy ta wspomniana Sienkiewicza, no wracamy wszędzie do drzew. To jest klucz całego tego przedsięwzięcia.
0: Miejmy nadzieję, że to, co właśnie powiedziała pani Olga Kasjańska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Inwestycji, to nie tylko jej prywatne stanowisko, ale i podejście całego miasta. Może w końcu odrobimy lekcję z betonozy. Mniej betonu, a więcej zieleni życzę sobie i wam. Mam nadzieję, że ta Łódź nasza będzie się w tym kierunku rozwijać. W tym wydaniu magazynu reporterów to już wszystko za uwagę. Dziękuję wam. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Recepta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mi.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: tego dnia. Autopromocja. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

Jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Autopromocja.
5: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
6: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
5: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
6: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
5: Żebyś wiedział, że...
6: jesteś zwycięzcą.
5: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
6: Marcin Sikora.
5: Waldek Darłak.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.